0: trzeba podnosić i o nim uczciwie rozmawiać, a nie manipulować wypowiedziami.
1: Dobrze,
0: ja nie mówię
1: jeżeli
0: o podwyżce, ja mówię też o sprawiedliwości i równości.
1: Pani minister, jeżeli mówimy o równości, to można albo obniżyć wiek emerytalny mężczyzn do 60 roku, co powoduje, że będziemy dopłacać jeszcze więcej, albo uznać, że kobiety i mężczyźni powinni pracować tyle samo, ponieważ no, z różnych powodów nie mamy innego wyjścia.
0: Albo uznać, że nagradzamy rodzicielstwo. Tu także pod rozwagę na przykład mężczyźni, którzy pozostają na urlopach rodzicielskich przez jakiś czas. Takie systemy są wprowadzane w innych krajach. Nagradzamy tym, że to jest
1: wiek
0: ekstra... To nie chodzi tylko o obniżenie wieku emerytalnego. Chodzi o ekstra punkty i dalej środki na emeryturę, że za ten wysiłek rodzicielski jest potem stosowna emerytura, a ci, którzy w tym kobiety, które nie mają dzieci, są traktowane tak samo jak mężczyźni. Nie gorzej. Tak samo. Równość. I w ten sposób wspólnie dbamy o przyszłość, o młodych ludzi,
1: Może jeszcze dychowe wprowadzimy. Jest takie rozwiązanie.
0: Nie.
1: Albo ulgi podatkowe dla rodziców.
0: Nie jestem za bykowym. Ulgi podatkowe dla rodziców są rozwiązaniem, ale dzisiaj rozmawiamy o ogromnym problemie, jakim są emerytury.
1: Zgłosicie swój projekt
0: panie redaktorze,
1: minister.
0: To jest właśnie o nienawiści i rozwiązaniach. Jest problem, można go rozmawiać z ludźmi i rozwiązywać, albo wjeżdżać w ścianę i potem siać nienawiść.
1: Pani minister, ale
0: ja bym
1: pytanie,
0: chciała, żebyśmy rozwiązywali.
1: No to pytanie, jeżeli chcecie rozwiązywać, będzie projekt Polski 2050
0: nie będzie wieku? Takiego projektu, dlatego, że taki projekt musiałby być całościowo koalicyjny. To nie jest na dzisiaj. Na początku musi się odbyć rozmowa. Wszystkie projekty dużych zmian społecznych wprowadzane nagle, bez rozmowy z ludźmi, są złe i nie przynoszą dobrych efektów. A problem na dzisiaj jest taki, że politycy głowę w piasek i w ogóle o emeryturach i o tym problemie, o przyszłości naszych młodych, którzy niosą coraz większy garb, o nierówności między kobietami i mężczyznami, o głodowych emeryturach kobiet w ogóle nie rozmawiają. Więc ja tę rozmowę zaczynam, prowadzę i na przykład widzę, że na propozycje, gdzie doceniamy rodzicielstwo w emeryturach, ale dalej zrównujemy, jest bardzo dobra reakcja społeczna. Przynajmniej tak jak widać to w necie, jest bardzo duża reakcja społeczna. Więc dlatego prowadźmy tę rozmowę, a dopiero etap drugi po rozmowie będą rozwiązania. Te rozwiązania muszą przyjść.
1: Dobrze, ale macie jakieś przygotowane? Przygotowujecie jakieś? Czy na razie jest tylko rozmowa?
0: Na dzisiaj jest rozmowa, a rozwiązania przygotowujemy w innych obszarach, w których te rozwiązania już są i muszą być. Podatki, tak żeby nie było, że jedni płacą 32%, kiedy inni na milionowych pensjach 14%.
1: To jeszcze pytanie o Airbnb.
0: Ochrona zdrowia, mieszkalnictwo. Dzisiaj o 9:00 jest okrągły stół, jeśli chodzi jeszcze o ochronę zdrowia z inicjatywy Polski 2050. Zaprosiliśmy i siądziemy do stołu z przedstawicielami różnych opcji politycznych i różnych środowisk.
1: Chcecie rozmawiać, chcecie zmieniać, no ale jak się okazuje, rząd wycofał się z części ograniczeń najmu krótkoterminowego. Wygląda na to, że...
0: Panie redaktorze, rząd...
1: Pomysł był, ale nie ma odwagi.
0: Jeśli chodzi o Polskę 2050, cały czas mówimy, że to jest rzecz, która musi zostać rozwiązana.
1: Ale bez rządu tego nie zrobicie.
0: Jest ustawa poselska, jest w komisji i ona po prostu... Jestem cała za tym, żeby była dobra ustawa rządowa. Jestem gotowa tu do rozmów, wiele rozmów prowadziłam i bardzo gorąco dla dobra naszej wspólnej koalicji namawiam
1: do takiej
0: rozmowy. Natomiast jeżeli z tych rozmów nie wynikną rozwiązania, które dają prawa samorządom i ludziom i chronią ludzi przed patohotelami, czego ludzie się bardzo słusznie domagają i co w wielu krajach europejskich zostało skutecznie i dobrze wprowadzone, to wracamy do dobrej ustawy Polski 2050, która jest w komisji i w związku z tym powinna być głosowana.
1: Powinna być, ale no, pytanie, czy zostanie przegłosowana, no bo to jest pytanie zawsze, czy będzie większość.
0: To jest zawsze pytanie, czy chcemy rozwiązywać i zmieniać rzeczywistość, czy chcemy chować głowę
1: ale
0: w piasek.
1: Ale to widzimy, nie chcemy. To znaczy rząd
0: my chcemy,
1: nie chce.
0: Ale panie redaktorze, rząd to są 4 partie koalicyjne i w moim przekonaniu i Polski 2050, jeżeli chcemy, żeby Polska dalej się rozwijała, to musimy wyjść naprzeciw, słuchać ludzi. A ludzie dzisiaj mówią dość takiej sytuacji, gdzie wąskie grupy zarabiają na całej reszcie.
1: Panie minister.
0: I tak jest w podatkach, tak się okazało w ochronie zdrowia i tak przez
1: Panie
0: lata
1: minister,
0: było w mieszkalnictwie. Airbnb jest kolejnym takim przykładem. Naprawdę nie może być tak, że wąska grupa żywi się

0: zwykłymi mieszkańcami i na nich żeruje.
1: Ale pytanie, ja wrócę jeszcze raz do tego pytania o rząd.
0: To są ustawy, to są ustawy rządowe. Po prostu idźmy z tą
2: pani
0: zmianą.
2: Minister, dobrze, idźcie z tą zmianą.
0: A pan redaktor jest przeciwny tej zmianie?
2: Ja w ogóle nie jestem ani za, ani przeciw, bo jestem od zadawania pytań, a nie od tego, żeby deklarować swoje poglądy polityczne.
1: Pani minister, proste pytanie, czy, bo pani mówi, my jesteśmy za, koalicja to są 4 partie koalicyjne. Pytanie, tak będzie? Bo coraz częściej mówi się o rekonstrukcji i mówi się coraz częściej, takie plotki chodzą, że to właśnie pani i Polska 2050 jesteście pierwsi na liście do zrekonstruowania przez premiera.
0: Ale co to w ogóle znaczy rekonstrukcja? Mamy wspólnie koalicję. Zobowiązaliśmy się w tej koalicji do odważnych zmian i słuchania ludzi.
2: No ludzie, i premier podobno tą odważną zmianę uważa usunięcie pani z rządu i Polski 2050 z koalicji.
0: Ludzie oczekują tych zmian i my w odpowiedzialności za naszą wspólną koalicję do tych zmian dążymy. Wiele tych zmian jako Polska 2050 zaproponowaliśmy i po wstępnej niechęci zostały zrealizowane.
2: Ja się pytam o coś innego. Czy wierzy pani, że do końca tej kadencji Polska 2050 będzie w koalicji, a pani będzie ministrem?
0: Panie redaktorze, ja wierzę, że najważniejsze dzisiaj jest zrobienie dla dobra naszej koalicji i dla dobra Polski. Ja wiem, gdzie my stoimy. Stoimy, jesteśmy częścią koalicji 15 października, tak jak ta koalicja obiecała ludziom
2: i nie
0: duże,
2: ma pani żadnych przecieków na temat tego, że premier
0: zmiany
2: będzie chciał panią usunąć?
0: Jeśli chodzi o moją odpowiedzialność w rządzie jako ministr, jestem, do tej pory mówiłam jako przewodnicząca Polski 2050, gdzie stoimy i jak dla dobra tej koalicji widzimy rozwiązania podatkowe,
2: tak,
0: ochrony zdrowia, mieszkaniowe. A jako ministra moją największą odpowiedzialnością było zrealizowanie Mission Impossible, czyli KPO. KPO, i to przyznają wszyscy, ta misja została wykonana, 16 ministerstw w zgodzie i skutecznie zainwestowało i to zainwestowało w naprawdę duże rozwojowe projekty i z ogromnym naciskiem na wsparcie Polski lokalnej. Myślę, że zrealizujemy prawie wszystko, czyli prawie 100%.
3: Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Wysłuchaliśmy fragmentu, cała rozmowa jest na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: już godzina trzecia, czas na najnowsze fakty. Donald Trump zapowiada eskalację konfliktu, jeśli Teheran nie zgodzi się na podpisanie porozumienia. Nowe przepisy mają wprowadzić centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych. Ma on służyć większej kontroli nad najmem krótkoterminowym. W tych faktach też o tym, czy wyższe wykształcenie przekłada się na lepsze zarobki. Opinie ankietowanych są podzielone. Donald Trump grozi Iranowi kolejną eskalacją konfliktu. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że jeśli Teheran nie zgodzi się na porozumienie, w przyszłym tygodniu amerykańskie wojsko może rozpocząć ataki na elektrownie i mosty. Jednocześnie podkreślił, że rozmowy między oboma krajami nadal trwają. Trump stwierdził też, że rozważa uderzenie w kolejny irański ośrodek związany z programem nuklearnym. Już wcześniej amerykański prezydent wielokrotnie groził atakami na infrastrukturę Iranu, ale ostatecznie z nich rezygnował. Rząd przyjął projekt przepisów, które uznają najem krótkoterminowy za usługę hotelarską i wprowadzającej centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych.
1: Czyli centralny rejestr wszystkich miejsc noclegowych, które muszą mieć swój regulamin, muszą spełniać określone normy współegzystencji w danej wspólnocie mieszkaniowej, w danej spółdzielni, w danej kamienicy, w danym bloku. Chodzi o to, żeby z jednej strony chronić lokatorów, tych, którzy mieszkają na stałe, przed przypadkami, w których dochodzi do jakichś nadużywania i łamania norm społecznych, zakłócania ciszy nocnej najczęściej, różnego rodzaju imprez, które trwają pewnie zbyt długo. I to ten rejestr pozwala ograniczyć. Po pierwsze, pokazuje miejsca, w których takie noclegi są użyczane. Po drugie, jeżeli ktoś łamie te przepisy, można wysłać kontrolę i zostać wykreślonym z tego rejestru.
0: Wyjaśniam na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Dziś wchodzi w życie porozumienie między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii dotyczące Gibraltaru. O szczegółach londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
3: Umowa de facto włącza Gibraltar do strefy Schengen i przewiduje Unię celną ze Wspólnotą Europejską. Likwiduje fizyczne kontrole na granicy z Hiszpanią oraz wzmacnia powiązania gospodarcze Gibraltaru z tym krajem i z innymi państwami europejskimi. Nowe ramy prawne umożliwią także bezpośrednie połączenia lotnicze między brytyjską kolonią a europejskimi stolicami. Umowa zostanie wprowadzona w życie na zasadzie tymczasowej. Jej stały status uzależniony będzie od wyników głosowania w Parlamencie Europejskim i Izbie Gmin.
0: Policyjny pościg za skradzioną koparką ładowarką. 25-latek z okolic wielkopolskiej Opalenicy postanowił urządzić sobie wycieczkę skradzioną maszyną budowlaną. Jak się później okazało, był pijany. Jak wyglądał ten pościg? O tym reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Mężczyzna zabrał maszynę z placu robót drogowych w Sielinku i obrał kurs na Opalenicę. Jego zachowanie wzbudziło zainteresowanie przechodniów i innych kierowców, którzy powiadomili policję. Gdy kierowca zauważył policyjny patrol, wysiadł z maszyny i zaczął uciekać pieszo. Szybko został zatrzymany, a badanie alkomatem wykazało w jego organizmie 1,5 promila alkoholu. Okazało się również, że nie posiadał uprawnień do kierowania takim pojazdem. 25-latek usłyszał zarzuty

0: Spełniające i to bardzo fajnie gra, że grupą opiekuje się właśnie wychowawca, często jeszcze z jedną osobą, bo to na 15 osób jest wymagana jedna osoba właśnie dorosła z uprawnieniami, więc często to są właśnie dwie osoby i one jak gdyby znają zespół, z tą grupą się przemieszczają, ale w konkretne zajęcia prowadzi właśnie dedykowana osoba, która po prostu jest ekspertem w danej dziedzinie, czy to są właśnie tańce, czy jakieś właśnie prace kreatywne i to też zapewnia, że jest więcej osób dorosłych, które też stają się takim autorytetem, wzorcem, które też zapalają pasję, które trochę w tym takim wielkim garze możliwości, które się na takiej kolonii pojawia, nagle się okazuje, że nie tylko mamy mistrzów gry w piłkę nożną, ale są na przykład chłopcy, którzy potrafią usiąść i przygotowywać żmudnie i malować latawce i to wcale nie jest babskie zajęcie, a z drugiej strony są dziewczynki, które na przykład pilates na trawie, czy jakieś takie właśnie sporty walki chętnie poznają i też to jest jak gdyby dla nich ciekawe, więc trochę tak nie musimy się w związku z tym zamykać w takich przestrzeniach dobrze nam znanych, tylko trochę otwierać jak gdyby i poznawać nowe możliwości. No i co jeszcze? No i oczywiście cały sztab ludzi, którzy stoją za tym, żeby tymi dzieciakami się opiekować, jeśli chodzi o lekarza, pielęgniarkę, ale też panie w kuchni, które często są tymi właśnie osobami, co to najbardziej tam wspierają tych niejadków, albo właśnie no są takim, ponieważ to są zwykle w dużej ilości nasi seniorzy, więc są też taką namiastką czasem babci, dziadka, którzy przytulą i którzy zauważą i posiedzą do końca z tą osobą właśnie kończącą posiłek i może właśnie też taką namiastką tej rodziny, której brakuje.
1: Od kilku lat w Polsce mamy dużo sąsiadów z Ukrainy i Caritas też od początku się tą grupą zajął i pewnie na przestrzeni lat trochę się to zmieniło. Na początku przypuszczam, że też była to taka grupa troszkę obca, która musiała się integrować. A jak to wygląda po kilku latach już tych wspólnych wyjazdów?
0: Mamy w Polsce 26 centrów takiej opieki nad migrantami i uchodźcami. To są takie miejsca, gdzie te osoby mogą się zwrócić, jeśli chodzi o pomoc, jeśli chodzi o konsultacje dotyczącą pracy, nauki języka, ale to też są takie miejsca integracji i spotkań. Oczywiście my tam przede wszystkim zajmujemy się tymi osobami najbardziej pokrzywdzonymi i wykluczonymi, czyli to są osoby starsze, schorowane, ale właśnie matki z dziećmi. I oczywiście dla dzieci to jest też taka przestrzeń na integrację, na rozwój i co roku dla nich również są robione takie półkolonie właściwie, korzystając z tego, że mamy właśnie to zaplecze i mamy placówki. Też są takie bardziej urozmaicone wyjazdami, ale mniej organizujemy kolonie organizujemy tutaj i wyjazdy przede wszystkim dla dzieci polskich, natomiast w ośrodku prowadzimy właśnie takie zajęcia półkolonie, jeśli chodzi właśnie o dzieci ukraińskie. Natomiast mamy jeszcze jedną taką formę, która właśnie jest bardziej wakacyjna i kolonijna, tylko że ona się odbywa w maju, w czerwcu, właśnie po to też, żeby nie kolidować tutaj i żeby ten główny nacisk był tutaj na nasze dzieciaki w czasie wakacji, to w maju, w czerwcu organizujemy tak zwane pobyty wytchnieniowe i to są takie wyjazdy, na które zapraszamy dzieci z opiekunami, z rodzinami. To są dzieci z terenów objętych wojną, które mogą na taki dosłownie pobyt wytchnieniowy, odpoczynek przyjechać i na chwilę, na ten tydzień czy dwa zmienić swoje zburzone miasto i alarmy, które spotykają ich codziennie i taki trochę świat zestresowany i niepewny tego jutra na taką właśnie przestrzeń, w której po prostu mogą być ze sobą.
1: Pani wspomniała, że część tych pieniędzy, no to z tych doskonale znanych świec Caritasu pochodzi. A skąd bierzecie na to środki i czy jeżeli ktoś czuje, że chciałby wesprzeć, to czy może to zrobić?
0: Cały program dziecięcy to jest Caritas dzieciom i pod tym parasolem zbieramy właśnie środki na wszystkie aktywności. Mamy to rozłożone w takich trzech turach. Przypominaliśmy pod koniec czerwca właśnie o świetlicach, o tym, co robimy w ciągu roku. Zaczynamy właśnie takim punktem startowym jest ten Dzień Dziecka i zawsze wtedy też odbywają się festyny i też takie podsumowanie tego, co przez cały rok robimy, bo Caritas, to warto o tym wspomnieć, to jest taka żmudna, codzienna praca. To nie są tylko właśnie wyjazdy na te konkretne dwa miesiące, tylko to jest takie codzienne towarzyszenie dzieciakom, pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywanie tych szans, pilnowanie, czy mają buty na zajęcia sportowe, czy możemy się dołożyć do wycieczki szkolnej, żeby pojechały tak jak rówieśnicy, więc to jest całoroczna praca. Potem mamy właśnie ten etap wakacyjny akcji Caritas i tutaj mamy koncentrację przez dwa miesiące i wcześniej przygotowania, żeby jak najwięcej dzieci mogło z nami wyjechać i w tym roku to jest te 20 tysięcy dzieci i około 100 turnusów wakacyjnych i pod koniec sierpnia już zaczynamy myśleć, bo przez cały rok funkcjonują również stypendia. To są dwa stypendia Skrzydła i dwa Talenty, które pomagają dzieciakom w ciągu roku funkcjonować w szkole.

0: skrzydła wyrównują te szanse właśnie dzieciom, które mają trudną sytuację społeczną, socjalną, a dwa talenty to jest dla tych dzieci, które mają jakieś niesamowite dodatkowe pasje i zdolności, ale na przykład właśnie nie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, nie mają stroju sportowego czy tanecznego, czy właśnie nie mogą wziąć udziału w jakimś przeglądzie piosenki, bo już tych pieniążków na to nie starcza i tu staramy się odpowiadać na te potrzeby, więc wtedy zwracamy się do Państwa z prośbą, żeby pomyśleć właśnie o takich stypendiach. To nie są bardzo duże kwoty, bo takie stypendium to jest 1300 zł rocznie, ale dla tych dzieci to jest po prostu wszystko. I jeżeli mogą właśnie w takiej transzy na samym początku, na zakup właśnie przyborów różnego rodzaju, uzyskać jakąś pomoc, czy potem w trakcie na te zadania, zajęcia na przykład uzupełniające, tutaj każde takie stypendium jest koordynowane przez lokalnego właśnie w tych 40 diecezjach koordynatora, który wybiera dzieci, że tak powiem, sprawdza dokładnie, co jest potrzebne. Często jest też tak, że te stypendia rok po roku dostają te same dzieci, ale jest też taki moment, kiedy rodzice stają na nogi, albo to dziecko już właśnie dorośnie i już sobie potrafią poradzić samemu. I mamy też takich darczyńców w postaci rodziców, którzy wracają, mówią, kiedyś ktoś pomógł mojemu dziecku, teraz ja mogę trochę dołożyć do stypendium dla kogoś innego. Więc odpowiadając, w jaki sposób można się włączyć, to przede wszystkim można przekazać nam wpłaty jednorazowe albo właśnie cykliczne. I tutaj zapraszamy na stronę caritas.pl/dzieci i tam jest taka możliwość, też pokazujemy, co można zrobić za 50 zł, co jeżeli byśmy przekazali 100 zł. Zachęcamy, żeby to były drobne kwoty, ale na przykład ustawione cyklicznie, bo wtedy jesteśmy w stanie przez cały rok zaplanować taką pomoc, ale w ogóle bardzo do tego zachęcamy, bo to jest taki, wydawałoby się, mały gest, ale zmieniający bardzo dużo w życiu tych dzieci.
1: Gdyby ktoś słuchając nas pomyślał, że nie pomyślał wcześniej właśnie o wypoczynku dla swojego dziecka i dopiero usłyszał, że to jest za późno, jest jeszcze jakaś możliwość, jak to zrobić, żeby się w ogóle zorientować?
0: To zapraszamy serdecznie przede wszystkim do swojej parafii albo do lokalnego Caritas. Adresy są też na naszej stronie internetowej, więc można też nawet przez centralę, jeżeli nie będzie bliżej właśnie blisko Państwa zamieszkania, bo tak jest zawsze najlepiej. Bardzo dużo też jest też takich inicjatyw lokalnych i myślę, że na pewno na co najmniej takie półkolonie da się dołączyć. Wiadomo, że to jest też kwestia wyżywienia i przestrzeni, ale jeszcze nikt, kto potrzebuje, nie został bez pomocy, więc warto zapytać, jeżeli jeszcze Państwo o tym właśnie nie pomyśleli albo pierwszy raz usłyszeli, że jest taka możliwość, także zapraszamy.
2: A z Magdaleną Masiak, koordynatorką kampanii krajowych Caritas Polska, rozmawiała Magdalena Greinert.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
0: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Punktualnie godzina piąta na zegarach. Słuchacie RMF FM. Czas na fakty, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Nasila się konflikt na Bliskim Wschodzie. Iran ostrzelał amerykańskie bazy w regionie, a USA zaatakowały irańskie instalacje rakietowe. Przez konflikt ceny ropy idą w górę, a z nią ceny na stacjach benzynowych. Prawie 11 tysięcy miejsc na 39 uczelniach w całej Polsce. Resort zwiększył limity na kierunkach lekarskich. Bliski Wschód na krawędzi kolejnej eskalacji. Iran ogłasza ataki na amerykańskie cele w Kuwejcie i Bahrajnie oraz zapowiada, że cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta. Teheran grozi też zablokowaniem kolejnych szlaków eksportu ropy i gazu. Na razie tych informacji nie potwierdziła strona amerykańska. Dowództwo centralne USA poinformowało z kolei, że amerykańskie myśliwce, drony i okręty użyły precyzyjnej amunicji przeciwko irańskim instalacjom rakietowym i dronowym. Według centkomu celem było ograniczenie zdolności Teheranu do ataków na statki w ciśnieniu Ormuz. Na razie nie ma powrotu do pakietu ceny paliw niżej, tak ustalił dziennikarz RMF FM. Przepisy obniżające ceny paliw wygasły z początkiem lipca, przypomnijmy, a tymczasem napięcie na Bliskim Wschodzie narasta, wraz z nim ceny ropy szybują. Kierowców czeka więc droższe tankowanie. Co musi się w takim razie stać, by rząd powrócił do pakietu CPN? O tym Igor Skrzypek.
2: Sytuacja na rynku ropy musiałaby stać się bardzo niekorzystna. Mówimy tu o powrocie dostawek za baryłkę na poziomie 90-100 dolarów lub nawet wyższych, tak jak to było w czasie otwartego konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wtedy koszt tankowania mógłby wzrosnąć nawet do dwucyfrowych stawek za litr paliwa, a dodatkowo wystrzeliłby inflację. W tej chwili cena za baryłkę ropy utrzymuje się powyżej 80 dolarów. Jak usłyszałem w źródłach rządowych, to na razie za mało, by wrócić do pakietu CPN. To, co jest na stole, to ruchy, które mógłby wykonać Orlen ze swoimi marżami. Jako największy polski hurtownik mógłby w ten sposób wpłynąć na cały krajowy rynek paliw.
3: Reporterzy RMF FM ustalają fakty.
1: Rekordowa liczba uczelni uruchomi od października kierunek lekarski. Medycynę będzie można studiować już na 39 uczelniach w całej Polsce. Ministerstwo Zdrowia, przypomnijmy, zwiększyło limit miejsc do prawie 11 tysięcy, czyli o około 300 więcej niż obecnie. Eksperci ostrzegają jednak, że sama liczba absolwentów może nie rozwiązać problemu braków kadrowych w szpitalach. Komentarze na ten temat zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Specjaliści zwracają uwagę, że rosnąca liczba nowych studentów medycyny przełoży się na większą liczbę lekarzy gotowych do pracy dopiero za najwcześniej kilka lat. Doktor Maria Libura komentuje, że nie będziemy teraz kształcić więcej lekarzy w Polsce, dopóki nie będzie niezbędnych warunków.
5: I limity podyktowane są zdolnością szpitali klinicznych do absorpcji liczby studentów. To nie jest tak, że każdy szpital jest gotowy kształcić. Natomiast problemem w Polsce jest brak ruchów w stronę wzmocnienia innych zawodów medycznych, czyli zaawansowana praktyka pielęgniarska.
4: Temat kształcenia medyków ma wrócić w czwartek w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Udział mają wziąć w nim przedstawiciele związków zawodowych, wśród nich lekarze i pielęgniarki, a także szefowa resortu zdrowia.
1: A teraz w faktach o zupełnie innym problemie. Większość dorosłych Polaków jest za wprowadzeniem zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. Tak wynika z najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Najwięcej, ponad 80%, to wyborcy Nowej Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. A czy wprowadzenie takiego zakazu jest realne?
6: Bardzo trudne pewnie, ale sama dyskusja z czegoś wynika. Ona wynika z tego, że coraz więcej wiemy na ten temat, co media społecznościowe potrafią z nami zrobić. Nie tylko że z najmłodszymi, ale również z nami wszystkimi, że to jednak jest jakaś forma uzależnienia, tak? Że zbyt często pewnie zaglądamy niektórzy z nas do telefonów.
1: Komentował w rozmowie z RMF FM poseł Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. Za zakazem jest też ponad 70% wyborców PSL-u i Polski 2050 i dokładnie 70% zwolenników Prawa i Sprawiedliwości.
7: Chciałbym, żeby tak było, ale wiem, że to się nie uda. Uważam, że twardy zakaz, szczególnie w dobie cyfryzacji, gdzie naprawdę są różne sposoby na obejście różnych rodzajów przepisów prawa, będą trudne do egzekucji i w tym samym będą kompromitować te założenia.
1: Mówił nam poseł Krzysztof Cieciura z PiS-u. Wyniki sondażu możecie przeanalizować.

0: O tym się mówi.
1: O wojnie w Ukrainie. O sytuacji na Bliskim Wschodzie. O kolejnych decyzjach prezydenta USA. O cenach benzyny. O naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w Radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: 6 na zegarze, czas na poranne wydanie Faktów RMF FM, a te przedstawi Tomasz Weryński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. Zaczynamy od ważnych informacji. Z trasy S5 w Wielkopolsce są problemy między węzłami Iwno i Kostrzyn. Potem burzowy front nad południowo-zachodnią Polską. O poranku grzmi od Legnicy po Kotlinę Kłodzką. Potem w faktach możliwe kolejne zarzuty w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Hiszpania w finale mundialu, a Robert Lewandowski oficjalnie zaprezentowany w Chicago Fire. O poranku utrudnienie na wielkopolskim odcinku S5 w miejscowości Iwno. Auto osobowe uderzyło tam w bariery. Zablokowany jest pas w stronę Poznania. Z utrudnieniami powinniście się liczyć jeszcze przez godzinę. Burzowy poranek na południowym zachodzie Polski. Najbardziej intensywny front rozciąga się od okolic Zielonej Góry przez Legnicę, Wrocław aż po Kotlinę Kłodzką. Miejscami przechodzą gwałtowne burze z intensywnym deszczem. W pozostałej części kraju zdecydowanie spokojniej, a pełny pogodowy raport reporterów RMF FM w faktach o 7. Niewykluczone, że dziś zarzuty usłyszy Maciej Eś, były szef Polskiej Fundacji Narodowej, zatrzymany wczoraj przez CBA. W prokuraturze regionalnej w Rzeszowie przesłuchany został już inny, były prezes tej fundacji, Cezary J.
2: Prokurator ogłosił mu zarzut, przesłuchał go w charakterze podejrzanego i po przesłuchaniu podjął decyzję o zastosowaniu wobec niego wolnościowego środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z trzymaniem paszportu.
1: Powiedział szef rzeszowskiej prokuratury Jaromir Rybczak. Śledztwo dotyczy nadużycia uprawnień i niedopełnienie obowiązków w związku z finansowaniem kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku.
3: Wyrządzono tym szkodę fundacji nie mniejszą niż prawie 8,5 miliona złotych.
1: Informował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, a sprawa w faktach będzie wracać.
4: RMF FM. Serwujemy sport. Podajemy wyniki.
1: Hiszpania weszła do finału piłkarskiego mundialu. Pokonała Francję 2-0. Nasz specjalny wysłannik do USA oglądał ten mecz w strefie kibica w Atlancie.
5: Tak jest, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Wojtku. Co działo się w strefie kibica po ostatnim gwizdku?
5: Zapanowała prawdziwa hiszpańska fiesta. Kibice w koszulkach reprezentacji Hiszpanii zaczęli tańczyć, krzyczeć, no i oczywiście świętować. Zaczęłam krzyczeć, aż bolało mnie gardło. Francja to świetna drużyna. Pamiętam m.in. Mbappé z 2018 roku, ale zawsze miałam nadzieję. Mówiła mi jedna z fanek reprezentacji Hiszpanii, której ojciec pochodzi z tego kraju. Wszyscy zgodnie podkreślali, że był to najlepszy mecz mistrzów Europy na tym turnieju. Fani trójkolorowych szybko opuścili strefę kibica, chociaż ich zespół nadal ma szansę trzeci mundial z rzędu zakończyć z medalem. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
1: Pierwsze o poranku wydanie faktów sportowych za pół godziny. Robert Lewandowski dołączył do drużyny Chicago Fire. Wczoraj pojawił się na treningu, po którym odbyła się oficjalna prezentacja zawodnika. Na miejscu był korespondent RMF FM Paweł Brzuchowski.
6: Dzień dobry. Dla klubu to wielkie wydarzenie, mówił trener Greg Belharter. To jest historyczny dzień, nie tylko dla drużyny Chicago Fire, ale dla całego miasta i całej ligi MLS. Napastnik tłumaczył, że o wyborze Chicago przesądziła nie sama oferta, lecz determinacja klubu, jego wizja.
7: Bardziej byłem pod wrażeniem faktycznie tego, jak klub starał się o mnie, jak bardzo pokazywał, jak mu zależy na to, żebym tutaj przyszedł i począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem w Barcelonie i to, jak też inne spotkania wyglądały, jak rozmowy się toczyły. Widząc takie zaangażowanie czy trenera, czy osób związanych z klubem, no to dla mnie też ma znaczenie i to też było jednym z głównych czynników, dlaczego podjąłem decyzję, żeby właśnie przyjść tutaj do Chicago.
6: Mówił Robert Lewandowski w czasie konferencji prasowej. Z Chicago, Paweł Żuchowski.
1: Na Mazurach poprawiła się pogoda i na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich ponownie pojawili się żeglarze.
8: Ja bym powiedziała, że to jest wymarzona pogoda dla żeglarzy w tej chwili, bo można się opalać, ale rzeczywiście tej adrenaliny sportowej na jachcie też nie zabraknie.
9: Przeżyliśmy tą złą pogodę, no na szczęście teraz już mamy przepiękne warunki do żeglowania. Mamy dzieci 3-letnie, 6-letnie.
10: I da się pływać.
9: I da się pływać bez problemu, także są ponad tydzień już na jachcie i naprawdę super pomagają.
10: W zeszłym tygodniu była ekstremalna, można powiedzieć, pogoda. W końcu mamy praktycznie pełne lato.
11: Zgadza się. I dlatego w zeszłym tygodniu nie żeglowaliśmy.
1: Z żeglarzami w naszej żółto-niebieskiej wiosce rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Z tego co widzę, to kolega Rybak ma rozłożone wszystkie mapy i to jakie nawet tylko płatne.
15: Są, jakie tylko są.
14: Co tam w pogodzie?
15: Pogodapremium.com. No i tutaj wszędzie wszystkie mapy pokazują, że burzowo będzie na południu. Już teraz pada na Dolnym Śląsku.

0: you still won't hear.
1: RMF 24 Radio Informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Czas na fakty w RMF FM, jest 6:30.
1: Cieśnina Ormus pozostanie zamknięta do zakończenia amerykańskich aktów agresji, ogłosił w telewizji państwowej irański korpus strażników rewolucji islamskiej. Zagroził też zablokowaniem innych strategicznych szlaków eksportowych. Stany Zjednoczone rozpoczęły kolejną serię ataków na Iran. Prezydent Donald Trump zagroził w wywiadzie dla Fox News, że jeśli kraj ten nie zacznie współpracować, w przyszłym tygodniu Amerykanie rozpoczną ataki na elektrownie i mosty w Iranie. Akcja strażaków w centrum Strzelina na Dolnym Śląsku. Na rynku zapaliło się tam mieszkanie. Mieszkańcy budynku zostali ewakuowani. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Do wczoraj wszystkie psy powinny były opuścić zamknięte schronisko w Nowym Targu na Podhalu. Tak się jednak nie stało. W klatkach pozostało jeszcze ponad 170 czworonogów.
2: Staramy się, żeby to wszystko przebiegło bezpiecznie, żeby każdy piesek nie zaznał żadnego uszczerbku na zdrowiu w trakcie transportu. Każde zwierzę jest przed wydaniem badane. Każdy właściciel, każda gmina dostaje protokół lekarsko-weterynaryjny, w którym ma opisane, co danemu zwierzęciu dolega lub jakie są dalsze zalecenia.
1: Mówiła lekarz weterynarii Daria Luberda. Izba Reprezentantów USA poparła ustawę o wprowadzeniu czasu letniego przez cały rok i zakończeniu obowiązkowej zmiany czasu dwa razy w roku. Projekt trafi teraz do Senatu. Popiera go prezydent Donald Trump. Jeśli przepisy wejdą w życie, Amerykanie nie będą już przestawiać zegarków jesienią.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Hiszpanie w finale mundialu po pokonaniu Francuzów. Mistrzowskie fakty sportowe. Patryk Serwański, dzień dobry.
4: Dzień dobry. No to była dominacja Hiszpanów. Potrafili całkowicie zneutralizować Francuzów. Wynik 2-0 na liście strzelców Oyarzabal i Porro. To spotkanie oglądał w strefie kibica w Atlancie Wojciech Marczek.
5: Dzień dobry, świetna gra w środku pola, doskonały mecz rozegrał Fabian Ruiz, a Francuzi wyglądali na zupełnie bezradnych. Zawodnicy, których grą zachwycaliśmy się na tym turnieju, nie mieli szans w zderzeniu z hiszpańską maszyną. Kilkadziesiąt strat zanotował Olise, kilkanaście razy piłkę tracił Dembele. Hiszpania może powtórzyć sukces z 2010 roku, kiedy do Mistrzostwa Europy dołożyła Mistrzostwo Świata. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
4: No a Robert Lewandowski zaprezentowano oficjalnie przez Chicago Fire. Nasz napastnik wczoraj po raz pierwszy trenował z nowymi kolegami, a później spotkał się z dziennikarzami. Duże zainteresowanie mediów Lewandowskim, a on sam gotowy na nowy rozdział swojej kariery.
6: Mam nadzieję, że też będę się czuł tutaj jak w domu. Mam nadzieję, że też dla licznego grona Polaków to też będzie fajna rzecz. I też liczę na to, że dziś coraz więcej ludzi będzie przychodzić na stadiony, żeby też oglądać nie tylko mnie, ale całą drużynę.
4: Podkreślał nowy napastnik drużyny strażaków. U nas też dzieje się na rynku transferowym, ale oczywiście wymiar transferów skromniejszy. Nowym piłkarzem Wieczystej Kraków został Antonio Milic. Niedawno wygasł 5-letni kontrakt chorwackiego obrońcy z Lechem Poznań. Nowej umowy piłkarz nie chciał podpisać, no i teraz trafia do ekstraklasowego Beniaminka. Tadej Pogacar powiększa przewagę nad rywalami. Słoweniec wygrał 10. etap Tour de France. W bardzo dobrym stylu rozpoczął drugi tydzień wielkiej pętli. Pogacar zaatakował 15 km przed metą na stromym podjeździe. Na mecie miał pół minuty przewagi. W klasyfikacji generalnej właściciel żółtej koszulki ma już ponad 3,5 minuty zapasu nad rywalami.
7: Ustaliliśmy już, że gdy rybak mówi o pogodzie, to meteorolodzy idą na ryby, ale gdy Karwat, Magda, Marek o pogodzie, to wszyscy słuchają wakacyjna prognoza.
8: To Marek czy Magda? Za nami burze i ulewy, szczególnie na południu kraju, ale przed nami również. Prognozy pokazują, że dziś burze znowu są możliwe w południowych województwach, więc uważajcie na siebie. W północnych województwach dzisiaj deszczu nie będzie, czyli jeśli wypoczywacie nad morzem, to raczej nie musicie zmieniać planów, a w tym samym czasie temperatura...

0: Zbliża się godzina 7, a to oznacza, że czas rozpocząć poranny program radia RMF24. Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe 3 godziny, a teraz fakty, a w nich Magdalena Wojtyń i Tomasz Woryński.
1: Na początek ważne informacje z drogi krajowej 32 w Wielkopolsce. Do tragicznego wypadku doszło w Taszkowie. Samochód uderzył w drzewo. Potem raport po burzowej nocy. Strażacy wyjeżdżali do interwencji ponad 700 razy. Szczegóły za moment. A na mundialu Hiszpania odarła Francję z marzeń o finale. Jest 7, to poranne fakty RMF FM. Jedna osoba zginęła w wypadku na krajowej 32 w miejscowości Ptaszkowo w Wielkopolsce. To odcinek Granowo-Grodzisk Wielkopolski. Auto osobowe uderzyło tam w drzewo. Na trasie o poranku spodziewajcie się utrudnień. Ponad 700 razy interweniowali strażacy po burzach i ulewach, które w ciągu ostatniej doby przeszły nad Polską. To najnowsze dane Komendy Głównej. Najwięcej interwencji było w województwach dolnośląskim, śląskim oraz w Małopolsce. Strażacy wyjeżdżali głównie do podtopionych piwnic i powalonych drzew. Otrzymywali też zgłoszenia uszkodzonych samochodach. Dziś do służby imigracyjnej i celnej USA ma być wysłany list Waldemara Żurka w sprawie Zbigniewa Ziobry. Minister Sprawiedliwości przygotował wniosek o weryfikacji statusu imigracyjnego, podstawy wjazdu i dokumentów podróży polityka PiS, podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Szczegóły zna Krzysztof Zasada.
2: Chodzi o pomoc w ustaleniu podstaw prawnych i faktycznych pobytu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych, chociażby o formalne potwierdzenie, że jest w USA. Kolejną rzeczą jest stwierdzenie, czy ubiega się tam o azyl lub inną formę ochrony, która utrudniłaby deportację, mówił minister Żurek.
3: Prosimy przede wszystkim, żeby wskazano nam, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach, jakimi dokumentami się legitymuje i jednocześnie pokazujemy te dane, które dotyczą dzisiaj Zbigniewa Ziobro.
2: Jednocześnie szef resortu sprawiedliwości poinformował, że gotowy jest już wniosek ekstradycyjny do USA w sprawie polityka PiS. Dokument liczy 300 stron, trafił już do tłumaczy, którzy swoją pracę mają zakończyć w ciągu tygodnia.
1: Francja we łzach po wczorajszym półfinale mundialu. Reprezentacja Hiszpanii nie pozostawiła złudzeń trójkolorowym. Wszystko zaczęło się w 22 minucie. Mikel Oyarzabal wykorzystał rzut karny po faulu na Laminie Yamalu. Potem dzieła dopełnił Pedro Porro. Piłkarz Tottenhamu w drugiej połowie podwyższył na 2-0 po akcji z Dani Molmo, zatem hiszpańscy kibice mogli po końcowym gwizdku rozpocząć fiestę, no bo ich reprezentacja zameldowała się w finale mundialu. Jestem bardzo wzruszona, pełna emocji po tym wszystkim, co wydarzyło się na stadionie. To było piękne, mieliśmy wiele nerwowych momentów, no ale z biegiem meczu wszystko się ułożyło i można powiedzieć, że końcówka była już łatwa i to wszystko. Mówiła jedna z dopingujących Hiszpanię w Dallas. Dziś o finał zagrają Argentyna z Anglią o 21:00. A Robert Lewandowski już oficjalnie jest zawodnikiem klubu Chicago Fire. Wczoraj Polak pojawił się na treningu, a potem na konferencji. Nie można wykluczyć, że zagra przez chwilę w spotkaniu przeciwko Vancouver Whitecaps. W Chicago jest nasz korespondent Paweł Żuchowski. Jak wyglądały te pierwsze chwile Roberta Lewandowskiego z nowym zespołem?
4: Dzień dobry. Trening mogliśmy obserwować z odległości około 200 metrów. Lewandowski dołączył do zawodników, którzy chwilę wcześniej wyszli na murawę. W czasie konferencji prasowej zapytałem Roberta Lewandowskiego, czy zobaczymy go w czwartek w meczu przeciwko drużynie z Vancouver. Odpowiedział, że to wszystko zależy od tego, jak będzie się czuł.
5: Pewnie znajdę się w składzie, ale też nie, na pewno trochę czasu jeszcze potrzebuję w treningu w to, żeby też wejść do drużyny, więc wszystko pewnie będziemy robili tak krok po kroku, żeby był odpowiedni moment.
4: Decyzja, czy wejdzie na murawę, zapadnie na godziny przed meczem. Przekazali mi natomiast przedstawiciele klubu. Robert Lewandowski, odpowiadając na moje pytanie, mówił też o dobrej atmosferze w klubie.
5: Koledzy fajnie mi przywitali, jakby ten od razu kontakt nawiązali. Też jestem otwarty, więc też śmiało będę odpowiadał im na pytania. Też będę sam pytał się o wiele rzeczy, bo też wiadomo, że tej pomocy będę potrzebował. Od pierwszych godzin od rana jakby z każdym piłkarzem tak naprawdę się przywitałem, porozmawiałem chwilę, więc widać, że są to jakby fajne chłopaki, którzy też chcą iść do przodu, chcą się rozwijać.
4: Zaznaczył Robert Lewandowski. Z Chicago, Paweł Żuchowski.
6: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: Ruszamy przez całe wakacje. W każdą środę udowadniamy, że pyszne, bo polskie. Razem z wami tworzymy listę najsmaczniejszych produktów i miejsc, w których warto się zatrzymać i zjeść. Żółto-niebieski konwój RMF FM jest już w trasie. Łączymy się z Magdaleną Wojtoń i Maciejem Sołtysem. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: Gdzie dokładnie jesteście?
7: Jesteśmy w miejscu, gdzie Poprad łączy się z Dunajcem, koło Bobrowiska w Starym Sączu. No obok nas to przepięknie. Lasy, stawy. Przyjemnie budzi się dzień.
8: I stąd mamy bardzo blisko do naszego pierwszego przystanku.
7: Czyli jedynej w Polsce plantacji polskiego imbiru zaprosiła nas do siebie pani Barbara i u niej zaczniemy podróż po małopolskich smakach.
8: Później pojedziemy do Łabowej, gdzie w gospodarstwie rybackim i smażalni czeka na nas świeży pstrąg prosto z tamtejszych stawów.
7: A dzień zakończymy w karczmie u Walusia w Krynicy Zdroju przy tradycyjnych beskidzkich smakach.
8: Wszystkie te miejsca wskazali nam nasi słuchacze.
7: Także dziękujemy i z przyjemnością je odwiedzimy.
8: Tak jest.
1: Z najpyszniejszymi faktami z Małopolski wracamy o 9:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A po faktach Tomasz Tordzikowski, ja kłaniam się nisko po raz kolejny, bo już przed 7:00 się witałem i zapraszam was na najbliższą godzinę, najbliższe 3 godziny tak naprawdę. W ciągu tych 3 godzin między innymi rozmowa, poranna rozmowa radia RMF FM i RMF 24 z rzecznikiem rządu Adamem Szłapką. Ale porozmawiamy oczywiście także o mundialu i o zwycięstwie Hiszpanii.

0: Słuchacie Radia RMF 24. My, jak wiadomo, zaczynamy od mundialu, bo Hiszpania w finale, w półfinale, Hiszpania jest w finale piłkarskiego mundialu, bo pokonała w półfinale Francję 2-0. Przypomnijmy, to są wicemistrzowie świata, to znaczy Francuzi byli wicemistrzami i zostali pokonani przez Hiszpanów. Mecz rozgrywany był w Arlington, niedaleko Dallas, a nasz specjalny wysłannik na końcowe mecze mundialu, Wojciech Marczyk, mecz oglądał w strefie kibica w Atlancie, gdzie dziś drugi półfinał Mistrzostw Świata między Anglią a Argentyną. My łączymy się z Atlantą. Dzień dobry, Wojtku.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Jak wrażenia ze strefy kibica?
1: Ciekawie i trochę inaczej. No, przede wszystkim musiałem znaleźć sobie miejsce, w którym dobrze było widać telebim, ale też nie mogłem być za blisko niego, tak by komentarz i reakcje kibiców nie zagłuszały moich relacji. A wiele reakcji było żywiołowych. Jedną z takich, którą zapamiętam, była ta po trafieniu Jamala na 3-0. Gol ostatecznie nie został uznany przez sędziego, no ale to też wywołało spory jęk zawodu po tym okrzyku radości z powodu efektownego trafienia młodego Hiszpana. Przed meczem miałem wrażenie, że w tej strefie kibice tutaj w Atlancie dominują kibice Francji, głównie z powodu koszulek, no i głośno odśpiewanego hymnu. No później jednak okazało się, że kibiców Hiszpanii jakby przybyło. No a wszystko dlatego, że wielu fanów w koszulkach meksykańskich czy argentyńskich wspierało Hiszpanię, no pewnie z powodu jakiejś tam wspólnoty językowej.
0: To w strefie kibica na boisku?
1: A na boisku rządzili już niepodzielnie Hiszpanie. Mistrzowie Europy zdominowali środek pola. Często z zadziwiającą łatwością odbierali piłki Michaelowi Olize czy Dembele, a gra tych piłkarzy jeszcze kilka dni temu przecież nas zachwycała. Wczoraj notowali oni jednak mnóstwo strat, ale to przez świetnie grających Hiszpanów. No i można mieć wrażenie, że wczoraj wygrał bardzo dobrze poukładany zespół, a nie indywidualności, których pewnie jakbyśmy zestawiali obie drużyny, no to można mieć wrażenie, że Francuzi mają więcej. Lider trójkolorowych Mbappé próbował, szczególnie kiedy jego reprezentacja już przegrywała, ale to wszystko było jakieś takie bardzo chaotyczne, bez pomysłu, no i to też nie przyniosło efektu. Hiszpanie wygrali 2-0 w pełni zasłużenie po świetnym meczu i też, co ciekawe, mogą powtórzyć wyczyn z 2010 roku. Przypomnę, wtedy do Mistrzostwa Europy dołożyli Mistrzostwo Świata, no i tak może być też tym razem. Francuzi nadal mogą z mundialu wrócić jednak z medalem, zagrają przecież o brąz z przegranym tego dzisiejszego meczu, który tutaj w Atlancie na Mercedes-Benz Stadium, to spotkanie Anglii z Argentyną, no i dla Francuzów mógłby to być trzeci kolejny medal na trzecim kolejnym mundialu. Trójkolorowi przypomnę, że w 2018 roku zdobyli złoto, 4 lata później w Katarze srebro, przegrywając w finale z Argentyną, no a teraz tutaj w Stanach Zjednoczonych wciąż mają szansę na brązowy krążek.
0: To był Wojciech Marczyk prosto z Atlanty. Bardzo dziękujemy za te informacje, a w radiu RMF 24, a już za chwilę wrócimy na ciśninę Ormus, bo Iran twierdzi, że będzie ona zamknięta, choć Donald Trump twierdzi, że jest otwarta.

8 w Radiu RMF24, teraz Bliski Wschód. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej wydał oświadczenie za pośrednictwem telewizji państwowej, w którym przekazał, że cieśnina Ormus pozostanie zamknięta do zakończenia amerykańskich aktów agresji. Przypomnijmy, Waszyngton rozpoczął wczoraj kolejną serię ataków na Iran i wznowił blokadę irańskich portów. Operacje odwetowe wojowników będą kontynuowane, cieśnina Ormus pozostanie zamknięta aż do czasu, kiedy Stany Zjednoczone zakończą swoje akty agresji, oświadczył Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Wróg powinien również spodziewać się zamknięcia innych szlaków eksportu ropy naftowej i gazu, które służą interesom Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Eksport ropy naftowej i gazu z regionu będzie dostępny albo dla wszystkich, albo dla nikogo, dodano w oświadczeniu. To jest Radio RMF24. Mam dla Was jeszcze więcej informacji już za niespełna 7 minut. Najnowsze fakty RMF FM. A po faktach wrócimy do kwestii wynajmu krótkoterminowego i temu, co zrobił z tym najmem rząd, a konkretniej Sejm. Zostańcie z nami.

0: Jest 7.30, jest Tomasz Wareński, są najnowsze fakty.
1: Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku na wielkopolskim odcinku autostrady A2 w pobliżu Polic Mostowych. Auto osobowe zderzyło się tam z busem. Chodzi o odcinek między węzłami Dąbie i Koło. Jezdnia w kierunku Poznania jest zablokowana. Intensywne opady deszczu we Wrocławiu znów paraliżują ruch. Na linii wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?
2: Z powodu zalanego torowiska kierowcy nie przejadą na przykład przez ulicę Świętej Jadwigi. I to w obu kierunkach, to jest ścisłe centrum miasta. Brak przejazdu z tego samego powodu na Płaskiego. Tam deszczówka zebrała się pod wiaduktem. Samochody stoją w ogromnych korkach zarówno od strony Chubskiej, jak i Traugutta. Podobna sytuacja na Rejmonta. Miasto apeluje, aby wybierać alternatywne trasy, zachować ostrożność i śledzić kolejne komunikaty.
1: Powołanie komponentu obrony pogranicza zapowiada wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ma to być kolejny etap wzmacniania wschodniej granicy Polski. Dziś poznać mamy szczegóły dotyczące tej nowej struktury. Wyznaczeni mają zostać też jej dowódcy. A już za pół godziny poranna rozmowa w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie rzecznik rządu Adam Szłapka. Zapytamy m.in. o to, czy Polska przygotowuje się na stałą obecność wojsk francuskich i brytyjskich. Zapraszamy w RMF FM 7:58.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: A w Radiu RMF 24 sprawdzamy teraz, co dzieje się w polityce, bo dziś rozpoczyna się 3-dniowe posiedzenie Sejmu. Wczoraj natomiast rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym, co podzieliło koalicję. Ze szczegółami reporter RMF FM Jakub Rybski. Witaj, Kubo.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Kubo, kto był przeciwko tej ustawie?
1: A kto może być w tym rządzie przeciwko?
0: Polska 2050, ja wiem, to takie proste pytanie, prosta odpowiedź.
1: Polska 2050 i minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która wczoraj po posiedzeniu Rady Ministrów napisała na portalu X: zero praw dla samorządów w ustanawianiu stref wolnych od Airbnb, zero praw mieszkańców w decydowaniu o tym, czy mają, czy nie mają, tutaj cytat właśnie, burdelu, hotelu za ścianą. Taki projekt ustawy wyszedł dziś z Rady Ministrów. Zgłosiłam wobec tego projektu formalne zdanie jako jedyna. Formalne zdanie odrębne jako jedyna. Chodzi tutaj, przypomnę, o przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki projekt nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. W tym pierwotnym kształcie ustawa przewidywała, że rady gmin będą mogły wyznaczać właśnie takie specjalne strefy, w których obowiązywałby zakaz prowadzenia najmu krótkoterminowego, czyli takiego wynajmu mieszkań na doby. W poniedziałek minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki z Koalicji Obywatelskiej wniósł autopoprawkę, która to rozwiązanie wykreśliła. No i resort przekonywał, że taka regulacja, którą zaproponowała wcześniej Polska 2050, nie jest potrzebna. Wczoraj minister, wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś przekonywał, że ten element stref nie jest konieczny, ponieważ w tym projekcie rząd koncentruje się na realizacji podstawowego zamierzenia nałożonego przez Unię Europejską, czyli rejestrację obiektów związanych z wynajmem krótkoterminowym. Przypomnę, od 30 maja weszło w życie unijne rozporządzenie, które właśnie wprowadza obowiązkową rejestrację obiektów wynajmowanych. Minister Raś dodał, że gdyby gmina wprowadzała strefę z zakazem najmu krótkoterminowego, wokół niej powstawałyby, jak to określił, podstrefy nadmiernego najmu hotelarskiego i krótkoterminowego. Takie jest oficjalne uzasadnienie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przypomnę tylko, że wcześniej Katarzyna Pełczyńska Nałęcz składała podobny projekt. To była dość taka flagowa ustawa Polski 2050 o stworzeniu tych tak zwanych stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Ten projekt zakładał oddanie spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym prawo do wydawania zgody na wynajmowanie mieszkań właśnie w takim systemie krótkoterminowego najmu.
0: Iskrzy także w opozycji, dodajmy.
1: Iskrzy w opozycji. Tutaj jest konflikt na linii Jarosław Kaczyński, kandydat na premiera, Przemysław Czarnek. Wszystko zaczęło się od tego, gdy Przemysław Czarnek w jednej z prawicowych telewizji stwierdził, że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w Unii Europejskiej i NATO, aby wymóc na Ukrainie zmianę polityki wobec Polski. Nie chodziło mu tylko o kwestie historyczne, ale także kwestie współczesne. Przemysław Czarnek stwierdził, że trzeba zmusić Unię Europejską do tego, aby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki nasz wschodni sąsiad nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich.
0: Cokolwiek tak to znaczy, tak, Jarosław Kaczyński prawie natychmiast się sprzeciwił.
1: Jarosław Kaczyński prawie natychmiast napisał na portalu X: Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna realizowana także przez Unię Europejską na rzecz Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna. To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa. Sprawa wypowiedzi pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii. No i ta sprawa jest wyjaśniana przez kierownictwo partii. Ja dzisiaj będę w Sejmie i będę próbował dowiedzieć się,
0: kiedy
1: te wyjaśnienia i być może będzie zmiana na zmiana kandydata na premiera. Raczej tego na razie
0: Nie
1: spodziewamy.
0: Ale efektu Czarnka nie ma, w związku z tym nie zdziwiłbym się, gdyby zmiana była. To znaczy, to jest dobry powód, żeby go zmienić, a na razie zysków żadnych.
1: To jest pretekst na pewno, tak, żeby zmienić.
0: PiS nie ma, natomiast wyraźnie zyskują na premierze Czarnku Konfederację obie.
1: Tak, i to jest niestety taki wyścig na nastrojach antyukraińskich. Widziałem ostatnio takie ładne zdanie: nastroje antyukraińskie nie wyrastają jak grzyby po deszczu. To znaczy, to nie jest coś, co po prostu nagle rośnie, bo taka jest kolej rzeczy, że one nagle się pojawiają. No nie, odpowiedzialni są za to przede wszystkim politycy, ale też niektóre media. media, które decydują się na to, jak relacjonować wydarzenia, jakich gości zapraszają i jak przekazują te informacje o Ukrainie.
0: To raczej jak pieczarki w pieczarkarni, czyli ktoś najpierw odpowiednio nawozi, sieje, a potem zbiera. No to jest
1: dokładnie. No i właśnie efektem takich nastrojów antyukraińskich, tego podsycania tej niechęci, nienawiści wobec Ukraińców, było to zachowanie kierowcy autobusu z Bielska-Białej, na którym na nagraniu widać, jak mężczyzna w wulgarny, niedopuszczalny sposób wyzywał.
0: A tutaj dodaję precyzyjnie, bo to trochę brzmi, kierowca autobusu, to był oczywiście kierowca autobusu na zwolnieniu, bo kierowca autobusu, którym jechał ten człowiek. I te dziewczynki, zachował się tak, jak trzeba. To dodajemy uczciwie.
1: To był oczywiście skrót myślowy, kierowca autobusu, który był akurat w tym autobusie.
0: Bo nie wszyscy muszą zrozumieć ten skrót myślowy.
1: Tak, no więc mężczyzna został zatrzymany przez policję, spółka zapowiedziała, że mężczyzna straci pracę, ale to jest tylko jeden z wielu przykładów, bo nie wszystkie pojawiają się w sieci, nie wszystkie są nagrywane telefonami komórkowymi, nie wszystkie są tak bardzo medialne, ale tych przypadków niechęci wobec Ukraińców
0: jest coraz więcej. Niestety, tak. Dodajmy, że dziś na 18:00 jeszcze jest jedna informacja ważna. Premier Donald Tusk zwołał spotkanie ze swoimi parlamentarzystami.
1: Tak, kończy się polityczny sezon. Trzeci rok już, odkąd koalicja rządząca wygrała wybory parlamentarne. Przypomnę, w październiku właśnie będzie rocznica tych wyborów. To spotkanie ma taki mieć charakter mobilizujący, ponieważ to posiedzenie Sejmu jest przedostatnim przed parlamentarnymi wakacjami. W sierpniu nie będzie posiedzenia Sejmu. No więc Donald Tusk na pewno będzie chciał przedstawić jakąś strategię na najbliższe tygodnie, ale raczej będzie to też takie spotkanie, w którym być może dojdzie do jakichś reprymend, takiej dyscypliny, to takie spotkanie dyscyplinujące po tych wszystkich wydarzeniach i aferach, które ostatnio przetoczyły się przez koalicję rządzącą. Tutaj mam na myśli oczywiście przede wszystkim Szpital Południowy i zarobki lekarzy, które zostały ujawnione przez media, zarobki właściwie jednego z lekarzy.
0: No, tam jeszcze parę innych rzeczy zostało ujawnione, to znaczy, że w wielu miejscach, znaczy w kolejnych miejscach, okazuje się, że są jakieś dodatkowe kolejki i politycy, obecnie rządzącej
1: koalicji. Tak, saloniki VIP.
0: Tak, korzystają z nich. Ostatnio było Piaseczno, dodajmy, tak. I pan premier powiedział, że niedobrze mu się robi. To no fajnie, więc, tylko to za mało.
1: No więc ma być dyscyplina, z żadnych saloników VIP nie korzystamy aż do wyborów, bo teraz musimy być czyści jak łza.
0: Dobrze, a co po wyborach, to zobaczymy. Bardzo dziękuję. To był Jakub Rybski z najnowszymi informacjami. Dzięki serdeczne. W Radiu RMF 24 już za moment przeniesiemy się do Brukseli, bo tam kolejny etap sporu z Niemcami o naszą gęś owsianą. Co to i dlaczego? O tym już niebawem. Zostańcie z nami.

0: To jest Radio RMF 24 i zgodnie z zapowiedziami wracamy do kolejnego etapu sporu z Niemcami o naszą gęś owsianą. Polska otrzymała już z Komisji Europejskiej dokumenty zawierające niemiecki sprzeciw wobec wpisania polskiej gęsi owsianej do unijnego rejestru chronionych oznaczeń geograficznych. Dowiedziała się tego nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginion, która jest teraz z nami. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasiu, jaka jest teraz dalsza procedura?
1: A sprawa teraz nabiera tempa. Po tym, jak Komisja Europejska dokładnie 2 lipca przesłała Polsce dokumenty zawierające niemiecką argumentację z tym sprzeciwem niemieckim. Z dokumentami zapoznali się też polscy producenci. Jak powiedział mi prezes Krajowej Rady Drobiarstwa, Dariusz Goszczyński, właśnie teraz są analizowane te dokumenty. Polska i Niemcy mają teraz 3 miesiące na porozumienie od momentu właśnie przekazania tych dokumentów i oczywiście ten okres można jeszcze przedłużyć o kolejne 3 miesiące, ale jeżeli by to jeszcze nic nie przyniosło, nie doszłoby do porozumienia, to ostatnie słowo ma Komisja Europejska. To ona wtedy na podstawie argumentów polskich i niemieckich podejmie ostateczną decyzję, czy przyznać ten certyfikat polskiej gęsi owsianej, czy nie.
0: A jakie argumenty mają Niemcy?
1: No Niemcy przede wszystkim twierdzą, że karmienie gęsi owsem, to karmienie w ostatniej fazie przed ubojem, nie jest jakąś cechą wyróżniającą i jakąś wyłącznie polską tradycją, lecz takie karmienie owsem stosowane jest również w innych krajach. Natomiast prezes Krajowej Rady Drobiarstwa powiedział mi, że on uważa, że nie są to w ogóle argumenty merytoryczne, że raczej chodzi o obawy przed konkurencją. Trzeba pamiętać, że 2/3 eksportu gęsiny trafia właśnie na niemiecki rynek. Polska gęś jest bardzo rozpoznawalna na niemieckim rynku i po prostu Niemcy obawiają się, że taki certyfikat jeszcze bardziej wzmocni pozycję tego polskiego regionalnego produktu.
0: A czy Polska ma szansę na wygraną w tym sporze?
1: Szanse są. W najgorszym wypadku sprawę będzie musiała rozstrzygnąć Komisja Europejska, biorąc pod uwagę zarówno argumenty Polski, jak i Niemiec. Trzeba powiedzieć, że Polska w przeszłości wygrała podobne bitwy, na przykład słynną wojnę o Oscypka ze Słowacją w 2007 roku, gdy Słowacja sprzeciwiała się również rejestracji Oscypka jako polskiego produktu regionalnego, argumentując, że podobny ser od pokoleń był wytwarzany również po słowackiej stronie Karpat. Ostatecznie po negocjacjach osiągnięto kompromis. Polska uzyskała tą ochronę dla Oscypka, a także w latach 2010-11 toczyła się batalia o kabanosy, bo Niemcy i Czechy zgłosiły sprzeciw wobec wpisania kabanosa do unijnego rejestru. Oba kraje argumentowały, że od lat produkują podobną wędlinę o tej samej nazwie. I również wtedy doszło do kompromisu. Po myśli Warszawy Niemcy wycofały wówczas swój sprzeciw. Polscy producenci gęsiny mają nadzieję, że i tym razem będzie podobnie, że polska gęś owsiana wygra tą batalię.
0: No, oczywiście życzymy gęsi owsianej i polskim rolnikom zwycięstwa. Nie jadłem nigdy gęsi owsianej, więc się nie wypowiadam na temat tego, na ile jest pozytywna. Katarzyna Szymańska-Borginion to była prosto z Brukseli. Bardzo dziękujemy za te informacje, a w Radiu RMF 24 za 6 minut najnowsze fakty, a po faktach gościem porannej rozmowy Radia RMF FM i Radia RMF 24. Moim gościem będzie Adam Szłapka, rzecznik rządu. Zostańcie z nami.

0: Julu Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF24.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest godzina 8, a skoro jest 8, to są fakty RMF FM, a skoro są fakty, to Tomasz Waryński.
1: Dwie osoby zginęły w wypadku na drodze krajowej 32 w Wielkopolsce. Na początek informacje o utrudnieniach również na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Burzowy front przechodzi przez południowo-zachodnią część Polski. Za chwilę raport pogodowy ze Śląska. A w porannej rozmowie w RMF FM dziś rzecznik rządu Adam Szłapka. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce na krajowej 32. Zginęły w nim dwie osoby, jedna została ranna. W miejscowości Ptaszkowo, to odcinek Granowo-Grodzisk Wielkopolski, samochód osobowy, wyprzedzając inny pojazd, uderzył w drzewo. Na trasie spodziewajcie się utrudnień. Jedna osoba została ranna na podkarpackim odcinku A4 na wysokości Czarnej Sędziszowskiej. Auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest pas w stronę Krakowa. Intensywny deszcz i burze na Dolnym Śląsku. We Wrocławiu od rana kierowcy mają problem z poruszaniem się po mieście. Kolejny niespokojny dzień zapowiada się też w Śląskiem. Łączymy się z reporterem RMF FM Marcinem Buczkiem. Dzień dobry, Marcinie.
2: Jestem, dzień dobry.
1: Do kiedy obowiązuje ostrzeżenie o burzach?
2: Burz już można się spodziewać. W tej chwili, jak widzę, między innymi ciemne burzowe chmury zebrały się tu nad Katowicami. No a skoro burze, to może też być wiatr, miejscami ulewny deszcz, a nawet grad. I tak według ostrzeżeń ma być przez cały dzień tu w województwie śląskim, aż do późnego wieczora.
1: A ile strażackich interwencji w związku z burzami było minionej doby?
2: Interwencji było prawie 100, najwięcej w Sosnowcu i Jaworznie. To było głównie usuwanie połamanych gałęzi i konarów oraz pompowanie wody z zalanych miejsc. W Jaworznie po intensywnych opadach deszczu przez kilkanaście minut nieprzejezdna była droga krajowa numer 79. Z kolei tu w Katowicach doszło do awarii sieci kolejowej w rejonie dzielnicy Ligota. Ruch pociągów tam wstrzymano, część składów pojechała objazdami. Usuwanie awarii trwało prawie półtorej godziny. Wreszcie w Sławkowie, to już okolice Będzina, z obozu harcerskiego, ale profilaktycznie jeszcze przed burzą ewakuowano ponad 30 osób.
1: Szereg krytycznych uwag do rządowej reformy systemu ochrony zdrowia zaprezentuje dzisiaj przed południem Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Chodzi o zapowiedziane dokładnie tydzień temu zmiany, które mają wyeliminować nieprawidłowości w lecznicach, na przykład rekordowe zarobki wybranych medyków. Michał, razem z nami w porannych faktach.
3: Tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Michale, dotarłeś do stanowiska związkowców, które propozycje rządu krytykują.
3: Najmocniejsza krytyka dotyczy propozycji wprowadzenia jednego górnego limitu zarobków lekarzy w całej Polsce. To ma być 240 zł za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Związek Zawodowy Lekarzy zaproponuje dzisiaj, by ta maksymalna kwota była inna, wyższa dla lekarzy, którzy wykonują specjalistyczne zabiegi, a inna dla tych, którzy na co dzień zajmują się prostszymi procedurami. Ich pomysł jest też taki, by limit zarobków zróżnicować, w zależności od tego, czy chodzi o małe szpitale powiatowe, czy większe szpitale specjalistyczne w dużych miastach. Jak ustaliłem, związkowcy zaproponują też dzisiaj, by wprowadzić górny limit czasu pracy lekarzy. 208 godzin miesięcznie. Teraz zdarzają się sytuacje, gdy niektórzy pracują nawet niemal dwa razy więcej. Lekarze czekają teraz na propozycje ustaw i będą pytać dziś rząd, kiedy pojawią się konkretne przepisy z zapowiadanymi właśnie tydzień temu zmianami.
4: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
1: Tomasz Terlikowski, jego gość. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Moim gościem jest Adam Szłapka, rzecznik rządu Koalicji Obywatelskiej. Witam, panie ministrze.
6: Dzień dobry.
5: Panie ministrze, to co z tymi zarobkami? Słuchacie uwag lekarzy? To są dobre propozycje?
6: Znaczy, odniesie się do tego oczywiście pani minister zdrowia, która przedstawiła w zeszłym tygodniu pakiet zmian, które dotyczą jawności, procedur, no ale też ograniczenia tych najwyższych zarobków.
5: No tak, a z strony lekarzy
6: w przyszłym tygodniu myślę, że będzie już konkretny projekt ustawy na posiedzeniu rządu. Dzisiaj rozumiem, te postulaty zostaną przedstawione, to pani minister i Ministerstwo Zdrowia, NFZ się do nich odniosą.
5: W przyszłym tygodniu na rządzie będą już te ustawa w Sejmie?
6: No w Sejm jest, kończy się posiedzenie
5: nie,
6: teraz.
5: Nie, mówię, to ja wiem, na następnym już trafią?
6: No myślę, że tak. Myślę, że tak, ale to jest, oczywiście to są skomplikowane rozwiązania, Ministerstwo Zdrowia pracuje, ale no tutaj premier bardzo jasno powiedział, że te rozwiązania mają być przygotowane szybko. Pierwszy etap tych zmian, no to jest ta ustawa, która leży do piątku, tak? Na biurku pana prezydenta. Tu chodzi o tą ustawę PESEL, tak żeby Ministerstwo Zdrowia miało świadomość tego, ile...
5: Ale macie jakiś przekaz od prezydenta? To znaczy, no podpisze, zobaczymy, nie podpisze?
6: Znaczy, trudno mi sobie wyobrazić, żeby prezydent tego nie podpisał. To znaczy, to by było po prostu takie już jawne działanie tylko po to, żeby zaszkodzić rządowi I moim zdaniem także systemu ochrony zdrowia.
5: Lekarze mówią tak, no jest różnica w górnych zarobkach między tymi wysokospecjalistycznymi lekarzami, nie wiem, no neurochirurgami, którzy wykonują bardzo rzadkie, precyzyjne, no neurochirurgi to akurat nie jest najlepszy przykład, ale którzy wykonują bardzo precyzyjne sposoby leczenia, a między innymi lekarzami. Może rzeczywiście taka różnica jest potrzebna?
6: Tak jak powiedziałem, Ministerstwo Zdrowia się do tego odniesie, ale jestem w 100% przekonany, bo pracuję nad tym intensywnie, że zaproponuję takie rozwiązanie, które będzie po prostu dobre przede wszystkim z punktu widzenia pacjenta.
5: A politycznie będą jeszcze jakieś rozliczenia w Koalicji Obywatelskiej wokół tej sprawy? Ktoś jeszcze poleci? Coś się wydarzy?
6: Znaczy osoby odpowiedzialne za nadzór w szpitalu południowym
5: mówię o premierze, który mówi, że robi mu się niedobrze, jak słyszę o kolejnych politykach czy samorządowcach z formacji. Będą jakieś skutki tego, że mu się robi niedobrze
6: premierowi? Jeśli jest ktokolwiek, kto łamie prawo, to z pełną stanowczością zostanie rozliczony. Tu nie ma żadnych wątpliwości.
5: A posłanka Pępek cały czas funkcjonuje.
6: Posłanka Pępek wytłumaczyła się przed władzami klubu.
5: Nie najszczęśliwiej się wytłumaczyła, przynajmniej publicznie nie najszczęśliwiej.
6: Nie brałem udziału w rozmowie z prezydium klubu. Także dobrze.
5: Dzisiaj spotkanie z premierem, będziecie o tym też rozmawiać, spotkanie klubu z premierem.
6: Klub się spotyka regularnie, premier też regularnie uczestniczy w tych spotkaniach. Będzie oczywiście o bieżącej sytuacji, także o sytuacji w ochronie zdrowia, no bo będą ustawy rządowe, będą
5: głosowane w Sejmie. I nie będzie żadnych sugestii, żeby jednak kogoś jednak wyczyścić, może, nie wiem, prezydent Trzaskowski, może ktoś jeszcze, może jakieś silniejsze kroki, czy na razie nie lecą sondaże, więc nie trzeba rozliczać.
6: Na spotkaniu klubu...
5: Klub to są również politycy, więc rozmawiają także o polityce, także o tym, czy będą w kolejnym klubie parlamentarnym.
6: Ale panie redaktorze, pozwoli pan, że nie będę mówił, co się wydarzyło na klubie, który ma się dopiero wydarzyć.
5: Ale może pan przypuszcza, co się wydarzy. No,
6: na pewno będzie rozmowa o bieżących sprawach, o aktualnym posiedzeniu Sejmu i...
5: Słucham? A o CPN-ie będzie rozmowa? O powrocie do tego programu, no bo mamy eskalację na Bliskim Wschodzie, wyraźną eskalację i wyraźną

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. My teraz spoglądamy zgodnie z zapowiedziami w kierunku Ukrainy. A tam trwa gruntowna przebudowa rządu. Prezydent Wołodymyr Zełenski szykuje największą rekonstrukcję od początku pełnoskalowej wojny. Wczoraj Rada Najwyższa Ukrainy odwołała premier Julię Świderenko, ale to dopiero początek zmian. Więcej na ten temat opowie Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense 24, który jest teraz z nami. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: To ma być największa rekonstrukcja ukraińskiego rządu od początku pełnoskalowej wojny. Co takiego właściwie się wydarzyło, że Wołodymyr Zełenski właśnie teraz zdecydował się na tak głębokie zmiany?
1: No, przede wszystkim musimy powiedzieć, że trochę rekonstrukcja rządu na Ukrainie, która, przypomnijmy, to już jest kolejna rekonstrukcja od czasów pełnoskalowej inwazji, pełni substytut wyborów, no bo jak doskonale wiemy, na Ukrainie wyborów obecnie nie jest w stanie się przeprowadzić z różnych względów. I trochę ta rekonstrukcja, między innymi dla opinii publicznej, jest czymś, czym mogłyby być wybory, gdyby były one organizowane. Przede wszystkim tutaj Ukraina mierzy się z znacznie innymi problemami, niż mierzyło się jeszcze rok temu, jeżeli chodzi przede wszystkim o gospodarkę, jeżeli chodzi o integrację europejską i o to, jakie potrzeby chociażby ma armia i wojsko walczące na froncie, więc musi dojść do zmian personalnych, żeby te wszystkie problemy, które nawarstwiły się w ostatnim czasie, był po prostu rząd w stanie w jakiś sposób rozwiązać. To, że do rekonstrukcji doszło już teraz, a nie jesienią, co było przez większość nie tylko ukraińskich parlamentarzystów, ale również dziennikarzy. Taki termin był przewidywany. To jest jednak duże zaskoczenie, ponieważ większość nawet z deputowanych partii rządzącej Sługi Narodu nie miała pojęcia, że do odwołania Julii Świderenko właśnie dojdzie w takim, a nie innym terminie. Więc to jest dosyć ciekawe, że prezydent Zełenski zdecydował się na taki ruch już teraz.
0: No dobrze, ale pytanie, czy my mówimy o realnej zmianie modelu rządzenia albo sprawowania władzy, co bez wyborów jest mało prawdopodobne, a nie mogą być one przeprowadzone, to w żadnym razie nie jest zarzut, ale pytanie, czy tylko taki karuzeli nazwisk, które i tak są mniej lub bardziej związane z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, no i jeszcze przy świadomości, że to prezydent jest realnym władcą, to znaczy to on sprawuje realnie według ukraińskiej konstytucji władzę. Premier, niektórzy złośliwi mówią, że ma taką władzę jak w Polsce wiceminister kultury.
1: Może nie aż tak, ale jest w tym wiele prawdy. Władza w tym momencie, po wzmocnieniu roli prezydenta na Ukrainie, która została wzmocniona po wybuchu pełnoskalowej wojny, jest rzeczywiście największa i premier tej władzy tak dużej nie ma. Natomiast to, co ja tutaj widzę, to ja bym tutaj wskazał taką jedną rzecz. Moim zdaniem jest to po prostu takie dopasowanie składu rządu do aktualnego rozkładu wpływów różnych grup interesów w ramach systemu ukraińskiego, czy to nazwiemy ten system półoligarchiczny, czy nazwijmy go w inny sposób. Trochę jednak tak jest. No, prawdę mówiąc, jeżeli chodzi o faktyczne kompetencje urzędu prezydenta na Ukrainie, no to te kompetencje, jak już wcześniej wspominaliśmy, wzrosły i to znacząco. Rola premiera się zmniejszyła, natomiast

0: Rola ministerstw jest nadal bardzo duża i w ministerstwach te zmiany się szykują i to szykuje się nie tylko zmiana samych ministrów, ale całych ministerstw, stworzenie nowych lub połączenie istniejących.
1: No właśnie, co się wydarzy w tej sprawie? To powiedzmy słów kilka, kto odchodzi, kto zostaje i co ma się zmienić tam niżej?
0: Przede wszystkim obecnie przez ten krótki okres czasu pełniącym funkcję premiera zostaje były premier Ukrainy, zresztą najdłużej urzędujący wcześniej premier, czyli Demis Szmychal. W rządzie na pewno pozostanie obecny minister finansów Serhii Marczenko, ma bardzo dobre stosunki z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i jest postrzegany jako bardzo dobry minister. Również minister zdrowia, pan Wiktor Laszko, jest postrzegany jako osoba, która na swoim stanowisku bardzo dobrze się wprowadza. Można by wymieniać, bo kilku tych ministrów z pewnością zostanie, ale wymieniłem tych najważniejszych. Jeżeli też wszystko będzie dobrze, powiedzmy, z ministrem obrony, to również minister spraw wewnętrznych zostanie na swoim stanowisku. On jest w tym momencie przygotowywany do ewentualnej roli w zastąpieniu ministra obrony Michała Fedorowa, natomiast to, czy Fedorow opuści stanowisko ministra obrony Ukrainy, to jest sprawa ciągle otwarta i nic nie wskazuje na to, żeby decyzja jakkolwiek została podjęta na ten moment. Natomiast co ciekawe, to zostanie odwołany między innymi pan Taras Kaczka, czyli minister związany z integracją do Unii Europejskiej oraz integracją w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jest dla mnie o tyle zaskakująca informacja, że premier Julia Szyrydenko przez długi czas w ogóle nie interesowała się sprawami integracji europejskiej i każde, czy to otwieranie klastrów, czy jakieś sprawy związane właśnie z integracją europejską, wszystko załatwiał Taras Kaczka, a Julia Szyrydenko wydawało się, że ona po prostu gdzieś stoi obok. No i tutaj mówimy o zmianie, która jest dosyć istotna ze względu na to, skąd płyną chociażby pieniądze dla Ukrainy, bo Ministerstwo do Spraw Integracji Europejskiej to jest jedno z ważniejszych ministerstw zaraz po Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pod Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej. Także tutaj ta zmiana jest dla mnie dosyć zaskakująca. Nie wiem do końca, z czego ona się bierze, czy być może chodzi tutaj o jakąś reinterpretację tego, jak Ukraina ma załatwiać sprawy w ramach wspólnoty europejskiej, czy też chodzi bardziej o to, że według na przykład prezydenta Zełenskiego Taras Kaczka się nie sprawdził. No i kolejna rzecz, to o czym wspomniałem, no mówi się o tym w kuluarach, chociaż to nie jest potwierdzone, ani ja też nie dostałem z żadnego bliskiego kręgu prezydenta Zełenskiego informacji, żeby tak było, ale o odwołaniu ministra Fedorowa słyszy się między innymi w ukraińskich mediach. To jest o tyle ciekawe, że powodem odwołania miałaby być niestety, powiedzmy, niektóre grupy interesów, które związane są niestety z korupcją na wielką skalę i między innymi z zakupami obronnymi, mają się przeciwstawiać ze zmianami, które wprowadził Michał Fedorow, tak to opisuje ukraińska prawda. No, moim zdaniem, jeżeli tak jest, to nie wyróży dobrze Ministerstwo Obrony Narodowej na dłuższy czas. Ja mam nadzieję, że minister Fedorow jednak zostanie na swoim stanowisku, bo to jest minister, który wprowadził bardzo dużo innowacji, jest ojcem programu Brave One, czyli jednym z największych programów w ogóle w Europie dotyczących platform bezzałogowych i innowacji w zbrojeniówce, natomiast MON ma liczne problemy, na przykład te związane z TCK, czyli z rekrutacją, powiedzmy, przymusową do wojska, ma problemy cały czas z mobilizacją kolejnych ludzi, którzy walczyliby na linii frontu, no i też te problemy ewidentnie istnieją, jeżeli chodzi o pozyskiwanie sprzętu do obrony Ukrainy z zachodu.
1: A na ile ta reforma jest też sygnałem wysyłanym do Stanów Zjednoczonych i do Europy? Bo akurat ten element Ministerstwa Obrony, o którym pan powiedział, no to z niego wynika, że to nieszczególnie, że to jest sygnał wysyłany do miejscowych oligarchów. Nie skrzywdzimy was.
0: No, te zmiany, które obecnie widzimy, to są raczej zmiany wewnętrzne i ja zdecydowanie skłaniałbym się ku temu, że tutaj raczej chodzi o to, żeby poukładać państwo od środka, mniej żeby myśleć o tym, co mówią Stany Zjednoczone, chociażby odwołanie pani ambasador w Stanach Zjednoczonych jest sygnałem, że na tych Stanach Zjednoczonych Ukrainie zależy, no bo dlaczego została ona odwołana, a raczej sama zrezygnowała ze stanowiska, no tutaj chociażby deputowany do Werchownej Rady Żelaznej mówi, że została ona odsunięta ze względu na prowadzone wobec niej śledztwo przez organizacje antykorupcyjne NABU i SAPO i być może, że niedługo zostaną postawione jej zarzuty. I nie chciano, żeby doszło do tego podczas pełnienia jej funkcji jako ambasadora USA w Stanach Zjednoczonych. Mówiło się o tym, że obecna premier Ukrainy, która niedawno odeszła, właśnie Spyrydenko, zastąpi panią ambasador na stanowisku, natomiast z przecieków, które słyszeliśmy i możemy przeczytać w RBC Ukraine, możemy się dowiedzieć, że Spyrydenko odmówiła tego typu zmianie stanowiska i być może będzie dla niej przygotowana jakaś rola, na przykład jako wiceministra w nowym rządzie. To kto będzie premierem, to tutaj my jako Defense24 dowiedzieliśmy się już dosyć dawno ze źródeł zbliżonych, powiedzmy, do prezydenta Zełenskiego. Będzie to pan Korecki, były obecny jeszcze prezes Naftohazu. On dzisiaj spotkał się z deputowanymi Sługi Narodu. To było takie spotkanie, gdzie był Korecki plus około 50 deputowanych. Dzisiaj będzie kolejne spotkanie, na którym będzie właśnie przyszły premier Korecki, będzie również prezydent Zełenski i reszta deputowanych. No a jutro dojdzie prawdopodobnie do próby powołania premiera oraz ministrów.
1: To jeszcze na koniec pytanie, czy to ma jakiekolwiek znaczenie dla relacji polsko-ukraińskich? Mówiąc inaczej, czy no już wiemy, że to jest raczej wewnętrzna reforma skierowana do środka, ale czy są jakieś sygnały, że z tego może wynikać jakieś polepszenie albo pogorszenie tych relacji? Jeżeli możliwe są jeszcze gorsze, zawsze są możliwe.
0: Przede wszystkim musimy powiedzieć o roli, jaką pełnił przyszły premier Korecki, bo on ma bardzo dobre relacje z Polską i prawdopodobnie, jeżeli będą jakieś rozmowy bilateralne, premier Polski, premier Ukrainy, to te rozmowy będą znacznie lepsze niż były dotychczas. Skąd się biorą te dobre relacje? No między innymi ze współpracy pomiędzy Orlenem a Naftohazem, gdzie w ostatnich latach podpisywano naprawdę dużo umów, które były jednocześnie korzystne dla Polski, jak i dla Ukrainy. Bardzo często pan premier bywał w Polsce, mało tego, mówi dobrze po polsku, więc wydaje się, że jeżeli chodzi o samą funkcję premiera, to będą tu relacje znacznie lepsze niż z premierem Spyrydenko. Natomiast pytanie, czy dojdzie do zmian w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, bo obecnie ministrem do spraw, powiedzmy, relacji z Polską jest pan minister Miszczenko. Mówi się w kuluarach, że być może on również zostanie zastąpiony. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Ale ja tutaj byłbym optymistyczny, jeżeli chodzi przynajmniej o to, jakie nowy premier i nowi ministrowie mieli stosunki z Polską.
1: Bardzo dziękuję. Bartłomiej Wypartowicz, portal Defense24 był z nami. Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A w Radiu RMF24 już za moment przeniesiemy się na Bliski Wschód i porozmawiamy o tym, co ma się dziać w Iranie.

0: Radio RMF 24, teraz ponownie Bliski Wschód. Jak informuje amerykański portal Axios, prezydent USA Donald Trump rozmawiał wczoraj o rozległej ofensywie na Iran, znacznie szerszej niż obecne uderzenia w ciśnienie Ormus. W naradzie uczestniczyli czołowy zespół prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego, czyli wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio, minister obrony Pete Hegseth oraz specjalny wysłannik Steve Witkoff. Wydaje się, że Trump jest gotów eskalować konflikt, by zadać Iranowi straty, które skłonią ten kraj do otwarcia Ormuzu i zaakceptowania jego dążeń dotyczących programu jądrowego Teheranu, ocenił portal Axios. Trump zwołał spotkanie w czasie, gdy czwarty dzień z rzędu amerykańskie siły zbrojne przeprowadzały ataki w ciśninie w rejonie ciśniny wzdłuż południowego wybrzeża Iranu. Przypomniał portal, dodając, że większość celów stanowiły systemy obrony powietrznej i radarowe, a także wyrzutnie rakiet przeciwokrętowych i miejsca startu dronów. Wczoraj Donald Trump zasugerował, że Stany Zjednoczone pozostaną strażnikiem ciśniny Ormus i że rozpocznie pobieranie opłat od jednostek, które chcą przez nią przepłynąć, ale zaraz następnego dnia uzupełnił, że jednak nie będzie pobierał opłat, ponieważ zamiast tego zawiał kapitalny deal z państwami Zatoki Perskiej, które podpiszą z nim takie umowy, jak jeszcze świat nie widział. Iran z kolei odpowiada, że Ormus zostanie zamknięty, dopóki nie ustaną amerykańskie ataki. No i na tym etapie mówię to bez żadnej satysfakcji. Bardziej wiarygodnie brzmią zapowiedzi Iranu niż prezydenta Stanów Zjednoczonych. I to jest miara sukcesu Donalda Trumpa.
1: Radio RMF 24.

0: Jest 9.30, jest Mateusz Płożek i są najnowsze fakty.
1: Synoptycy ostrzegają przed kolejnymi silnymi burzami na południu kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia. Najmocniej będzie padać przede wszystkim w Małopolsce i na Podkarpaciu, a także w Łódzkiem i Świętokrzyskiem. Oprócz deszczu lokalnie grad i silny wiatr w porywach do ponad 70 km na godzinę. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z wizytą w Kijowie. Wśród głównych tematów rozmów proces akcesyjny Ukrainy do Unii Europejskiej. Wczoraj otwarto drugi klaster w negocjacjach. Łącznie takich obszarów jest 6. Von der Leyen zapowiedziała, że w Kijowie ogłosi też nowe plany na integrację przemysłów obronnych Ukrainy i wspólnoty.
2: Fakty non-stop tylko na www.rmf24.pl.
1: Hiszpania wywalczyła awans do finału piłkarskich mistrzostw świata. Kadra Luisa de la Fuente pokonała pewnie Francję 2-0. Bramki strzelili Mikel Oyarzabal w pierwszej i Pedro Porro w drugiej połowie spotkania. W finale La Roja zmierzy się z Argentyną lub Anglią. Zwycięzcę drugiego półfinału poznamy jeszcze dziś. Początek meczu o 21:00. Argentyna, przypomnę, to obecny mistrz świata. Jeszcze nie tak dawno był symbolem luksusu. Teraz ułatwia nam życie i często nie wypuszczamy go z ręki. Smartfon to nasz kalendarz, mapa i centrum rozrywki. Dziś jest dobra okazja, aby odłożyć go na bok, przynajmniej na chwilę. Obchodzimy dzień bez telefonu.
3: Nie chodzi o to, żeby całkowicie odstawić telefon, a może jeżeli ktoś ma taki kaprys, ale zobaczyć, jak się czujemy bez telefonu, czy jesteśmy czymś innym w stanie się zająć. To, co się dzieje w telefonie, te wszystkie aplikacje walczą o naszą uwagę i tą uwagę możemy przekierować. Może się okazać, że ten telefon jest jednym z głównych regulatorów naszego napięcia, a dobrze byłoby mieć też inne regulatory, być trochę niezależnym.
1: Zachęca psycholog Zbigniew Kamrat. Warto więc odłożyć telefon na półkę. Może znajdziemy wtedy czas na książkę albo zaległe prasowanie. A jeśli po prasowaniu ktoś zgłodnieje, to po faktach w RMF24 podpowiemy, w których miejscach warto się zatrzymać i zjeść coś pysznego. Ruszyła kolejna odsłona naszej akcji Pyszne, bo polskie, w której odwiedzamy miejsca wskazane przez naszych słuchaczy. Każde z nich jest wyjątkowe, podobnie jak lokalne produkty.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie radia RMF 24. Mam nadzieję, że wypiliście już kawę. Jeśli tak, to znakomicie, bo teraz coś jeszcze smaczniejszego. Nie wiem, czy może być coś smaczniejszego od kawy, ale na pewno bardziej pożywnego. Ruszyła wakacyjna akcja RMF FM Pyszne po polskie. Co środę jesteśmy w innym województwie i odkrywamy miejsca i potrawy godne uwagi i polecenia. Magdalena Wojtoń i Maciej Sołtys są już na pierwszym przystanku.
1: Jesteśmy.
2: Witajcie.
1: Jest. Dzień dobry. Tomku, witamy was.
0: Wiem, że jesteście w Nowym Sączu i bardziej tak. Spodziewałbym się, że będziecie mówić o tamtejszych serach, grzybach albo śliwkach.
1: No my też właśnie tak myśleliśmy, a tutaj dostaliśmy zaproszenie przez stronę rmf24.pl do pani Barbary, która nas zaprosiła na polski imbir. I tak też jest. Już wam od razu powiemy.
3: Jesteśmy już po degustacji.
1: Słuchajcie, nie jednej degustacji, więc padło pytanie, czy można imbir przedawkować i czujemy się trochę tak po krakowsku jak smog wawelski w tym momencie.
3: Trochę tak, trochę pali.
1: Będziemy zdrowi w tym sezonie. Ale do rzeczy. Z nami pani Barbara Majoch, która stworzyła to miejsce. Jesteśmy przy tunelu foliowym. Za nami imbir, bardzo, bardzo dużo imbiru.
3: Uprawy w rządkach, wszystko to ładnie wygląda.
1: Jak ty to wymyśliłaś?
4: Wymyśliłam przez przypadek. Okazało się, że w doniczkach fajnie rośnie i stwierdziłam, że dlaczego nie spróbować w tunelu foliowym.
1: Ty mieszkałaś wtedy za granicą.
4: Tak. Miałam doniczkowe takie moje małe warzywniak właśnie w domu, w Anglii. Tam zaczęło się po prostu od kłącza, które nam wykiełkowało.
3: No dobra, ale imbir kojarzy nam się z tropikami. I jak to się stało, że ten imbir się tutaj udaje w Nowym Sączu?
4: Tak, próbowaliśmy upraw polowych, ale niestety nie udały się. Były małe zbiory, bo pogoda jaka w Polsce jest, każdy wie. A w tunelu foliowym jesteśmy bardziej w stanie kontrolować temperaturę i rośnie nam. Kolejny rok, czwarty już, pięknie rośnie.
3: To czego ten imbir potrzebuje?
4: Potrzebuje ciepła, potrzebuje opieki na pewno.
3: Dobrego słowa?
4: Dobrego słowa też, tak. Czasami tutaj też nawet i śpiewamy, ale też imbir dużo daje, bo jednak fajnie jest tutaj popracować, fajnie jest próbować imbir i daje tak dużo energii. Energii do tego, żeby się nim się zajmować.
1: A ludzie robią duże oczy, kiedy dowiadują się, że zajmujesz się właśnie polskim imbirem w Nowym Sączu?
4: Tak, bardzo duże, tak. Współpracujemy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, także uprawy są i tutaj, i tam pod okiem profesora Piotra Szulca też są prowadzone.
1: Właśnie, ty zmieniłaś całkowicie swoje życie.
4: Tak, pięknie to wyszło w ogóle z mojego zawodu pielęgniarskiego. Ja też jestem kulturoznawcą, więc teraz uprawy, tak, trochę rolnictwa.
1: No ale to czym się zajmujesz też ze zdrowiem się łączy. Imbir właśnie jest bardzo zdrowy, często jest w waszej kuchni?
4: Bardzo często, tak. U nas różne rzeczy są z imbirem. Nawet ostatnio próbowałam galaretkę z imbirem, nie do końca się jeszcze udała, ale mam nadzieję, że będzie.
3: No ale obok nas stół pełen pyszności. Co z tego imbiru można zrobić?
4: Przede wszystkim robimy soki tłoczone na zimno, łączymy je z cytryną, łączymy też nasz polski imbir z sokiem jabłkowym, ale też mamy takie rarytasy jak plasterki imbiru w occie jabłkowym, takim fajnym.
3: Ten zrobił na mnie największe wrażenie.
1: Ostry,
4: tak. I jeszcze oczywiście kandyzowany. Tutaj nasz znajomy Robert przygotował kandyzowany, jest fajny, słodziutki, a jednak ta moc imbiru jest w tym.
1: Żeby stworzyć takie miejsce, żeby zacząć taką zupełnie nową przygodę, to co jest najważniejsze? Odwaga? Tak spokojnie, jak na to patrzę z boku, to mam takie poczucie, że chyba odwaga i trochę bycie szalonym, wiatr we włosach.
4: Tak, na pewno. I upór, naprawdę, z dnia na dzień upór. No nie do końca wiemy, co nam urośnie, tak przynajmniej było przez pierwsze lata, a teraz już sadzimy, idzie nam to coraz lepiej.
3: A jak mamy taki korzeń imbiru w domu, to jak powinniśmy o niego dbać? To znaczy, żeby on nam jak najdłużej służył, czy też, a contrario, jak najszybciej trzeba go zużyć?
4: Trzeba go zużyć, jednak taki dorośnięty imbir, on może być dłużej przechowywany, dłużej spożywany. To, co my uprawiamy, to mamy taki młody imbir, możemy go porównać do młodego ziemniaka, że on jest taki fajny, świeży, rześki, ma mniej włókien, ale jednak skórka jest delikatna i trzeba go szybko zużyć i my przygotowujemy z niego sok.
1: A on inaczej smakuje?
4: No właśnie tutaj jest tak bardziej rzeźko, ja bym powiedziała. Każdy ma swoje zdanie, bo ile osób, to tyle właśnie smaków imbiru.
3: On ma taką wiralową nazwę? Jak to było?
4: Tak, baby ginger to było.
3: Baby ginger.
1: Hashtag baby ginger. Basiu, ty się do nas zgłosiłaś przez stronę internetową rmf24.pl i my co tydzień, co środę jesteśmy w innym województwie, odwiedzamy ludzi przedsiębiorczych, ludzi szalonych, pomysłowych i próbujemy tego, co jest ich całym życiem, co poszli, gdzie włożyli serce. Zachęciłabyś innych, którzy nas teraz słuchają i tworzą właśnie choćby takie miejsca i takie cuda jak ty, żeby się do nas zgłosili?
4: Pewnie, zachęcam. Ja słuchałam audycji i po prostu stwierdziłam, jechałam wtedy w samochodzie, zatrzymałam się na przystanku, wysłałam od razu zgłoszenie, ale naprawdę, to jest moja pasja, także ja chcę o tym opowiadać. Cieszę się bardzo, dziękuję, że przyjechaliście do mnie.
1: Cała przyjemność po naszej stronie.
3: Bądźcie tak jak Basia.
1: Basia, o 10:00 w Faktach porozmawiamy sobie jeszcze, dobra?
4: Dobra.
1: Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję. Magdalena Wojtoń i Maciej Sołtysiak, słyszycie, mocno naspidowani tym imbirem.
3: Tak.
1: Tak jest. Słychać to?
3: Jesteśmy gotowi.
0: No słychać, naprawdę słychać, że jesteście tak naspidowani tym baby gingerem, jak to byłby jakiś ginger, no nie wiem, w kwiecie wieku. Tak. Nie wiem, taki po prostu mocny jak ginger. Szczerze mówiąc, a jakby smakowała kawa z imbirem?
1: Czy kawa z imbirem?
3: Zaraz spróbujemy.
1: Pytanie ze studia. Próbowałaś kiedyś kawę z imbirem?
4: Tak, próbowałam. Małe ilości, fajna jest.
1: Dobra? Tomku.
3: Pobudza.
0: Dobrze, no to jak pobudza, to oczywiście koniecznie musicie przywieźć trochę imbiru. No wy do Krakowa przywieziecie. Do Warszawy dodam sobie do kawy i rano podzielę się wrażeniami z naszymi słuchaczami. Pięknie wam dziękuję.
1: Uściski.
0: A w Radiu RMF 24 już za chwilę powiemy, no niekoniecznie o imbirze, tylko o tym, co się dzieje w Warszawie. Bo mamy w Warszawie baby wiceprezydentki. To znaczy nowe dwie wiceprezydentki Warszawy. Nie wiem, czy jadły imbir.

0: To jest Radio RMF 24, nasz poranny program. Teraz zaglądamy do Warszawy. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski poinformował właśnie na konferencji prasowej, kto zastąpi Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską-Górę na stanowiskach wiceprezydentek Warszawy.
1: Tak jak Państwu mówiłem, nic nie będzie zamiatane pod dywan. Wszystko będzie wyjaśnione, stąd też seria moich twardych decyzji. No oczywiście odpowiedzialna polityka polega na tym, żeby wyciągać wnioski na przyszłość. Dzisiaj przechodzimy do nowego etapu i jest mi bardzo miło Państwa poinformować, że moją propozycję objęcia stanowisk wiceprezydentek miasta stołecznego Warszawy przyjęła pani Magda Muchowska i pani Izabela Marcewicz-Jędrysik, z czego się bardzo cieszę.
0: Magdalena Muchowska, uzupełnijmy, w 2012 roku została podsekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Odpowiadała za kwestie samorządu terytorialnego. W 2016 roku objęła funkcję pełnomocniczki prezydenta Warszawy do spraw rozwiązywania problemów lokatorów. Kierowała też Biurem Polityki Lokalowej, a w 2021 roku została koordynatorką do spraw Zielonej Warszawy. Z kolei Izabela Marcewicz-Jędrysik kierowała m.in. Warszawskim Centrum Opieki Medycznej Kopernik, a ostatnio Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Obie panie dołączą do obecnych wiceprezydentów, czy do wiceprezydenta i wiceprezydentki Tomasza Męciny i Karoliny Bober. A w Radiu RMF 24 już niebawem Piotr Salak zajmie moje miejsce i poprowadzi was przez dalszą część tego przedpołudnia Radia RMF 24, ale wcześniej oczywiście w Radiu RMF 24 fakty, najnowsze fakty RMF FM, a po faktach, no, wiele ważnych informacji na was czeka.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
1: W piątym roku wojny nie byliśmy w stanie wygenerować tego, żeby zbudować na przykład jedno przejście, które mogłoby być taką bramą wejściową dla całego biznesu europejskiego.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
2: Głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
0: Już jutro, po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia.
1: Do jutra, mówi wam Tomasz Terlikowski. Nasze radio, jak mówiłem, cały czas nadaje. Piotr Salak jest już gotowy. Czeka przed wejściem i za chwilę poprowadzi was przez dalszą część tego przedpołudnia. A na razie fakty RMF FM w Radiu RMF 24 i Tomasz Wereński.
2: Najwyższa Izba Kontroli wykryła nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Z raportem w tej sprawie zapoznał się już dziennikarz RMF FM i o tym na początek. Potem Wielkopolska i Krajowa 11 na trasie Poznań-Oborniki. Droga jest zablokowana po kolizji. Poza tym nie lada gratka dla fanów Adama Małysza. A w naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie sprawdzimy, jak smakuje polski imbir. Braki dokumentacji i naruszenie przepisów dotyczących czasu pracy. Takie nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym wykazała w opublikowanym dzisiaj raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Ta kontrola to odpowiedź na doniesienia m.in. o tym, że część pacjentów tej lecznicy miała być przyjmowana poza kolejką. Raport Najwyższej Izby Kontroli poznał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Dzień dobry.
2: Michale, czy kontrola NIK potwierdza nieprawidłowości, o których słyszeliśmy w ostatnich tygodniach?
3: Tak, potwierdza dużą ich część. Kontrolerzy wskazują, że część pomieszczeń w szpitalu była wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem. Chodzi m.in. o słynny salonik VIP. Jedna z sal była oznaczona jako pokój łóżkowy, ale nie było tam żadnego łóżka. Zamiast tego w środku były fotele, telewizor, meble i aneks kuchenny. I żeby wejść do środka, trzeba było mieć specjalną kartę i do tego znać specjalny kod.
2: A czy kontrola wykazała też nieprawidłowości w grafikach?
3: Tak, dwóch lekarzy w tych samych godzinach pracowało jednocześnie i na NFZ, i komercyjnie, a to jest wbrew umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym stanowiska straciły dwie wiceprezydent Warszawy. Dzisiaj prezydent stolicy Rafał Trzaskowski powołał na ich stanowiska nowe osoby, Magdalenę Młochowską i Izabelę Marcewicz-Jędrysik, byłą dyrektor innego, dużego warszawskiego szpitala, Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.
2: Kolizja dwóch samochodów osobowych na Krajowej 11 w Ocieszynie w Wielkopolsce, to jest trasa Poznań-Oborniki. Jezdnia jest zablokowana w obu kierunkach. Hiszpania pewnie poawansowała wczoraj do finału piłkarskiego mundialu, pokonując Francję 2-0, no i stanie przed szansą, by powtórzyć wyczyny z 2010 roku, kiedy to jako mistrz Europy zdobyła także złoto mistrzostw świata. W Atlancie jest Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, wczorajsza wygrana dla Hiszpanów była też wyjątkowa z innego powodu.
4: Dlatego, że był to 37 mecz z rzędu bez porażki drużyny Luisa de la Fuente. Hiszpanie wyrównali tym samym rekord Włoch z 2021 roku. Jeżeli Hiszpanie wygrają w finale, ustanowią nowy rekord. Kto zatem będzie lepszym rywalem dla mistrzów Europy w finałowym starciu? Mam nadzieję, że wygra Anglia. Tak dla zabawy. Oczywiście Argentyna. Będzie wtedy hiszpańskojęzyczny finał. Chcę jednak, żeby wygrała Hiszpania. Mówiły mi fanki hiszpańskiej reprezentacji, a półfinałowe starcie Anglii z Argentyną dziś tutaj o 21:00 polskiego czasu. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
2: W Wiśle działa Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza. Można tam oglądać zdobyte przez niego puchary i medale. No ale przede wszystkim wielką kolekcję nart.
5: Ja jestem zbieraczem starych nart, także tutaj to jest może 1/1000 tego, co mam.
6: To ile nart ma pan w swoich zbiorach?
5: No, żeby nie skłamać, około 2,5 tysiąca.
6: Jak długo trzeba było je zbierać?
5: Prawie 20 lat.
2: Z Adamem Małyszem rozmawiał w Wiśle reporter RMF FM Marcin Buczek. Plantacja imbiru w Nowym Sączu to nasz pierwszy przystanek w małopolskiej odsłonie akcji Pyszne bo Polskie. Łączymy się ponownie z Magdaleną Wojtoń i Maciejem Sołtysem. Witamy.
7: Jesteśmy?
2: Serdecznie.
7: Jesteśmy.
2: Witamy. Jak smakuje ponownie polski imbir?
8: Tutaj zaskoczenie, bo przy tego, że oczywiście ostro, piecznie, są też takie słodkie smaki. No właśnie, jak ten imbir smakuje? O to pytam panią Barbarę, która stworzyła to wyjątkowe miejsce.
9: Tak, na pewno ten imbir, który zbieramy, jest taki fajny, rześki, młody, ten nasz baby ginger, ale imbir łączymy z różnymi innymi smakami, na przykład z maliną, czy z octem jabłkowym, ale też i z sokiem jabłkowym.
10: Także... A co ten imbir nam daje?
9: Daje nam na pewno odporność, daje nam taką fajną też energię do życia. Takie dwie podstawowe rzeczy.
10: Właśnie my z Maćkiem dostaliśmy takiego mocnego kopa energii po tym imbirze. Zastanawiamy się, czy dlatego, że był tak ostry, że aż poleciały nam łzy, czy może z innych powodów. Też to zauważasz, że zamiast kawy trochę imbiru z rana?
9: Tak, tak, tak. Dużo zauważamy takich rzeczy. Dużo też osób mówi, że czują właśnie energię z imbiru, nie muszą pić kawy.
10: Basiu, stworzyłeś fantastyczne miejsce.
8: Tak jest, dlatego przekazujemy pierwszy dzisiaj certyfikat pyszności od RMF FM.
10: Gratulujemy, brawa!
8: Cieszę się. Brawa!
10: Brawa, gratulujemy.
7: Dziękuję.
10: Basiu, a my ruszamy dalej w trasę. Nasz kolejny przystanek to Łabowa i Pstrągowa Dolina. Słuchacze pisali nam, że musimy koniecznie powiedzieć o ich rybach. No to Maćku, pakujemy się, jedziemy.
2: Koniecznie, zatem słuchajcie dziś faktów RMF FM. Kolejne już o 11:00. Zapraszam.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Piotr Salak, dzień dobry. Zapraszam na przedpołudniowo-popołudniowe spotkanie w radiu RMF 24. Sejm jeszcze w trybie wakacyjnym. Będziemy zaglądać oczywiście na Wiejską. Co dalej z cenami ropy? Czy wróci program CPN? Analizujemy sytuację, mówią rządzący. My również. Groźna pogoda i jej skutki. Przede wszystkim na Dolnym Śląsku o tym też powiemy, ale zaczniemy od sprawy Macieja S., czyli byłego przewodniczącego Rady Radiofonii i Telewizji.

I 14 minut po godzinie 10 wracamy do sprawy, o której słyszeliście w faktach. Maciej Eś. Tak będziemy mówić teraz o byłym przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, też byłym członku zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. On i jej były prezes tejże fundacji, czyli Cezary J., właśnie usłyszeli zarzuty. Zarzuty sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Pamiętacie, kilka lat temu była taka kampania jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Czyli zarzut nielegalnego finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy, także nielegalnego finansowania partii politycznych Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski. Prokuratura przekazała, że kampania ta w swej treści i przeznaczeniu była sprzeczna z celami statutowymi fundacji, czyli Polskiej Fundacji Narodowej. Działania te miały wyrządzić szkodę fundacji, szkodę majątkową, teraz będę mówił językiem prokuratury, szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, w kwocie nie mniejszej niż ponad 8 milionów złotych i 400 tysięcy. Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, złożyli wyjaśnienia. Tak mówią przedstawiciele prokuratury. Po przesłuchaniu podejrzanych prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, czyli jest to zakaz opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportów. Ja tylko dodam, że przestępstwo zarzucane podejrzanym zagrożone jest karą, uwaga, do 10 lat pozbawienia wolności. Radio RMF 24. Za moment więcej o naszej kolejnej propozycji podcastowej Polska Polityka. Nasz program popołudniowy i przedpołudniowy także. Więcej na ten temat już za moment.

0: Radio RMF24. Program przedpołudniowy i nasza nowa propozycja na antenie naszego radia, czyli Polska Polityka. Wczoraj miał premierę pierwszy odcinek cyklu, w którym Barbara Brodzińska-Mirowska rozmawiała z politologiem Bartłomiejem Biskupem o przyszłości Prawa i Sprawiedliwości. Jednym z wątków oczywiście była kwestia kandydata PiSu na premiera, czyli kłopotów Przemysława Czarnka.
1: Ciekawe dla mnie, bo sprzeczne z moją opinią, jest stanowisko, że jednak jest efekt Czarnka, bo ja interpretuję efekt, znaczy dla mnie celem zaproponowania Czarnka było to, żeby odebrać tych, którzy odpłynęli do Brauna, bo w ogóle w przypadku Prawa i Sprawiedliwości rzadko kiedy były odpływy, a teraz się odpływ pojawił, więc ja interpretowałam to i interpretuję w zasadzie chyba nadal jako brak efektu Czarnka z tego powodu, że nie udało się przeciągnąć z powrotem, ale twoja perspektywa, jak rozumiem, spadkową, więc w tym sensie efekt Czarnka mamy.
2: Tak, to znaczy, to jest pytanie, jaki był cel, tak? Tego nie wiemy właśnie. Oczywiście, bo tego nikt nie powie tak wprost, jaki był cel. Znaczy, jeżeli celem było zatrzymanie spadków, to się udało.
1: Ale odrobienie celem, strat.
2: No właśnie, odrobienie strat to się nie udało, czyli w tym sensie nie ma tego efektu Czarnka, tu masz rację zdecydowanie, ale właśnie dlaczego tego nie ma? No dlatego, że moim zdaniem że ta imitacja takiej prawicy, czy też częściowo skrajnej prawicy, ona nie daje rezultatu, bo ludzie mają oryginał i wolą oryginał.
1: No właśnie,
2: nie?
1: Od zawsze wolimy oryginał, no a Konfederacja wydaje się bardziej partią taką, która zawsze była wiarygodna w tym przekazie. Na przykład Braun jest bardzo antyukraiński, on był taki od zawsze.
2: No ile razy, ile może być partii, powiedziałbym, nie wiem, skrajnie prawicowych, tak, albo ultraprawicowych, jakiś tego typu w Polsce, ilu może być wyborców, którzy będą za nimi podążać, prawda? Czyli to jest pytanie na jesień w tej chwili do Prawa i Sprawiedliwości, moim zdaniem takie, czy dokonają korekty kursu, no bo tak, można to uznać, że to była próba z ministrem Czarnkiem, prawda? Gdzieś tam przejęcia, takiej radykalizacji, przejęcia tych wyborców.
1: No eksperymentalny ruch strategiczny,
2: tak jest,
1: przed.
2: Tak. Mm-hmm. No i teraz widzimy, że te efekty są takie dosyć miałkie, prawda? Więc pytanie, czy będzie ta korekta kursu na kurs tego właśnie, z czego PiS był zdany, czyli właśnie tych pomysłów jakichś strategicznych, ja już, no, typu te 800+, ale dzisiaj tego nie widzę. Dlaczego? Dlatego, że takie tematy się same narzucają. Zobaczmy, ta służba zdrowia, czy tam ochrona zdrowia, się lekarze obrażą zaraz, to ochrona dzisiaj zdrowia, i ta afera Szpitala Południowego, no to nie jest tylko samograj do tego, żeby tam atakować rząd, bo to jest w ogóle prosta robota. To jest 20%, ale 80%, no właśnie, to jest to, z czym takie ugrupowanie duże, które rządziło, ma doświadczenie, ma ludzi, którzy tam coś tam zrobili w różnych frakcjach, bo nawet, nie wiem, minister Cieszyński, on był tam w zdrowiu i w relacji.
1: Ale myślisz, że się odważy Prawo i Sprawiedliwość wejść w zdrowie, bo natychmiast podstawia się na ataki, wystawia się na
2: no,
1: atak,
2: jest problem.
1: Ale
2: to
1: co
2: jest...
1: robiliście, prawda, przez 8 lat rządziliście.
2: Oczywiście, to jest drugi problem wiarygodności, czy to będzie wiarygodne, dlatego, że zawsze będzie ten atak, bo po pierwsze to jest jakiś pomysł, tak, czy jakaś próba kompleksowych rozwiązań, czy zaproponowania czegoś, ale dwa, czy to jest wiarygodne. I dzisiaj to jest większy problem, wydaje mi się, dla Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko, ale też to jest to, że te partie duże tracą w ogóle wiarygodność i ludzie przerzucają swoje głosy na inne ugrupowania polityczne, czasami też idą w niegłosowanie. No i pytanie, czy oni nawet proponując coś, mogą to zrobić wiarygodnie, a nie mają, jak to zwykle tutaj w PiS-ie, czy prawie zwykle, nie mają takiej, jak ja to nazywam, szalupy ratunkowej, to znaczy partii, na którą można by przerzucić głos. A kiedyś to był Kukiz, był takim czymś, tak, dla Prawa i Sprawiedliwości, prawda? Strona, powiedziałbym, taka centrowa, czy liberalna, mówiąc w skrócie, no zawsze miała. Czy tutaj Trzecią Drogę, czy wcześniej Nowoczesną, czy nawet Ruch Palikota przy całej lewicowości tego ruchu i tak dalej. Tutaj był Kukiz. I pytanie teraz, w ogóle ta intuicja części działaczy związanej z Mateuszem Morawieckim, ona nie była taka bez sensu. Tak, żeby
1: no właśnie.
2: Się,
1: no właśnie. I wiesz, i w zasadzie zmierzamy do takiego, do dyskusji o tym, czy, bo są jakby dwa takie rozwiązania na szybko. Po pierwsze, czy Przemysław Czarnek dalej będzie kandydatem? Szczerze mówiąc, nie dałabym sobie ręki uciąć, ale ja obstawiam raczej, że nie.
0: Barbara Brodzińska-Mirowska i politolog Bartłomiej Biskup, czyli polska polityka na antenie Radia RMF 24. Polecamy gorąco tę nową pozycję w naszym zestawie. Jak wiemy, pozycja Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera w ostatnich godzinach mocno się zachwiała, bo został mocno skrytykowany przez samego prezesa, przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, za swoją wypowiedź oczywiście na temat wstrzymania wsparcia dla sił zbrojnych Ukrainy walczących z agresją rosyjską. Ta krytyka Kaczyńskiego miała miejsce w mediach społecznościowych. Dzisiaj prezes PiSu ma się pojawić publicznie, no i nie wyobrażam sobie, żeby nie wrócić w pytaniach do tego wątku.

0: No i jest 10.30, czas najwyższy w Radiu RMF24 na fakty. Jest z nami Mateusz Bożek. Dzień dobry, Mateusz.
1: Dzień dobry, zapraszam. Donald Trump znów grozi Iranowi. Prezydent USA stwierdził, że jeśli Teheran, tu cytat, nie pójdzie na układ, to w przyszłym tygodniu amerykańska armia rozpocznie ataki na irańskie elektrownie i mosty. Zamierzamy zniszczyć wszystkich elektrownie, zamierzamy zniszczyć ich mosty, chyba że usiądą do stołu i zaczną negocjować. Czy uważa pan prezydent, że Iran naprawdę chce zawarcia umowy? Myślę, że nie mają wyboru, mówił Donald Trump w wywiadzie dla Fox News. Eskalacja na Bliskim Wschodzie odbija się na cenach ropy naftowej. Stawki za baryłkę na światowych rynkach przekroczyły już $80. Ekonomiści ostrzegają przed kolejnymi podwyżkami, jeśli Stany Zjednoczone i Iran nie wstrzymają wzajemnych ataków. To może wpłynąć na wyższe ceny na stacjach paliw.
2: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.rmf24.pl.
1: Dziś w kalendarzu 15 lipca, a więc dzień bez telefonu komórkowego. My pytamy was, czy chętnie odłożycie więc swoje smartfony na bok?
3: Taki jeden dzień odpoczynku myślę, że dobrze zrobi niektórym.
4: Ale ogólnie myślę, że też powinniśmy ogólnie ograniczyć używanie telefonów. Dobrze jest sobie zrobić taki chwilę przerwy od korzystania z tego, chociaż telefon też bardzo jest potrzebny często. Ja myślę, że dla niektórych warto, ale nie wiem, czy ja to bym zrobiła.
1: Mówili mieszkańcy Nowego Sącza. W Chicago z kolei polscy siatkarze rozpoczynają dziś ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów. Przed kadrą Nikoli Grbicia nie lada wyzwanie. Biało-czerwonych czekają starcia z bardzo mocnymi rywalami. Dzisiaj z Bułgarią. Początek tego spotkania o 19:00. Polacy zmierzą się także z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24. Czas najwyższy na to, żeby zajrzeć do Sejmu, bo tam się właśnie rozpoczęło posiedzenie. Jeszcze nie ostatnie przed wakacjami. Jeszcze posłowie przed wakacjami raz się zbiorą, żeby zajmować się polskim prawem. Ale zabiorę was do Sejmu, żeby posłuchać tego, co mówił Włodzimierz Czarzasty, czyli marszałek Sejmu. A zaczął swoje spotkanie z dziennikarzami od odniesienia się do ostatnich incydentów antyukraińskich. Choćby tego głośnego, bardzo skandalicznego w autobusie w Bielsku Białej. Tak mówił Włodzimierz Czarzasty.
1: Polowanie na Ukraińca trwa. Potępiam tu w polskim Sejmie zachowania antyukraińskie. Ta nienawiść ma twarz Brauna, Nawrockiego, Mateckiego, Czarnka, Berkowicza, Kowalskiego, Mencena i Bosaka. Byłem w domu pobitego ze pękniętą czaszką Artioma. Przyjąłem jego rodzinę w Sejmie. Wobec innych narodów trzeba być człowiekiem, a nie polityczną hieną. Najpierw jest złe słowo, potem pobicia, potem nóż i śmierć. Chcę, żeby to w Sejmie wybrzmiało.
0: Tak mówił marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty. Posłowie dzisiaj mają się zająć między innymi kandydaturą Mateusza Szpytmy na nowego szefa Instytutu Pamięci Narodowej. Już Włodzimierz Czarzasty, nie tylko marszałek Sejmu, ale ważny polityk lewicy, powiedział, że lewica nie udzieli mu poparcia. Za 17 minut, godzina 11.

0: Radio RMF 24 jeszcze przed 11. Zabiorę was do pięknego Wrocławia. Do Wrocławia, który niestety zmaga się ze skutkami ogromnej nawałnicy. Nawałnicy, która przeszła rano przez miasto. W centrum miasta, przy ulicy Puławskiego, jest nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Dzień dobry, Martyna.
1: Dzień dobry, witam z Puławskiego.
0: Martyna, powiedz, jaka jest w tej chwili sytuacja w mieście we Wrocławiu?
1: No, deszcz już na szczęście zdecydowanie zelżał w centrum miasta, dosłownie kropi, ale według prognoz te nawalne deszcze będą jeszcze wracały. Zgodnie z prognozami IMGW dziś spadnie nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Inaczej mówiąc, to 40 kilogramów na metr kwadratowy. Można powiedzieć, że to wielkość równa sumie opadów miesięcznych w niektórych regionach. Skutki odczuwają przede wszystkim, jak zwykle, kierowcy. Kilka miejsc jest w ogóle nieprzejezdnych. To m.in. Świętej Jadwigi w samym centrum miasta, ale także wiadukt przy Grota Roweckiego, wiadukt przy Płaskiego, gdzie jestem. Niemal rano zatonął, auta dosłownie brodziły w wodzie, ale w tej chwili jest już przejezdny, udało się odpompować tą wodę. Trzeba nastawić się jednak na długie korki, powiedział mi kierowca taksówki.
2: Wiadukty pozalewane, tramwaje stoją na mostach piaskowych, tam Ostrów Trumski cały jest na ten. Tu Puławskiego też było poblokowane z tego, co widziałem. Tylko wiadukty, które były nowo wyremontowane, są przejezdne. Czyli Puławskiego jest w miarę, Bartska też jest w miarę, jest fajnie, a reszta tutaj, jak tutaj koło dworca, to jest tragicznie.
1: Wydłuża to pana pracę?
2: Oczywiście, klienci się też niecierpliwią, bo trzeba dookoła jeździć, omijać wiadukty, bo utkniemy w tej wodzie, nie? Tak jak na Rejmonta, tam była tragedia dzisiaj. Korki są dużo dłuższe niż normalnie, jak ludzie jeżdżą do 8:00 na 8:00 do pracy, nie? Staram się być spokojny, ale no tak, człowiek dużo myśli i lepiej, żeby takich rzeczy nie działo się za często.
1: Bo wystarczy chwila, żeby Wrocław wtonął, prawda? No to jest dziwne.
2: To jest moment. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale przy tych chyba remontach takich porządnych to jest widać, że nie stoi ta woda, ale to, co jest do tej pory i nie było remontowane, no to tam można utonąć, nie?
0: Rzeczywiście ta sytuacja wygląda w sposób skomplikowany, tak powiedzmy to bardzo delikatnie, jeśli chodzi o kierowców. A powiedz, co z tymi, którzy korzystają z komunikacji miejskiej? Są utrudnienia dla pasażerów?
1: Niestety tak, w związku z brakiem przejazdu, o którym już wspomniałam, przez Grota Roweckiego, autobusy linii 112, 113 zostały skierowane objazdem w obu kierunkach przez Świeradowską, Barską i Terenową. Utrudnienia także w okolicy Rejmonta i Kozanowa, ale te zmiany następują dosłownie co kilka minut. Ja nie chciałabym wprowadzać tutaj w błąd pasażerów, którzy nas akurat słuchają, żeby nie wiem, jak ich pokierować, dlatego że, jak mówię, ten komunikat MPK zmienia się dosłownie co chwilę. Trzeba na pewno sprawdzać media społecznościowe MPK. Zaapelował o to także prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk. Proszę was o uwagę, ostrożność i śledzenie komunikatów, a my działamy. Nasze służby pracują i na bieżąco usuwają awarie. Należy się jednak liczyć z utrudnieniami i objazdami, napisał włodarz miasta w mediach społecznościowych. Ci, którzy wybierają się na zewnątrz pieszo, koniecznie parasol i płaszcze przeciwdeszczowe, choć jak się okazuje, nie wszystkich martwi ta ulewa.
3: No, ja to lubię deszcz, bo mam ogród, grządki i na to jest potrzebny deszcz mi.
1: Okej, czyli nie trzeba podlewać.
3: Nie trzeba podlewać, tak. Mam parasolkę.
4: Z jednej strony się cieszę, no bo upały były, a z drugiej strony teraz na spacer nawet nie można wyjść, no bo czy to parasolka, no średnio pomaga.
5: Nagle zaczęło tak padać. Chcieliśmy przeczekać pod drzewem, ale tak zaczęło padać i później miałam całą spódnicę mokrą i całą bluzkę mokrą, wszystko miałam mokre.
6: Mi koleżanka wysyłała filmiki, że wszystko stoi i wysyłała też filmiki, jak auta jeżdżą przez te kałuże. To po prostu wyglądało trochę, jakby powódź miała nadejść znowu.
7: Włosy miałam jak po kąpieli.
0: Martyna, ale powiedz, przypomnij, do kiedy będzie tak padało, jak długo się ta pogoda utrzyma we Wrocławiu?
1: Dzisiaj do wieczora jeszcze obowiązują alerty. ten front burzowy przechodzi przez nasze województwo od wczoraj, także tutaj Dolnoślązacy na pewno są już zmęczeni tą aurą. Do godziny 7 dzisiaj służby interweniowały 425 razy. To są pozrywane dachy, połamane drzewa, gałęzie, ale także linie energetyczne, więc nie wszyscy mają jeszcze prąd. Na szczęście nikt w czasie tych burz nie ucierpiał. Myślę, że to jest najważniejsza informacja, najtrudniejsza sytuacja w powiecie karkonoskim. Tam wciąż trwa sprzątanie i szacowanie strat po tych, szczególnie wczoraj, nawalnych ulewach.
0: I o tym wszystkim opowiadała Wprost z Wrocławia, wprost z ulicy Pułaskiego nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
8: Radio RMF 24.
0: Do tego, co się dzieje we Wrocławiu, do tego, co się dzieje na Dolnym Śląsku i w południowej Polsce, będziemy oczywiście wracać. Słuchajcie faktów na antenie radia RMF 24. Najbliższe wydanie faktów już bardzo niedługo. Ledwie 4 minutki z niewielkim ogonkiem. Za 4 minuty będzie godzina 11:00.

0: słuchacie Radio RMF24 i program przedpołudniowy. Oczywiście fakty na naszej antenie, jak zwykle o godzinie pełnej. Przenosimy się zatem do studia faktów na Kopcu Kościuszki. Tomasz Waryński razem z nami.
1: Byłym członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej grozi 10 lat więzienia. Zostali zatrzymani wczoraj przez CBA i usłyszeli już zarzuty. Wrocław sparaliżowany po przejściu frontu burzowego. Intensywne opady deszczu także w Śląskiem. W faktach raport reporterów RMF FM. Poza tym najnowsze dane GUS o inflacji w czerwcu. Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM. Dziesięć lat więzienia grozi byłym członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciejowi Eś oraz Cezaremu J. Wczoraj zostali zatrzymani przez CBA w związku z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej. Obaj usłyszeli zarzuty w prokuraturze regionalnej w Rzeszowie. Po przesłuchaniu zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze. Krzysztof Zasada z nowymi faktami. Krzysztof, jakie konkretnie zarzuty usłyszeli byli szefowie fundacji?
2: To nadużycie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków związanych z realizacją finansowaniem w 2017 roku kampanii Sprawiedliwe Sądy. Według prokuratury doprowadziło to do strat majątku fundacji na kwotę co najmniej 8 400 000 zł, bo kampania była sprzeczna z celami statutowymi PFN. Ale to nie koniec zarzutów, dodał szef prokuratury regionalnej Jaromir Rybczak.
3: Dotyczy nie tylko niegospodarnego działania na szkodę Polskiej Fundacji Narodowej, ale również przekazania korzyści czy wartości niepieniężnych w postaci usług marketingu politycznego na rzecz dwóch partii politycznych.
2: I to wbrew przepisom o partiach politycznych, a chodzi o Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarność. Polskę. Prokuratura bada teraz, kto zlecił fundacji kampanię. Obaj podejrzani nie przyznali się do zarzutów. Mają zakaz opuszczania kraju. Odebrano im też paszporty.
1: Ulewny deszcz sparaliżował poranny ruch we Wrocławiu. Synoptycy prognozują, że dziś w stolicy Dolnego Śląska może spaść nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Przy ulicy Pułaskiego, gdzie od rana występują utrudnienia, jest wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, jakie miejsca lepiej omijać podróżując autem?
4: Najgorzej jest pod wiaduktami. Tam spływa cała deszczówka. Auta brodzą w wodzie i mają problem z przejazdem. Tak jest na przykład na Grota Roweckiego. Kierowcy są skazani na długie korki.
5: Wiadukty pozalewane, tramwaje stoją na mostach piaskowych, tam Ostrów Trumski cały. Trzeba dookoła jeździć, bo utkniemy w tej wodzie, nie? Tak jak na Rejmonta, tam była tragedia.
4: W niektórych miejscach wody jest tyle, że fragmenty ulic zostały całkowicie wyłączone z ruchu. Tak jest między innymi na Świętej Jadwigi w ścisłym centrum miasta, ale także na Rejmonta czy na pętli na Kozanowie. Proszę sprawdzać komunikaty MPK. Wiele tramwajów korzysta z objazdów. Z Wrocławia Martyna Czerwińska.
1: Front atmosferyczny przechodzi nad okolicami Raciborza na Śląsku. Po bardzo intensywnych opadach deszczu część dróg jest tam podtopiona. Strażackie interwencje są też na Opolszczyźnie. W raporcie reporterów RMF FM teraz Marcin Buczek. Witamy.
6: Jestem.
1: Marcinie, gdzie konkretnie są utrudnienia?
6: Zalany został m.in. fragment drogi krajowej nr 45 przed Racibożem, jadąc od strony Chałupek. Z kolei w Markowicach, to już droga wojewódzka, zalany jest przejazd kolejowy. Podobnie jest na kilku innych odcinkach lokalnych dróg. W samym Raciborzu zalane są niektóre przejazdy pod mostami. W sumie strażacy mieli tam już ponad 100 zgłoszeń związanych z porannymi, bardzo intensywnymi opadami deszczu. Z kolei na Opolszczyźnie informacje o lokalnych zalaniach są z okolic wsi Dzierżysław i Rozumice, to przy granicy z Czechami.
1: W ciągu roku ceny w Polsce wzrosły średnio o 2,5%. To najnowsze dane GUS o inflacji w czerwcu. Największe zmiany dotyczą cen żywności. Łączymy się z Krzysztofem Berendą.
7: Witam, dzień dobry.
1: Krzysztof, co najbardziej podrożało?
7: No, przede wszystkim zmieniły nam się ceny warzyw. Widać, że na bazarach mamy rzeczywiście duże podwyżki sezonowe. A mówiąc konkretnie, najmocniej wzrosły ceny takich produktów jak groch, bób czy fasola przez miesiąc aż o 77%. Ziemniaki, buraki, seler przez miesiąc poszły w górę o 53%. Marchew o 10, no ale od razu pocieszam, nie wszystko nam drożeje. Sezonowo potaniały nam na przykład jagody aż o 26%, ale tu ostrzeżenie, sezon na jagody jest bardzo krótki, więc te najlepsze jagodzianki niedługo nam znikną. Jak ktoś ma ochotę, to lepiej kupować teraz. Idąc dalej, o 25% potaniały pomidory, kalafiory, ogórki o 18%, sałat o 14%. Ja wiem, nie samą żywnością człowiek żyje, mamy wakacje, więc warto jeszcze zerknąć na ceny wycieczek w biurach podróży, bo one, jak się okazuje, przez rok wzrosły nam o 7,5%, same hotele podrożały o 4%.
1: Pora na fakty kulturalne RMF FM. Jest z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
8: Dzień dobry.
1: Kasiu, na początek katastrofa w duecie.
8: To jest komedia akcji, a w tej sieci właśnie pojawił się jej zwiastun. Ryan Reynolds gra pilota marynarki wojennej USA, a Kenneth Branagh, byłego agenta KGB, z zamiłowaniem do amerykańskiej kultury.
9: How good you have not died. W obsadzie jest też Marcin Dorociński jako Aleksander Wołkow. Akcja tej komedii rozgrywa się w czasach zimnej wojny, premiera w streamingu 4 września. Najbliższy weekend w OFF Piotrkowska Center w Łodzi ma być bardzo taneczny. Pojutrze odbędzie się Silent Disco, a w nim popowe klasyki kontra najnowsze hity.
10: Potem w sobotę hałsówka, w niedzielę poranny coffee rave. Trzy zupełnie różne wydarzenia, wszystkie opierają się na tym samym pomyśle, żeby poczuć wakacyjny klimat w centrum miasta, żeby móc się spotkać.
9: Przekonuje współorganizator potańcówek Michał Pietrzak. Hollywood coraz śmielej sięga po internetowe odkrycia, po obsesji i backrooms bez wyjścia. Kolejnym projektem, który trafi na duży ekran, będzie Cartoon Cat. Wiralowy horror stworzony przez kanadyjskiego artystę Trevora Hendersona. Przypominające bohatera kreskówek, czarno-białe stworzenie z nienaturalnie szerokim uśmiechem od lat pojawia się w mediach społecznościowych, a teraz dostanie swój film.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sporo o gospodarce w tej godzinie Radia RMF 24, bo będzie oczywiście o inflacji. Te najnowsze dane słyszeliście w faktach, ale sobie to rozwiniemy. Wiadomo, co najbardziej napędza inflację, prawda? Ceny nośników energii. Czy paliwo będzie droższe? Porozmawiamy z analitykiem od rynku paliw. To już za moment w Radiu RMF 24.

0: Radio RMF 24, 10 minut po godzinie 11. No i teraz Bliski Wschód. Bliski Wschód i oczywiście aktualna sytuacja na rynku paliw. Kolejne ataki, kolejne groźby Donalda Trumpa, kolejna blokada cieśniny Ormus. No tak wygląda codzienność na Bliskim Wschodzie i wpływa to oczywiście na to wszystko, co się dzieje na naszych stacjach benzynowych, wpływa to na nasze portfele. Jak to będzie wpływać w przyszłości na nasze portfele, no to może nam powie Michał Stajniak, czyli analityk surowcowy, wicedyrektor działu analiz XTB. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To pan jest tym człowiekiem, który wie, kiedy zatankować, żeby było najtaniej, rozumiem?
1: Znaczy, chciałbym to wiedzieć. No niestety ten najlepszy moment, prawda, czyli końcówka czerwca już jest dawno za nami. Natomiast no oczywiście jakby biorąc pod uwagę to, jak dynamiczna jest ta sytuacja, no to nie wykluczam takiej sytuacji, w której w no, najbliższym czasie ponownie wrócimy do jakichś rozwiązań, które miałyby te ceny paliw obniżyć, bo nawet jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat cen hurtowych, które są podawane codziennie przez Orlen, no to jesteśmy w zasadzie około 10 groszy od takich maksymalnych poziomów z marca, więc patrząc tylko i wyłącznie na paliwa, no to można powiedzieć, że już jest bardzo drogo. Jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat ropy naftowej, no to mamy tą baryłkę ropy Brent na poziomie $85 za baryłkę, więc to nie jest tak strasznie drogo. Wtedy, kiedy rząd ostatnio wprowadzał właśnie te jakby narzędzia, które miały obniżyć ceny paliw na stacjach.
0: Czyli program CPN.
1: Tak, to mieliśmy wtedy cenę nie nawet $100 za baryłkę, tylko blisko $110 za baryłkę, czyli do tego poziomu brakuje nam no, około $25, więc widać, że no, tu jest ta sytuacja bardzo, bardzo zmienna, bardzo dynamiczna, ale trzeba pamiętać, że kiedy przebiliśmy 7 zł za litr benzyny na stacjach, no to już wtedy rząd zaczął dosyć mocno wskazywać na to, że ten program wprowadzi. Też warto powiedzieć o tym, że minister Motyka już gdzieś tam wskazywał na to, że takie plany gdzieś tam no, są, które
0: że
1: miałyby
0: trwają analizy, tak dokładnie mówił minister Motyka, że analizują sytuację, prawda?
1: Tak, analizują sytuację. No oczywiście jakby no ciężko powiedzieć, spróbować w ogóle wyprognozować cokolwiek, co dalej będzie robił Donald Trump, a w zasadzie Stany Zjednoczone będą robić dalej w cieśninie Ormus, ale biorąc pod uwagę to, że teraz mamy taką silną eskalację, no to trudno oczekiwać, żeby nagle doszło do powrotu do rozmów i do jakiegoś pokoju, skoro ten pokój ostatnio się nie udał, więc nie chcę tutaj prawda, rysować czarnego scenariusza, ale najprawdopodobniej czekają nas dalsze wzrosty cen ropy naftowej, również cen paliw. No i jeżeli oczywiście te ceny paliw wzrosną znacząco, czyli powiedzmy zobaczymy tutaj 7,20, być może 7,50 na 95 i powyżej 8 zł za litr diesla, no to wtedy rząd prawdopodobnie będzie zmuszony do tego, żeby w jakiś sposób ten CPN przywrócić.
0: A pana zdaniem, my w tej chwili do tego nadchodzącego cyklu podwyżek jesteśmy lepiej przygotowani niż powiedzmy byliśmy przygotowani na początku tej wojny, która się rozpoczęła między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a Iranem?
1: To znaczy, no już wiemy co może nas czekać, tak? Mhm. Czyli jak będzie wyglądała ta sytuacja na rynku ropy naftowej.

0: jakby z jednej strony, patrząc na baryłkę ropy, no to nie można powiedzieć, że jest źle, bo ta jakby inwestorzy, rynek cały czas jakby oczekuje tego, że szybko powrócimy do normalności, ale jednak ta normalność może nie nadejść. Jakby tutaj skupię się przede wszystkim na tym, że troszkę inaczej wygląda ta sama sytuacja w cieśninie Ormus niż te kilka miesięcy temu, ponieważ ruch jest kontynuowany. Donald Trump podczas wczorajszego wystąpienia mówił o tym, że Stany Zjednoczone są gwarantem tego, że statki będą mogły przepływać i faktycznie w porównaniu do początku tego tygodnia mamy większą ilość statków, która przepływa przez ciśninę Ormus, więc jeżeli pozostaniemy na tym etapie, w którym w tym momencie jesteśmy, czyli nie będzie jakiegoś intensyfikacji ataków ze strony Iranu na tankowce, no to gdzieś tam ten minimalny przepływ statków będzie kontynuowany, więc nie powrócimy do niskich cen typu $60 za baryłkę, ale ten mniej więcej poziom $85 za baryłkę, być może 90, będzie zachowany. No i jeżeli ta kontynuacja dostaw będzie jakby w dalszym ciągu przebiegać, to w tym wypadku nie widzę powrotu CPN, bo jednak gdzieś tam ta stabilność dostaw paliw w jakimś tam stopniu będzie kontynuowana. Natomiast jeżeli będziemy mieli sytuację, w której kompletnie zamrze ten ruch w cieśninie Ormus, wtedy rząd zdecyduje się na wprowadzenie pakietu CPN.
1: Bo ruch w cieśninie Ormus to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to jest też kwestia całej infrastruktury, która jest tam na miejscu, która została zniszczona i jest niszczona też w trakcie tych działań wojennych. Pana zdaniem to jest kwestia wielu lat, kiedy my wrócimy do jakiegoś stanu normalności, przyjmując, że ta cieśnina Ormus zostanie odblokowana?
0: Jeżeli zostanie odblokowana, to widzę bardzo szybki powrót do normalności. Wystarczy spojrzeć na to, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie zareagowały w czerwcu. One zwiększyły produkcję ropy naftowej do najwyższego poziomu w historii, 3,8 miliona baryłek na dzień, więc Arabia Saudyjska, właśnie Zjednoczone Emiraty Arabskie mają możliwości do tego, żeby przywrócić szybko tą produkcję. Oczywiście część infrastruktury jest zniszczona, ale tak naprawdę te kraje no chcą jak najszybciej powrócić do normalności, więc owszem, jakby naprawy będą zajmowały czas, ale jakby cała siła zostanie skierowana na to, żeby powrócić do normalności, a nawet wykorzystać tą sytuację, że mamy cały czas wysokie ceny. Więc jeżeli zakładamy otwarcie cieśniny Ormus, sytuacja bardzo szybko powróci do normalności. Wystarczy spojrzeć to, co się działo właśnie od maja do czerwca, czyli jak szybko ropa naftowa spadła. Więc jeżeli teraz będziemy mieli znowu jakiś przełom w rozmowach, co jest no w tym momencie trochę wątpliwe, no to cena ropy naftowej powróci do $70 za baryłkę, ale najprawdopodobniej na razie nie powinniśmy gdzieś tam patrzeć na ten scenariusz $60 za baryłkę, bo gdzieś tam takie scenariusze się nam kroiły, biorąc pod uwagę to, że oczekiwaliśmy tej ogromnej nadpodaży w związku z powrotem Iranu na rynek, no ale teraz ten scenariusz jest w zasadzie wykluczony.
1: A czy pana zdaniem kraje Bliskiego Wschodu i w ogóle kraje związane z rynkiem ropy nie powinny, czy może już szukają jakiejś drogi obejścia cieśniny Ormus? Czy tego po prostu obejść się nie da?
0: Absolutnie już zaczynają. Wspomniałem o Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zjednoczone Emiraty Arabskie najprawdopodobniej w przyszłym roku sięgną pełnej niezależności od cieśniny Ormus za pomocą budowania właśnie ropociągów. Też są plany nawet przekopów tam w okolicach Omanu, które miałyby doprowadzić do tego, że prawda, cieśnina Ormus może być ominięta, tak? Plus jakby no, możliwości budowy ropociągów, najprawdopodobniej biorąc pod uwagę to, co Iran robił w ostatnich miesiącach i to, że chce mieć władzę nad cieśniną Ormus, będzie powodowało, że kraje arabskie będą się zastanawiały nad alternatywami i będą najprawdopodobniej w to inwestować, bo jeżeli miałyby, powiedzmy, tak jak Donald Trump zapowiadał, 20% opłaty za przepływanie statków, to oczywiście gdzieś tam zostało odwołane odwołane, ale jeżeli Iran miałby pobierać jakieś ogromne opłaty za przepływ przez cieśninę Ormus, no to tym krajom po prostu się opłaca to, żeby znaleźć alternatywne drogi. Oczywiście niektóre towary, niektóre paliwa nie będą mogły obejść tej cieśniny Ormus, ale z pewnością już w tym momencie widać, że kraje intensyfikują właśnie inwestycje w to, żeby obejść tą cieśninę Ormus. Oczywiście cały czas jest to ryzyko takie, że Iran będzie to sabotował i będzie na przykład decydował się na ataki. Z drugiej strony, jeżeli Stany Zjednoczone się wycofają, no to Iran nie będzie miał podstaw do tego, żeby tutaj tą infrastrukturę naftową z innych krajów atakować.
1: Na razie musimy czekać z niepokojem, bo te ceny na stacjach benzynowych rosną i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie miały spaść. Michał Stajniak, analityk surowcowy, wicedyrektor działu analiz XTB. Bardzo dziękujemy za spotkanie w Radiu RMF 24.
0: Dziękuję również.
1: Kłaniamy się i pozdrawiamy rzecz jasna. Życzymy nam jak najniższych cen na stacjach benzynowych. Zostawiamy już kwestie gospodarcze, chociaż do gospodarki jeszcze wrócimy, ale to po 11.30, gdy troszkę więcej powiemy o inflacji.

0: Radio RMF 24. Złe informacje z Ukrainy. 8 osób zginęło, 26 zostało rannych. To wszystko w wyniku rosyjskiego ataku na Odessę na południu Ukrainy i na obwody Sumski i Charkowski. O tym poinformowali przedstawiciele władz lokalnych. Wróg ponownie zaatakował miasto. Niestety są ofiary śmiertelne i ranni. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne. To napisał szef władz Odessy Serhii Łysak w komunikatorze Telegram. W kolejnym wpisie doprecyzował, że zginęły 3 osoby. Tam w Odessie 3 osoby i 3 zostały też ranne. Szef władz obwodu sumskiego Ołech Chrychorow powiadomił z kolei, że wojska rosyjskie przeprowadziły 6 uderzeń. Sześć uderzeń kierowanymi bombami lotniczymi na ten jego obwód, na obwód sumski. Tam też zginęły 3 osoby, kolejnych 7 było rannych. Chrychorow dodał też, że jedna z bomb uderzyła w pobliże placówek medycznych. Wiadomo, dużo ludzi tam się gromadzi, był duży ruch, duże natężenie ruchu pieszego i duże natężenie ruchu pojazdów. Szef władz w Charkowie, Ołech Suniechubow, przekazał, że w wyniku rosyjskich ostrzałów na jego obwód zginęły 2 osoby, a 16 odniosło obrażenia. W sumie w nocy z wtorku na środę siły powietrzne Ukrainy przekazały, że Rosja zaatakowała kraj używając 2 rakiet, 122 dronów bojowych. Obrona powietrzna Ukrainy zestrzeliła 101 dronów na północy, na południu i na wschodzie kraju. Odnotowano w sumie trafienia w 19 miejscach.
1: Radio RMF 24.

0: 11.30 na zegarach, czas najwyższy na fakty. Mateusz Bożek, zapraszamy.
1: Dokładnie analizujemy raport Najwyższej Izby Kontroli na temat Szpitala Południowego i na pewno wyciągniemy z niego wnioski. Stanowczo deklaruje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Przypomnę, raport wskazuje na wiele nieprawidłowości dotyczących zarządzania placówką, organizacji pracy i rozliczania świadczeń z NFZ. W związku z aferą rezygnację złożyły dwie wiceprezydent stolicy, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Afera wybuchła w połowie czerwca. Według doniesień medialnych pracujący w szpitalu lekarz Dawid Kacprzyk, wówczas koordynator SOR-u i radny Koalicji Obywatelskiej w Ursusie, miał zarobić w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski szykuje największą rekonstrukcję rządu od pełnoskalowej inwazji Rosji. Ukraińska Rada Najwyższa odwołała premier Julię Swederenko, która wcześniej złożyła oficjalną rezygnację. Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24.pl na naszej antenie wskazał, że to dopiero początek zmian. Rekonstrukcja, jego zdaniem, to odpowiedź na nowe wyzwania stojące przed ukraińskim rządem.
2: Ukraina mierzy się z znacznie innymi problemami niż mierzyło się jeszcze rok temu, jeżeli chodzi przede wszystkim o gospodarkę, jeżeli chodzi o integrację europejską i o to, jakie potrzeby chociażby ma armia i wojsko walczące na froncie, więc musi dojść do zmian personalnych, żeby te wszystkie problemy, które nawarstwiły się w ostatnim czasie, był po prostu rząd w stanie w jakiś sposób rozwiązać.
1: Nowym premierem ma zostać Serhii Korecki, dotychczasowy szef koncernu Naftohaz. Taką informację podała Ukraińska Prawda.
3: Wciąż nowe fakty tylko na www.rmf24.pl.
1: Ceny w Polsce w ciągu roku wzrosły o średnio 2,5%. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiany dotyczą głównie cen żywności. Podrożały też stawki za pokoje w hotelach, czy też wycieczki w biurach podróży. O szczegółach związanych z inflacją w naszym kraju powiemy więcej tuż po faktach w Radiu RMF 24. Argentyna, a może Anglia. Dziś wieczorem poznamy drugiego finalistę piłkarskich mistrzostw świata w piłce nożnej. Albiceleste z Leo Messim na czele to obrońcy tytułu mistrza wywalczonego 4 lata temu w Katarze. Obie drużyny ostatni raz spotkały się ponad 20 lat temu. Wtedy górą byli Anglicy. Początek spotkania półfinału, drugiego półfinału tego turnieju o 21:00. Zwycięzca zmierzy się w finale z Hiszpanią.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu Radio RMF 24. No i zgodnie z zapowiedzią tematy gospodarcze oczywiście na naszej antenie do godziny 12 było o cenach paliw. Teraz będzie o inflacji. Ceny w Polsce wzrosły średnio o 2,5%. Dużo, panie redaktorze, czy nie?
1: Idealnie. Bym ci powiedział. Nie powiem ani dużo, ani mało, ale powiem ci idealnie. Ale wiesz dlaczego idealnie?
0: Nie, jak Krzysztof Berenda razem z nami, redakcja ekonomiczna.
1: Dzień dobry.
0: Krzysztof, ja powiem ci szczerze, nie wierzę w te twoje ideały, dlatego że ty zawsze jesteś zadowolony.
1: Faktem twistyczne, bo zawsze trzeba szukać czegoś dobrego w tym. Ale to rzeczywiście, to jest naprawdę dobra inflacja. Dlaczego? Bo jest coś takiego jak cel Narodowego Banku Polskiego. Cel to jest tak zwana inflacja taka idealna. Oni sobie siedzą, ci wszyscy mądrzy od lat, to nie jest tylko Adam Glapiński, ale nawet i wcześniej, i tak sobie patrzą, no dobra, to tak z punktu widzenia tych mądrych książek, które czytaliśmy i tych lat na studiach i profesor, które zrobiliśmy, to jaka inflacja jest najzdrowsza dla gospodarki?
0: I no i
1: zawsze
0: chodzi
1: dokładnie 2,5. Tam z odchyleniem zawsze jeden punkcik w jedną, jeden w drugą, ale 2,5 to jest ten poziom inflacji, który w Polsce uznaje się za najzdrowszy, czyli że ceny rosną na tyle dobrze, że przedsiębiorcy mogą zarabiać i to pokrywa koszty gospodarki, daje zachęty ekonomiczne, ale nie na tyle wysoko, żeby drenowało nasze portfele. No więc mamy inflację idealną.
0: Ale słyszałem ciebie w faktach RMF FM i mówiłeś, że teraz najbardziej opłaca się jeść jagody, bo one są najtańsze.
1: Tak, teraz są. Ale albo kupić, zamrozić jagodach, i zostawić.
0: Ale na samych jagodach to ja długo nie pociągnę, powiem ci szczerze.
1: Słuchaj, no możesz też najeść bobu i grochu.
0: Nie. Wiem, że bob fasola też nie, bo bob fasola z kolei bardzo zdrożą.
1: Tak, 77% w skali miesiąca jest naprawdę sporo.
0: No
1: sezonowość klasyk, wiesz, to wjechało, teraz się zaczyna wykańczać, więc to ostatnia chwila też na bób, szczerze mówiąc. Choć już drogi, ale ktoś lubi, wiesz, taki podsmażony, albo taki gotowany, w każdej formule
0: chyba
1: jest dobry. Jest ciężki, ale tak. Albo grochóweczka, ja wiem.
0: Dobrze, Krzysztof, ale już teraz bardziej poważnie, tak. Jeżeli mówimy o tej inflacji, bo mówisz, że 2,5% to jest bardzo dobry wynik,
1: tak.
0: Ale jeśli chodzi...
1: Najzdrowszy, tak to powiem. Dokładnie,
0: jeśli
1: tak.
0: Chodzi o jagody, okej. Jeśli chodzi o bób, to już wiemy, że zdrożało.
1: Okay, tak.
0: Natomiast z czym mamy największy problem, jeśli chodzi o inflację?
1: Z cenami paliw, no to nie jest żadną niespodzianką oczywiście. Tak.
0: I będzie jeszcze
1: widzimy,
0: gorzej.
1: Się dzieje.
0: Tego,
1: będzie
0: słyszałem.
1: Gorzej, tak. No, rozmawiałem z ekspertem, my jeszcze będziemy przecież do tego także wracać w faktach, no ale sobie popatrzyłem. Od wczoraj raptem mamy wzrost o 14 groszy na litr przy podstawowej benzynie, tak? No, to są duże podwyżki. Ciężko przewidywać, co będzie dalej. Znaczy łatwo założyć, że ten ruch będziemy mieli oczywiście w górę cenowy, no ale to wszystko zależy od tego jednego sympatycznego dżentelmena w Waszyngtonie, tak? Donalda Trumpa, który też dzisiaj rano czasu polskiego był łaskaw w wywiadzie dla Foxa też stwierdzić, że on już będzie coraz mocniej w ten Iran uderzał tymi rakietami, że on już ma namierzone te wszystkie ich cele energetyczne, rafinerie, tam ropociągi, on w nie uderzy w ostatniej chwili, ale uderzy. W ostatniej kolejności, ale uderzy. No tak mówi, tylko on wiele razy mówi, zmienia zdanie, znowu zmienia i tak dalej, więc troszkę ciężko jest przewidzieć, więc szykujmy się na to, że rzeczywiście to wahanie będzie. Źle, że paliwa za 7 zł, bo średnio mamy teraz 7 zł za litr, no mamy wakacje, tak? No wakacje fajnie byłoby wsiąść w samochód, ruszyć w Polskę, przejechać, a drogo. I tak w Polsce jest tanio. Nie czarujmy się, może drogo to w porównaniu z innymi jest najtaniej, no ale mimo wszystko to boli nasze portfele.
0: A jeżeli będzie tak z tymi paliwami, jak jest do tej pory, to inflacja wzrośnie?
1: Inflacja może wzrosnąć, chociaż nie jest to przewidywane, bo znowu, jeżeli z tymi paliwami polityczno-wojennie będzie bardzo źle i to ropa pójdzie w górę, no to Ministerstwo Energii razem z Ministerstwem Finansów mają cały czas ten rewolwer tak przygotowany i naładowany, czyli powrót do tego programu CPN, czyli tego mrożenia.
0: A stać nas na to? Bo to jest miliard złotych miesięcznie, o ile dobrze
1: pamiętam. Miliard 600, dokładnie, tak. To mniej więcej tam 1,5 miliarda złotych. Stać i nie stać, no lepiej byłoby nie wydawać, ale wiesz, jest też coś takiego jak interes nie tylko budżetowy, ale interes polityczny, więc pewnie chciałby... Jak źle będzie z aferą w Szpitalu Południowym, to
0: wtedy się pojawi CPN.
1: Przykryć to tematem, że dobry wujek, prawda, dał. No polityka zawsze tak działała, my sobie tak dworujemy, ale ta polityka trochę tak działa, więc jak będzie bardzo, bardzo źle, to szukujmy się na to, że jednak jakieś dopłaty znowu do cen paliw się pojawią i wrócą, więc dramatu nie będzie. Dlatego też, idąc dalej, nie jest przewidywany wyskok inflacji tam na 5-10%. Raczej jest przewidywanie, że ta inflacja stopniowo będzie jeszcze się obniżała. Właśnie dlatego ostatnio na przykład Adam Glapiński, czyli szef Narodowego Banku Polskiego, dał znać, że gdzieś tam na horyzoncie jakieś znowu cięcie stóp jest.
0: O, właśnie, o to
1: ono w sierpniu
0: zapytać.
1: Raczej nie nastąpi, bo wtedy wakacje mają w Radzie, ale wrzesień, październik, listopad, gdzieś tam pod koniec roku to może nastąpić, więc te kredyty mogą być tańsze. Generalnie stąd ten optymizm. No jesteśmy na w miarę dobrej drodze, jeżeli chodzi o kwestie kredytowe, chociaż czasami rzeczywiście nas boli. No nie ma sposobu teraz na tanie tankowanie, musimy boleć, jeżeli chodzi o żywienie tanie. No to tak, jagodzianki jedzmy. Nie wiem, czemu nie ma ciastek z bobem, a w każdym razie ja nie widziałem.
0: Ja bym nie próbował
1: jagodzianki z bobem.
0: Chociaż słyszałem, że są takie jagodzianki po 30
1: złotych. Ale jeżeli słucha
0: złotych.
1: Nas ktoś, kto ma cukiernię i robi na przykład słodkie ciastka z bobem, proszę się odezwać.
0: Ja powiem tylko tyle, że słyszałem, że potaniały pomidory, kalafiory, ogórki i sałaty. I to jest, powiem ci, dieta, której należy się trzymać, prawda?
1: Ratatouille, dobry jakiś, tak? Coś zrobimy?
0: Krzysztof Berenda w porze lunchu w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy.

0: Radio RMF 24, teraz troszkę polityki. Zabieram was do warszawskiego Sejmu, do budynku parlamentu w Warszawie przy ulicy Wiejskiej, bo posłowie jeszcze wakacji nie mają. Trwa 3-dniowe posiedzenie Sejmu, takie przedostatnie przed wakacjami, a jak trwa posiedzenie Sejmu, no to wiadomo, zagęszczenie polityków na metr kwadratowy rekordowe. Przy okazji można pytać o różne bieżące sprawy. Tą najbardziej gorącą sprawą politycznie to są ostatnie wypowiedzi kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera, czyli Przemysława Czarnka. No i właśnie o wypowiedzi Czarnka był pytany na korytarzu sejmowym wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Opamiętał się prezes Kaczyński wczoraj i kandydata na premiera poucza, ale kandydat na premiera pan Czarnek nie przyjmuje tego pouczenia ze strony swojego prezesa, bo on już jest bardziej u Brauna niż w PiSie sprzed 20 lat. To, co wczoraj Czarnek, czy przedwczoraj Czarnek wygadywał, mówiąc o tym, że Europa powinna wstrzymać wsparcie dla walczącej Ukrainy, jest nie tylko głupie, ale jest też bardzo niebezpieczne. Niebezpieczne dla racji stanu Polski. Dlaczego? Ponieważ nic się nie zmieniło na Ukrainie. Ukraina prowadzi wojnę z Federacją Rosyjską, która w żaden nieuprawniony sposób najechała na jej terytorium. Zabija ludność cywilną. Nie wiem, czy państwo wiecie, że czerwiec według raportu ONZ-u był najtragiczniejszym miesiącem od kwietnia 2022 roku na Ukrainie. Od ponad czterech lat nie było tylu ofiar cywilnych. Około 300 osób zostało zabitych, a 2000 cywilów zostało rannych. To jest najgorszy miesiąc, najbardziej tragiczny miesiąc od kwietnia 2022 roku. To co się takiego zmieniło? Bo wtedy PiS, premier Morawiecki, prezydent Duda i prezes Kaczyński mówili, że trzeba wspierać Ukrainę. Dzisiaj większość tego środowiska na czele z Czarnkiem mówi, zablokujmy jakiekolwiek wsparcie Ukrainy. Wtedy Ukraina walczyła z Rosją i wtedy ginęli cywile. Wtedy udzielali pomocy i robili to dobrze. Dzisiaj tej pomocy nie chcą, bo zasiali ciężką chorobę nienawiści i szczują.
0: Tak mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, pytany o wypowiedź Przemysława Czarnka na korytarzach sejmowych.

0: stylu Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: No i czas najwyższy na fakty jest południe. Ewa Kwaśna razem z nami. Dzień dobry, Ewa.
1: Witam i zapraszam. Sensacyjne doniesienia z Brukseli. Polska i sojusznicy mają asa w rękawie przeciwko unijnym opłatom, dowiedziała się korespondentka RMF FM. Są kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym afery w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Prezydent Karol Nawrocki przesłuchany przez prokuraturę w charakterze świadka. Na koniec w ramach naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie będziemy w Strągowej Dolinie w Małopolsce. Polska i 9 innych państw wystąpiły do Brukseli ze wspólnym apelem o złagodzenie systemu ETS. Dziennikarka RMF FM zdobyła list wysłany w nocy przez te kraje do Komisji Europejskiej, czyli na 2 dni przed przedstawieniem przez Brukselę największej od lat reformy tych przepisów. Przypomnijmy, ETS to unijny system opłat za emisję CO2. Jego zasady mają bezpośredni wpływ m.in. na rachunki za energię. Fakty w południe otwiera Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie znaczenie ma ten dokument?
2: To bardzo mocny sygnał polityczny, wysłany do Komisji Europejskiej jeszcze przed przedstawieniem reformy. Pod listem, który jest inicjatywą Polski i Włoch, podpisało się w sumie 10 państw, m.in. Grecja, Czechy i Rumunia. Jak ustaliłam, kraje te tworzą mniejszość blokującą w Radzie Unii, co oznacza, że jeśli ich postulaty zostaną zignorowane, mają wystarczającą siłę, by zablokować ostateczne decyzje. Państwa te domagają się przede wszystkim wolniejszego zaostrzania systemu ETS, utrzymania darmowych uprawnień dla przemysłu i większego uwzględnienia sytuacji poszczególnych państw. Ostrzegają, że zbyt szybkie zmiany mogą doprowadzić do przenoszenia fabryk poza Unię Europejską. Chodzi o nacisk na Komisję Europejską w momencie, gdy w ostatnich godzinach przed ogłoszeniem reformy ETS dopracowywane są szczegóły.
1: Prezydent Karol Nawrocki przesłuchany jako świadek w śledztwie dotyczącym nieodpłatnego korzystania z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jak informuje tamtejsza prokuratura okręgowa, prezydent złożył zeznania w ubiegły czwartek w Warszawie w Pałacu Prezydenckim. Szerzej piszemy o tym na rmf24.pl. 3 kolejne osoby zatrzymane przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego w aferze w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Funkcjonariusze CBA działali na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Krzysztofie, kim są zatrzymani?
3: To Paweł P., były pracownik RARS, który był zatrudniony na stanowisku pełnomocnika prezesa Agencji do Spraw Zakupów. Poza nim w ręce agentów wpadła Renata K. i Włodzimierz D., byli prezesi Zarządu Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego.
1: A jakie są podstawy zatrzymania?
3: Prokuratura podejrzewa, że te osoby sprzeniewierzały pieniądze uzyskiwane przez fundację z darowizn od spółek Skarbu Państwa. Jak twierdzą śledczy, zamiast na cele charytatywne, te pieniądze miały trafiać na działalność polityczną na rzecz ówcześnie rządzących partii. Jak informuje prokuratura, to kolejni podejrzani w wielowątkowym śledztwie, które dotyczy przekraczania uprawnień przez pracowników agencji podczas zakupów różnych towarów w latach 2021-2023, a w tym postępowaniu zarzuty usłyszały już 14 osób.
1: W rękach krakowskich policjantów jest mężczyzna, który od marca do początku lipca miał ograbić kilkanaście nagrobków na cmentarzu rakowickim w Krakowie, dowiedział się reporter RMF FM. 30-kilkuletni mężczyzna, mieszkaniec powiatu krakowskiego, usłyszał już kilkanaście zarzutów. Wśród uszkodzonych na słynnej nekropolii grobów były pomniki aktorki Heleny Modrzejewskiej oraz ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego.
4: Polskie smaki w faktach RMF FM.
1: Nasz żółto-niebieski konwój w ramach wakacyjnej akcji RMF FM Pyszne bo Polskie dziś dotarł do Małopolski. Odwiedzamy miejsca, które polecili nam nasi słuchacze i testujemy regionalne przysmaki. Magdalena Wojtoń i Maciej Sołtys są w Pstrągowej Dolinie w Łabowej. Witajcie.
5: Dzień dobry, jesteśmy,
6: tak
5: pozdrawiamy.
6: Jest. Dzień dobry.
1: Co kryje się za tą nazwą, jak z bajki?
6: Pstrągowa Dolina wygląda jak miejsce, w którym czas płynie trochę wolniej.
5: Drewniane zabudowania, dużo zieleni, za mgłą, gdzieś daleko pasmo i Hala Łabowska, pasmo Jaworzyny Krynickiej, górskie powietrze, płynące obok woda i zapach obiadu. Przed momentem tak strasznie tulało, ale Filip, właściciel tego miejsca, powiedział, że to bardzo dobrze, bo ryby uwielbiają, jak pada.
7: Witam, dzień dobry. Oczywiście, deszcz to jak manna z nieba dla rybaka i można powiedzieć, że pieniądze lecą z nieba.
5: Jak ten deszcz.
6: No to Filipie, powiedz nam, jakie ryby u ciebie znajdziemy? Co pływa w tym stawie tutaj obok nas?
7: Jak sama nazwa wskazuje, Pstrągowa Dolina, więc podstawowym gatunkiem jest pstrąg tęczowy. Dzięki tej właśnie wodzie, która płynie nam tutaj z tego pasma jaworzyńskiego, czy Jaworzyny, mamy bardzo czystą, zdrową wodę i dzięki temu mamy wspaniałe, czyste, zdrowe pstrągi. I szczęśliwe.
5: I mieliśmy okazję te pstrągi. No to jest raz, a dwa łowić, że tak się tylko pochwalę. A za godzinę o tym, jak przygotować taką rybkę, że goście, słuchajcie, oszaleją z zachwytu.
1: Już mamy ochotę na taką rybkę z łobową. Beskidzie Sądeckim połączymy się w Faktach za godzinę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dzisiaj 15 lipca. Czas na Grunwald. Wysłaliśmy tam swojego człowieka. Nie wiem, czy ma dwa nagie miecze, ale na pewno ma oczy szeroko otwarte i powie nam, co się dzieje na polach Grunwaldu właśnie w tej chwili.

0: 13 minut po godzinie 12, radio RMF 24, 15 lipca 2026 roku. Dokładnie 616 lat temu na polach Grunwaldu doszło do jednej z największych bitew średniowiecznej Europy. Kto wygrał, nie będę przypominał oczywiście. Temu wszystkiemu przygląda się, bo bitwa chyba się jeszcze nie zaczęła, prawda? Piotr Bołakowski, czyli nasz wysłannik na pola Grunwaldu, gdzie jak zwykle oczywiście wielki piknik historyczny, rycerze, damy, już wszyscy się zebrali. Powiedz Piotrze, jak to wygląda? Masz dwa nagie miecze?
1: Nie mam, mam je później dostać, ale tak powiem, że jeżeli ktoś nie pamięta, kto wygrał, jak to właśnie powiedziałeś, no to nic nie szkodzi. No to właśnie sobota, punkt 15, wielka inscenizacja bitwy pod Grunwaldem i niech to będzie taka żywa lekcja historii. No mówiłeś, że właśnie tutaj można poczuć średniowiecze. Absolutnie tak. I ja teraz mam przy sobie gościa, czyli Jarka Maleckiego z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Dobrze, to teraz tak w szczegółach patrzymy na te piękne pole bitwy pod Grunwaldem i co widzimy?
2: Widzimy bardzo dużo turystów, a także już rozpoczęte wydarzenie, czyli Dni Grunwaldu. Rozpoczynamy oczywiście bardzo ważnym wydarzeniem, czyli 11. turniejem miecza długiego.
1: No właśnie, no bo wielka inscenizacja w sobotę, ale już od dzisiaj zaczynamy turnieje.
2: Tak, turnieje łucznicze, turnieje rycerskie, czyli na miecz, tarcze, wszystko już się odbywa, wszystko już leci, wszystkie wydarzenia związane właśnie ze scenariuszem, który

0: Już wiele, wiele miesięcy nad nim pracujemy. Już jest przygotowany. To już wszystko czeka na naszych gości, którzy przyjadą.
1: Ale nas najbardziej interesuje to życie średniowieczne. Więc opiszmy, namalujmy właśnie, jak tutaj żyją ci współcześni rycerze.
0: To są nasi rekonstruktorzy, fantastyczni ludzie, którzy swój wolny czas, pasję i pieniądze oddają właśnie na kultywowanie tej fantastycznej tradycji. Ja tylko podpowiem, panie redaktorze, że taki dzisiaj obecnie taka zbroja, żeby wziąć udział w naszym turnieju czy w inscenizacji, to około 20 tysięcy, a więc to są duże pieniądze.
1: A zbroja potrafi się psuć.
0: Zbroja potrafi się psuć, ale też i miecze potrafią pękać, a taki miecz kosztuje w granicach 1000-1500, a tych mieczy łamiemy, a może i więcej. Także też tutaj trzeba mieć zaplecze zbrojne, tak jak w bitwie pod Grunwaldem. Tak samo i w turniejach mamy taki zwany pit stop, gdzie na pęknięty miecz czy topór już czeka następne narzędzie, że tak powiem, do walki i działamy. Oczywiście, żywa historia. Możemy sobie obejrzeć obozy rycerskie. Obozy rycerskie są dla nas bardzo ważne, bo kultywują, pokazują ten ryt średniowieczny.
1: Ja widziałem przed chwilą średniowieczną lodówkę. Jak ją się robi?
0: To jest bardzo sprytna lodówka, a lodówka robi się ją w bardzo prosty sposób. Głęboko się kopie, jak najgłębiej i po prostu ją izolujemy.
1: Im niżej, tym chłodniej.
0: Tak, im niżej, tym chłodniej i w zupełności zdaje egzamin ta lodóweczka nam na 4-5 dni, a my jesteśmy tak naprawdę na naszych polach od 15 do 19, a więc jak najbardziej wytrzyma. Do tego też są obozy rzemieślników. Możemy podejść, zobaczyć, jak wygląda i jak pracuje rzemieślnik w średniowieczu. Dowiedzieć się. Przede wszystkim, panie redaktorze, drodzy słuchacze, proszę pytać, bo to są ludzie z pasją, z historią, życiem. Oni wszystko opowiedzą. Od nitki do kłębka, jak to wygląda i jak to się robi. Tak, to jest coś cudownego i wspaniałego.
1: No Piotrze, poczułeś średniowiecze?
2: Ja poczułem, a powiem ci, bo ta lodówka mnie zafrapowała. A co jest w tej lodówce? Tak. Czy coś na przykład do jakieś elementy średniowiecznej kuchni? Wiesz, godzina 12, dobrze by było coś zjeść przed bitwą.
1: No zdecydowanie, oczywiście tam nawet surowe mięso, warzywa, no i tutaj bardzo duża rola jest dam, bo to nie tylko rycerze, nie tylko mężczyźni są właśnie w tych obozowiskach. Damy oczywiście są odpowiedzialne jako pojki, czyli w czasie bitwy dbają o to, żeby rycerz był nawodniony, a jak są właśnie w obozie, no to jest też kuchnia średniowieczna, tylko że tutaj, proszę pana, to nie gotujemy dla 2, 3, 6 osób, tylko otwieramy taką lodówkę, która ma 3x2x2 metry, bierzemy zapas jedzenia i gotujemy na przykład dla 50, dla 100 osób. Tak więc no tutaj naprawdę no można z bliska zobaczyć, jak to wyglądało te kilkaset lat temu. A kto wie, może ktoś jak ma jakąś działkę na przykład i nie ma tam elektryczności, no to wpadnie na pomysł, żeby zrobić sobie taką średniowieczną lodówkę.
2: Polecamy, rzecz jasna. Piotr Bułakowski na polach Grunwaldu. Piknik dzisiaj rusza, będzie do końca weekendu rekonstrukcja, jak słyszeliście w sobotę. Piotr, ja mam do ciebie jedną prośbę. Obiecaj mi proszę, że założysz na głowę Hundskugel, taki wiesz, spiczasty hełm średniowieczny, zrobisz sobie zdjęcie i wyślesz koniecznie na rmf24.pl. Co ty na to?
1: Wchodzę w to. Jeżeli będzie pasował na moją wielką głowę, to absolutnie to zrobię. Tylko muszę unikać słońca, bo jednak w takim hełmie na słońcu może być nieciekawie.
2: A, czyli gorąco jest jednak na polach Grunwaldu?
1: Tak jest, słonecznie, gorąco. Znaczy gorąco, no tutaj w zależności od odczucia danej osoby, takie 25 teraz stopni, więc moim zdaniem idealnie.
2: I wtedy też tak było, 616 lat temu my siedzieliśmy pięknie, wygodnie w lesie, a krzyżacy się grzali razem z przyjaciółmi w pełnym słońcu. O tej porze właśnie ruszali z bitwą. Piotr Bołakowski na polach Grunwaldu, 15 lipca 2026 roku. Dziękujemy bardzo, pa!
1: Dzięki.

Radio RMF 24, u nas jeszcze więcej informacji. Uwaga, uwaga, od 10 lipca przyszłego roku, 2027, zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Tak informuje dzisiejsza Gazeta Prawna. W praktyce będzie to oznaczać, że przy zakupach o wartości powyżej 10 tysięcy euro sprzedawcy będą musieli zweryfikować tożsamość klienta. Te nowe obowiązki obejmą branże uznawane za takie szczególnie narażone na ryzyko prania pieniędzy. Czyli mówimy przede wszystkim o dealerach samochodów, mówimy o tych, którzy sprzedają biżuterię, mówimy o tych, którzy sprzedają luksusowe zegarki. To też będzie dotyczyło chociażby galerii sztuki, czy domów aukcyjnych, pośredników nieruchomości, także wybranych instytucji finansowych i pożyczkowych. Klienci będą, czy mogą wręcz zostać poproszeni o okazanie dokumentu tożsamości, o podanie podstawowych danych osobowych, a w Polsce także o podanie numeru PESEL. Sprzedawca będzie mógł również zapytać, czy klient działa we własnym imieniu, czy reprezentuje inną osobę lub też firmę. Istotną zmianą jest również to, że sposób płatności nie będzie miał znaczenia. Obowiązek weryfikacji będzie dotyczył zarówno płatności gotówką, jak i kartą, czy przelewem bankowym. Dodatkowo przepisy przewidują też ostrzejsze zasady, gdy płacimy gotówką. No już przy okazjonalnych płatnościach gotówkowych o wartości co najmniej 3000 euro przedsiębiorca może być proszony o zweryfikowanie tożsamości klienta. Ale to wszystko od 10 lipca przyszłego roku.

0: Ogłoszenie RMF 24
1: w radiu RMF 24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24.
3: A teraz już czas na fakty. Mateusz Bożek razem z nami, jest 12:30.
4: Kolejne 3 osoby zatrzymane dziś rano w sprawie afery wokół Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Wśród nich 2 byłych prezesów. O zatrzymaniach poinformował rzecznik spec-służb Jacek Dobrzyński. Śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w latach 2021-2023 przez część pracowników Rządowej Agencji. Do tej pory 14 podejrzanym przedstawiono ponad 30 zarzutów, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. 8 osób zginęło, a 26 zostało rannych w nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Rosjanie ostrzelali Odessę na południu kraju, a także obwody Sumski i Charkowski. Użyli ponad 100 rakiet i dronów. Jak informują lokalne władze, pociski trafiły m.in. w budynki mieszkalne.
0: F24.pl.
4: Szkielet tyranozaura sprzedany na aukcji w Nowym Jorku za 50 milionów dolarów. Jak donosi dziennik The Guardian, to najdroższa skamieniałość dinozaura sprzedana kiedykolwiek na aukcji. Jej wiek szacuje się na około 67 milionów lat. Szkielet tego dinozaura, któremu nadano imię Gus, jest uważany za jeden z największych i najbardziej kompletnych, jakie kiedykolwiek odkopano. Cena wywoławcza 17 milionów dolarów. Szybko zaczęła wzrastać.
5: Will you try for 28? 28, thank you, Frank, at 28 million. $30 million, new place. 32 million now with Cassandra.
4: Od 17 przez 30, a ostateczna kwota 50 milionów dolarów. Skamieniałość T-Rexa ma prawie 4 metry wysokości.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF.

0: Za 21 minut będzie godzina 13, a u nas w Radiu RMF24, proszę bardzo, Pstrąkowa Dolina w Łabowej w Beskidzie Sądeckim. To jest nasz kolejny przystanek w akcji Pyszne, bo polskie. Dzisiaj odkrywamy smaki Małopolski. Najedzeni imbirem Magdalena Wojtoń i Maciej Sołtys.
1: Tak.
0: A mówiłem, słucham was od samego rana i wiem dokładnie, jaki był jadłospis. Wiem, że już był imbir. Wiem, że teraz jesteście w takim miejscu, gdzie wszyscy przyjeżdżają na przepyszną rybkę. Zgadza się?
2: Wszystko dokładnie się zgadza.
0: Tak myślałem. A powiedzcie mi, czy rybka była dobra, bo ja jestem jeszcze przed swoim lanczykiem.
1: Piotrze, o mnie tego jeszcze nie wiesz. Nie znamy się tak dobrze, ale ja nie jestem do końca rybny, ale tutaj zasiadłem do stołu i zjadłem talerz wyczyszczony.
2: Rybeńca była przepyszna, a my tutaj siedzimy z Filipem Kądziołką z Pstrągowej Doliny w Łabowej, który stworzył to miejsce. Jak ty to zrobiłeś, że tu jest tak pysznie, że jest taka atmosfera, że jest tak pięknie?
3: Szczypta krajobrazu, szczypta energii, szczypta miłości, umiejętności i po prostu dobrych ludzi wokół siebie.
2: Czyli trzeba być trochę romantykiem w tej branży.
3: Absolutnie. Tutaj panuje rybacki romantyzm, jak mówił jeden z moich kolegów.
1: Na czym ten rybacki romantyzm polega? Co tutaj można robić? Czy można do was przyjechać i sobie złowić rybkę?
3: Złowić może nie, ale chociaż dlaczego nie? Udostępnimy kasarek i
2: jak
3: sprawdzimy,
2: na przykład
3: czy...
2: Jak pani Magda,
3: tak, która tutaj bardzo dzielnie wspomagała mnie właśnie w łowieniu tych ryb.
2: Halo Warszawa, Piotrze.
0: Czy ty łowiłaś ryby, czy ja dobrze słyszałem?
2: Wiesz co, musiałbyś to zobaczyć. Stałam na deskach, które były bardzo mokre, dlatego że tutaj nie wiem, czy słychać, ale cały czas pada deszcz, ale zaraz do tego wątku wrócimy, bo to podobno bardzo dobrze, bo dla rybaka jak pada deszcz, to pieniądze z góry lecą. I próbowałam siatką wyciągnąć...
1: Kasarkiem.
2: Jeszcze trochę tak musimy, jesteśmy w pierwszej klasie, jeszcze do MBA ja troszeczkę mamy daleko, natomiast to jest bardzo ciężka fizyczna praca, Filip.
0: No oczywiście.
2: Bo ciężkie.
3: Było ciężkie, ale że tak powiem, na początku nigdy o tym nie myślałem, że to jest ciężkie, tylko jako młody człowiek, który od zawsze zajmuje się praktycznie rybami, jest z rybami, bo mój dziadek był wędkarzem, ojciec, cała rodzina, no i także ja, pomyślałem, że skoro już ichtiologia stała się moim zawodem, no to trzeba iść dalej i posiadać gospodarstwo, więc długo poszukiwałem takiego miejsca dla siebie i to jest moje miejsce w życiu, które 25 lat temu znalazłem, wybrałem, no i które wraz z małżonką pielęgnujemy.
2: Tak, nie wiem, czy miesięcznie, rocznie, jak możemy powiedzieć, ile ryb stąd od ciebie trafia do klientów?
3: Na stoły osób prywatnych, klientów, ale także naszych współpracowników w postaci hoteli, restauracji, dostarczamy około 25 ton pstrąga.
2: Jak długo?
0: To pięknie. Magda, Maciej.
3: Od ikry do ryby dorosłej jest to około 20 miesięcy.
2: Piotr o coś bardzo chce zapytać.
0: Tak, ja byłem bardzo ciekaw, z czym była dzisiaj ta rybka. Czy po prostu smażona i to jej kawałek chleba, czy jeszcze były specjalne dodatki?
1: Jogurtowy z chrzanem, idealny, tak.
2: Wędzona, taka soczysta rybeńka. Ja też nie do końca jestem rybna, ale tutaj no, zjadłam wszystko, a jest w ogóle z nami jeszcze moja córeczka, która cały czas prosiła dokładkę, więc to jest, słuchajcie, to są gwiazdki Michelin.
1: Także Piotrze, jak wsiądziesz teraz w pociąg i dojedziesz do Krakowa, no to będziesz tu za 4 godziny.
2: Ale tutaj jeszcze musimy o jednej rzeczy powiedzieć, bo akcja Pyszne bo Polskie polega na tym, że co tydzień nasi słuchacze zapraszają nas w jakieś miejsca, producenci różnych pyszności zapraszają nas w jakieś miejsca i tak było właśnie też tym razem. Ryszard był tu kiedyś i powiedział, że musimy koniecznie przyjechać właśnie do Filipa na rybkę. Dobra, co?
4: Tak, dobra. Pierwszy raz tutaj byłem, no, ponad 20 lat temu. Miejsce piękne. W tej chwili jeszcze masę jedzenia, bardzo dobrego jedzenia. Dlatego proponuję wszystkim, jadąc w stronę Krynicy, w Łabowej, skręcić w prawo. Piękne miejsce, łatwy dojazd.
2: A ty jaką najbardziej rybkę lubisz? W jakiej formie? Jak zjeść?
4: No, albo smażona, albo wędzona.
1: Pięknie. Ja wracam do jedzenia.
0: No, ja tylko wam zazdroszczę, muszę wam powiedzieć, że słusznie. Mocno wam zazdroszczę i tych smaków, i tych klimatów, i tych widoków, no i tych pięknych okoliczności przyrody. Pyszne Bapolskie, Magdalena Wojtoń i Maciej Sołtys, goście i gospodarze Pstrągowej Doliny Łabowa w Beskidzie Sądeckim. Polecamy i smacznego państwu życzymy.
2: Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.

0: Oj, będzie dużo tych opowieści o stumilowym lesie. O lesie stumilowym będzie sporo opowieści, bo niezwykle pozytywne informacje płyną do nas z Łodzi. Czworaczki, które 3 tygodnie temu przyszły na świat w Centrum Zdrowia Matki Polki, czują się coraz lepiej. Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno już niedługo wracają do domu. Ich mama, pani Magda, przyznaje, że wiadomość o ciąży mnogiej była naprawdę niespodziewana.
1: Na pierwszym USG właśnie dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są trojaczki, gdzie to już dla nas i tak był szok, a dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki, okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby 4. dziecko. Najpierw chyba przerażenie takie, jak to wszystko ogarnąć, a później tylko cały czas tam myśl, żeby wszystko było ok, już bez znaczenia, czy to są dziewczynki, czy chłopcy, czy jaka płeć, ale żeby wszystko było w porządku, żeby się zdrowi urodzili, no żeby jak najlepiej było.
0: 4 małych dzieci ogarnąć? Nawet bym nie próbował. Ale swoją drogą to już 10. przypadek, kiedy w tym szpitalu na świat przyszły właśnie 4. Szef kliniki perinatologii, położnictwa i ginekologii w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, profesor Mariusz Grzesiak, podkreśla, że ciąża 4 to jest ogromne wyzwanie dla organizmu matki.
2: Pozwoliłem sobie zrobić takie podsumowanie. Proszę sobie wyobrazić, że łączna masa tych dzieci, które były w macicy u tej mamy, to było 6720 gramów. Oczywiście podzielone nieproporcjonalnie na 4 dzieci. Urodziła się córeczka i 3 synów. I o ile pamiętam, to były masy na poziomie 1700, 1600, 1520 i 1900 gramów. A więc mówimy o wcześniakach, ale no, weźcie Państwo pod uwagę również całokształt sytuacji, jak wielkie to dla mamy było obciążenie.
3: Dzieci nas troszeczkę zaskoczyły i urodziły się paręnaście godzin przed planowanym porodem. Przez kilka dni, jedne trochę dłużej, drugie trochę krócej, przebywały dzieci na oddziale intensywnej terapii, wymagały niewielkiego wsparcia w oddychaniu. Teraz są na oddziale opieki pośredniej, gdzie uczą się jeść, dojrzewają i przygotowują powoli do podróży do domu, która miejmy nadzieję, że w najbliższych dniach kilkunastu powoli nastąpi. I wszystkie będą mogły być już w ognisku domowym.
4: Te dzieci nadal są w inkubatorach, jeszcze wymagają tutaj takiej opieki?
3: Nie, one wszystkie już w tej chwili ważą powyżej 2 kg, nie potrzebują inkubatorów, są w łóżeczkach. Mama karmi, stara się jak może podzielić swój czas pomiędzy 4 swojego potomstwa. I tak jak mówię, no, przygotowują się powolutku do wypisu do domu.
5: Mama rzeczywiście początkowo była troszeczkę przytłoczona i zastanawiała się, jak to wszystko ogarnąć, ale w tej chwili powolutku rodzice dochodzą do siebie, oswajają się z myślą, jak to właśnie rozegrać logistycznie. W związku z tym tutaj też wychodząc naprzeciw rodzicom, myślę, że będziemy dawkować im to szczęście i nie wypiszemy 4 dzieci od razu, żeby mieli szansę dostosować swój czas i swoje możliwości do 4 dzieciaczków. W tej chwili maluchy są w stanie bardzo dobrym, robią coraz większe postępy w jedzeniu smoczkiem, świetnie przebywają na wadze, także optymistycznie patrzą w stronę domu.
6: Czy widać różnicę temperamentów już u tych dzieci?
5: No zdecydowanie. Księżniczka, królowa, jak przystało, urodziła się pierwsza i ona tutaj wiedzie prym, domaga się wszystkiego w pierwszej kolejności, także myślę, że będzie miała duże wsparcie ze strony braci.
6: A ci bliźniacy?
5: Na razie są w osobnych łóżeczkach, zobaczymy. Właśnie dzisiaj nawet z mamą rozmawiałam o tym, że jestem też również bardzo ciekawa, czy chłopaki będą mieli jakąś wyjątkową więź.
0: Chłopaki, czyli Franek, Gabryś i Bruno i do tego oczywiście siostra, czyli Rozalię. Pozdrawiamy gorąco. Nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka rozmawiała z lekarzami, z Tomaszem Talarem i Agnieszką Augustyniak z kliniki neonatologii, intensywnej terapii i patologii noworodka. Do faktów zostało 5 minut.

0: spoza oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: No i czas najwyższy na fakty jest 13:00, jest z nami też Ewa Kwaśny.
1: Lekarz powinien pracować maksymalnie 208 godzin miesięcznie. Taką propozycję przedstawił Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy.
2: Nie mogą lekarze pracować to, co ministerstwo postuluje, na dwóch etatach.
1: W faktach także o rosnących cenach paliw polecamy też nasz wakacyjny cykl Pyszne bo Polskie. Pora obiadowa się zbliża, więc czas na pyszną rybę. Lekarze chcą pracować maksymalnie 208 godzin miesięcznie. Taką propozycję przedstawił dziś Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Ta propozycja to reakcja na informacje o nieprawidłowościach w szpitalnych grafikach i rekordowo długich dyżurach. Przed biurem Związku Zawodowego Lekarzy w Warszawie jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Dzień dobry.
3: Tak, dzień dobry.
1: Michale, w wielu szpitalach lekarzy brakuje. Jak wobec tego związkowcy tłumaczą pomysł limitu czasu ich pracy?
3: Przekonują, że praca miesięcznie przez 300 godzin, a to często zdarza się teraz, obniża jakość leczenia. Dopytywałem przewodniczącą ich związku zawodowego, Grażynę Cebulę-Kubat, jak wobec tego zapewnić dostęp do pomocy lekarza. Szefowa związku nie ma pomysłu i odpowiada, że to zadanie dla rządu.
2: To naprawdę nie my budujemy ten system. To nie jest nasza wina, a lekarze już nie chcą tak pracować, naprawdę. Bo wypoczęty lekarz to jest bezpieczny pacjent.
3: Na ten temat lekarze, a także przedstawiciele pielęgniarek i innych zawodów medycznych będą rozmawiać jutro z szefową resortu zdrowia w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego. Tam mogą pojawić się też rządowe projekty nowych przepisów, które będą dotyczyły górnego limitu zarobków lekarzy.
1: Ceny paliw ostro w górę. Od wczoraj hurtowa cena litra benzyny 95 podskoczyła aż o 14 groszy. Jak sprawdził w Warszawie nasz dziennikarz Krzysztof Berenda, na wielu stacjach to już przełożyło się na ceny, a będzie tylko gorzej. Łączymy się z naszym wozem reporterskim. Witamy Cię, Krzysztofie.
4: Witam, dzień dobry.
1: Te wysokie ceny to efekt Iranu?
4: To jest efekt Iranu, ale też efekt działań oraz słów amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Przypomnę, Iran zablokował cieśninę Ormus, a Amerykanie wznowili, nie jakoś bardzo mocno, ale jednak wznowili bombardowanie Iranu. Na razie Amerykanie uderzają w cele wojskowe, co już wywołało skok cen ropy naftowej na światowych rynkach z 70 do 82 dolarów za baryłkę. No ale to dopiero początek, bo Donald Trump zapowiada uderzenie w lokalne rafinerie oraz ropociągi.
5: I'll save the energy targets for last.
4: Zostawiam sobie możliwość uderzenia w cele energetyczne na koniec, ale ostatecznie w nie uderzymy. Tak, zdecydowanie. No właśnie coś takiego o poranku mówił amerykański prezydent. No i tu podstawowe pytanie. Czy tylko tak mówił, czy też rzeczywiście to zrobi? Na razie dla nas to wszystko oznacza 7 zł za litr paliwa, a potem no pewnie i więcej.
1: 10 województw objętych alertami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Burze, intensywny opad deszczu oraz silny wiatr są prognozowane w południowej i centralnej części kraju. Szczegółową prognozę znajdziecie na rmf24.pl.
6: Wakacje z faktami RMF FM.
1: Od rana odkrywamy Małopolskę od najbardziej smakowitej strony. Trwa wakacyjna akcja RMF FM Pyszne bo Polskie. Czas na rybę, bez której wielu nie wyobraża sobie wizyty w Beskidzie Sądeckim. Nasz wóz satelitarny zaparkował w przepięknym miejscu przy stawach Pstrągowej Doliny w Łabowej. Na miejscu Magdalena Wojtoń i Maciej Sołtys. No i
7: jesteśmy.
1: Takie pytanie, jak smakowała ta rybka?
8: Ta wędzona była przepyszna, a właśnie słuchajcie, w tej chwili na stół, jak to przed chwilą pani powiedziała, wjechała ryba.
9: Oj tak, robi to wrażenie.
8: Co to za ryba?
10: Oczywiście pstrąg. Pstrąg pochodzący z gospodarstwa Pstrągowa Dolina.
8: Przepięknie pachnie, a wcześniej jedliśmy rybę wędzoną, niewiarygodnie pyszną. Jak wy to robicie, że to tak smakuje?
10: Przepis jest bardzo prosty, mianowicie bóg, który jest mokry, który daje dużo dymu, odrobina soli i cała doba moczenia i 8 godzin wędzenia.
9: No dobrze, to jeszcze pytanie do eksperta. Jak taką rybę teraz zjeść?
10: Mam nadzieję, że ze smakiem.
8: Ze smakiem i szybko, kto pierwszy, ten lepszy.
10: Tak, kto pierwszy, ten lepszy. Tak, jak proszę, nie bić się o widelce.
8: No, chyba się
10: proszę
8: nie uda.
10: Państwa, to ja widzę tutaj walkę.
8: Smacznego.
10: Pani redaktor wysuwa się na czoło.
8: Tak.
10: Proszę Państwa, tak.
8: Tak to się robi? Tak
10: proszę
8: to się
10: Państwa,
8: robi?
10: Generalnie dobra, rybę możemy jeść widelcem i nożem, ale przyjęte jest, że rybę jemy palcami.
8: O właśnie.
9: Pani redaktor, jak?
8: Matko, pyszna.
9: Skoro pyszna, no to mamy certyfikat pyszności od RMF FM. Filipie, na twoje ręce składam ten oto certyfikat. Gratulujemy, bo jest naprawdę pysznie.
8: A ty się bardzo ucieszyłeś, kiedy powiedziałam, że my teraz ruszamy dalej i kolejny przystanek to Krynica.
10: No tak, bo że tak powiem, od stawu do stołu. Czyli teraz nasza ryba zagości na stole z jednej z najznamienitszych restauracji w Krynicy, czyli karczmy u Walusia. I tam szef kuchni będzie po prostu serwował też inne pyszne dania. Chciałem powiedzieć, że też Krynica nie tylko Pstrągiem stoi. Ludzie przyjeżdżają tu po różne rzeczy, między innymi wodę mineralną, ale także w jesieni będzie wspaniałe święto Rydza. Fenomenalne.
8: I tam zapraszamy właśnie.
1: Czyli kolejny przystanek Krynica, jak słyszeliście, znowu będzie smakowicie. Ja życzę wam oczywiście smacznego, Magdo, Maćku. I do usłyszenia. A w faktach o 14 zajrzymy na pola grunwaldzkie. To już 616 lat od starcia wojsk polsko-litewskich z krzyżakami.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Na polach Grunwaldu to myśmy już byli, to już tam nie będziemy zaglądać, ale zajrzymy w tej godzinie do świata filmu. Będzie o nowych produkcjach, między innymi o nowej produkcji Ridleya Scotta. Będzie też troszkę o polityce, zajrzymy do Sejmu. A wiecie, że dzisiaj jest dzień bez telefonu, że się nie da, że niemożliwe, ale jakże czasami potrzebne. Ile możemy zyskać, powiemy w tej godzinie.

0: Tu Radio RMF 24, program popołudniowy, 11 minut po godzinie 13. A co tam słychać w Sejmie? No ciekawe, trwa już posiedzenie, trzydniowe posiedzenie Sejmu, przedostatnie przed wakacjami. No i jest trochę napięć, jak to w polskiej polityce oczywiście. Trochę napięć w opozycji, trochę napięć w koalicji rządzącej. Temu wszystkiemu przygląda się nasz sejmowy reporter Kuba Rybski. Dzień dobry, Kuba.
1: Dzień dobry.
0: Jesteśmy już w naszym sejmowym studiu. To od kogo zaczynamy? Może od tych rządzących w takim razie. Bo dzisiaj premier Tusk zwołał pilne posiedzenie swojego klubu parlamentarnego.
1: Tak, to posiedzenie jest o godzinie 18, chociaż cały czas miejsce tego posiedzenia jest owiane tajemnicą. Niektórzy twierdzą, że to będzie w Sejmie, inni, że w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czyli albo w domu, albo na wyjeździe. No tak, posługując się tą mundialową nomenklaturą. W każdym razie, tak, dziś będzie to pierwsze takie spotkanie z udziałem premiera i przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej od listopada ubiegłego roku, czyli już dawno premier Donald Tusk ostatni raz wziął udział w posiedzeniu swojego klubu.
0: A wiemy, o czym będą rozmawiać, panowie i panie?
1: No właśnie, z moich nieoficjalnych informacji wynika, że ma być to przede wszystkim spotkanie dyscyplinujące, no i cały klub ma usiąść na dywaniku u premiera. Politycy Koalicji Obywatelskiej mówili mi dziś wprost, że spodziewają się, że zostaną, mówiąc oględnie, zrugani przez swojego szefa, choć parlamentarzyści, z którymi dzisiaj rozmawiałem, używali mniej parlamentarnego języka, żeby nazwać to, na co się dziś szykują. Przede wszystkim ta krytyka ma na nich spaść za aferę w warszawskim Szpitalu Południowym, no ale też za nadużywanie politycznej pozycji przez niektórych parlamentarzystów. Tutaj przecież była głośna sprawa posłanki Pępek, był też przecież Tomasz Lenz, który skorzystał z tego, że jest senatorem, ma też znajomości polityczne, więc jeden z jego członków rodziny po prostu dostał się bez procedury do szpitala na zabieg. To już akurat sprawa sprzed kilku tygodni, więc no ale tego się trochę nazbierało. Jeżeli ostatni raz premier wszystkim głęboko w oczy spojrzał w listopadzie, no to wiadomo, że jest tych tematów sporo. Będzie też oczywiście o kryzysie w służbie zdrowia, o potencjalnej dymisji czy zachowaniu na stanowisku minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, ale też o nieudanych rozliczeniach poprzednich, bo przecież to był jeden z postulatów, jedna z obietnic Koalicji Obywatelskiej w wyborach, przed wyborami w 2023 roku. Donald Tusk podczas swojej wizyty w Paryżu, podczas tego spotkania koalicji chętnych, powiedział wprost, tu cytat, przepraszam, powinienem może mieć więcej wyobraźni wtedy, kiedy zapowiadałem szybkie rozliczenia. Nie przewidziałem, że to będzie tak trudne w związku z sytuacją między innymi w prokuraturze. No i premier Donald Tusk mówił to rzeczywiście nawet z pewnym rozgoryczeniem, z pewnym zawodem w głosie. Widać było, że jest to temat, który ciąży nie tylko jemu, ale też wielu w Koalicji Obywatelskiej, ponieważ...
0: No, czyli będzie na ostro, rozumiem, dzisiaj raczej popołudnie,
1: ma być na ostro, ale też pojawiają się takie głosy właśnie, że być może niektórzy koalicjanci, to znaczy niektórzy politycy Koalicji Obywatelskiej będą mieli trochę za złe premierowi, że nie spotyka się z nimi przez wiele miesięcy i teraz dopiero jak już jest źle, no to przyszedł czas na te rozliczenia, ale wewnętrzne, no więc zobaczymy, na pewno będziemy o tym informować, jaki był przebieg tego spotkania. Co jest też ciekawe, sami politycy Koalicji Obywatelskiej mają dowiedzieć się godzinę przed tym spotkaniem, gdzie ono dokładnie będzie. Prawdopodobnie też po to, żeby uniknąć medialnego rozgłosu i pościgów dziennikarzy za politykami.
0: Nie uda się, będziemy na miejscu. Jak znam życie, ale słyszałem, że gotuje się też i też pikantnie dosyć, jeśli chodzi o opozycję, bo prezesowi Kaczyńskiemu nie spodobały się słowa Przemysława Czarnka o Ukrainie. Myślę, że to zrozumiałe.
1: Tak, myślę, że nie tylko prezesowi Kaczyńskiemu takie słowa się nie spodobały. Przemysław Czarnek w jednej z prawicowych telewizji stwierdził, że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w Unii Europejskiej i NATO, aby wymóc na Ukrainie zmianę polityki wobec Polski, no ale też stwierdził, że trzeba zmusić Unię Europejską

0: do tego, aby zaprzestać finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowę Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę, tu cytat Przemysława Czarnka, wartości proludzkich. No tutaj oczywiście odnosił się też do tych do tego, że Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych nazwę bohaterów UPA, no ale to nie jest powód, żeby blokować pomoc finansową dla Ukrainy. No i właśnie na to zwrócił uwagę Jarosław Kaczyński, który stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, że pomoc, bezwzględna pomoc Ukrainie się należy. Jest ona po prostu potrzebna. Posłuchajmy, co na ten temat mówił rzecznik partii Prawo i Sprawiedliwość, Rafał Bochenek.
1: To stanowisko tak naprawdę pana premiera Jarosława Kaczyńskiego jest stanowiskiem oczywiście naszej partii, naszej formacji, naszego środowiska od lat, bo to nie jest nowe stanowisko. Już w 2016 roku pan premier Jarosław Kaczyński wprost mówił panu Poroszence, prezydentowi wówczas Ukrainy, że z banderyzmem do Unii Europejskiej nie wejdą, a w interesie oczywiście Polski jest to, aby rzeczywiście Rosja została upokorzona i pokonana w tej wojnie.
2: Prawo i Sprawiedliwość rozważa zmianę swojego kandydata na premiera?
1: Nie, no panie redaktorze, to w ogóle jakieś prowokacyjne pytanie. Jest decyzja pana premiera Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie, całego kierownictwa partii, w związku z tym jakby kontynuujemy nasze działania. Natomiast stanowisko pana premiera Jarosława Kaczyńskiego było potrzebne z uwagi na tę kakofonię, którą próbowały wytworzyć niektóre prorządowe media.
2: No niekoniecznie prowokacyjne, dlatego że odkąd Przemysław Czarnek został ogłoszony tym kandydatem na premiera, kandydata, no to słupki sondażowe nie pokazują jakiegoś znacznego wzrostu Prawa i Sprawiedliwości.
1: To nie wiem, na które badania pan patrzy, bo ja mam wrażenie, że właśnie, że wprost przeciwnie. Badania, ja przynajmniej takie widziałem, są takie, które pokazują jednak wzrosty naszej formacji politycznej.
0: No, rzecznik PiS-u moje pytanie to uznał za prowokacyjne, chociaż mi tylko chodziło o to, żeby dowiedzieć się, czy będą jakiekolwiek konsekwencje wobec Przemysława Czarnka, i okazuje się, że dla polityków Prawa i Sprawiedliwości ten temat jest już właściwie zamknięty. Skończy się tylko na tym publicznym upomnieniu, tej publicznej naganie prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego wobec właśnie Przemysława Czarnka. Politycy koalicji rządzącej twierdzą, że ten spór na linii prezes Przemysław Czarnek, ta wymiana zdań, ta wymiana poglądów, ta rozbieżność w poglądach, to nic innego jak polityczne działanie, które ma na celu z jednej strony prezes, który stoi na straży, że Ukrainę trzeba wspierać, po drugiej stronie z kolei mamy tego Przemysława Czarnka, który mówi, że jest antyzełeński, że jest politykiem, który domaga się od Ukrainy raczej tej sprawiedliwości historycznej, przede wszystkim tego rozliczenia z historią. No to jest wszystko nastawione według polityków rządzących na to, żeby po prostu zdobywać głosy tego elektoratu ze strony skrajnej prawicy, między innymi Konfederacji, ale też od Grzegorza Brauna. Ta antyukraińskość jest właśnie nastawiona na ten elektorat. No tylko, że często się mówi o tym, że w społeczeństwie polskim rosną nastroje antyukraińskie, no ale nastroje antyukraińskie nie rosną tak po prostu. Zazwyczaj to jest niestety działanie polityków, którzy się po prostu do tego przyczyniają. No i Włodzimierz Czarzasty, czyli marszałek Sejmu z Lewicy, on dzisiaj zorganizował poranną konferencję prasową, podczas której pokazał też takie ten ostatnie nagranie, chociażby jak kierowca autobusu, który akurat był wówczas pasażerem autobusu, ale zaatakował słownie w bardzo wulgarny sposób ukraińskie dzieci, nastolatki. Przemysław Czarnek odniósł się również do tych wypowiedzi Przemysława Czarnka w taki właśnie sposób.
3: Po pierwsze, była to wypowiedź wyjątkowo głupia. Po prostu głupia. Głupota tej wypowiedzi zwróciła nawet uwagę szefa partii Prawo i Sprawiedliwość. To jest jedna rzecz.
0: Dobra.
3: I druga rzecz. Okazało się, że kandydat na premiera ze strony Prawa i Sprawiedliwości, pan Czarnek, jest absolutnie, musi wszystkie rzeczy, które mówi, konsultować ze swoim szefem. Bo jeżeli zapomni tej konsultacji, to dostaje naganę słowną.
0: No to był marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Wniosek z tego jest, z tych wszystkich wypowiedzi jeden. Konsekwencji wobec Przemysława Czarnka żadnych nie będzie.
4: I o tym opowiadał z naszego sejmowego studia Jakub Rybski. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.

0: 24 minuty po godzinie 13. To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24 i zapowiadany świat filmu. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry panu.
0: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, oczywiście redakcja kulturalna RMF FM.
1: Razem lubię moje Radio RMF 24.
0: Bardzo
1: ulubione.
0: Się cieszę. My też lubimy i lubimy, jak to nas wpadasz, Kasia.
1: Bardzo się cieszę.
0: Dzisiaj opowiadamy o tej najnowszej produkcji, bo już się pojawił zwiastun. Gwiazdozbioru psa. To jest film w reżyserii Ridleya Scotta. Film powstał na podstawie bestsellerowej książki Petera Hellera. I powiedz, co to za historia, bo może nie wszyscy
1: historia,
0: czytali.
1: Która jest w sumie smutna, ale dająca nadzieję ogromną, bo to jest historia opisująca świat po apokalipsie, bo się zająknęłam. Konkretnie po globalnej epidemii zabójczego wirusa. My jesteśmy trochę po pandemii, więc mniej więcej wiemy, o co chodzi, tylko że tam jest oczywiście tak, że świat zostaje zniszczony, większość populacji ludzkiej zostaje zniszczona, a główny bohater, młody pilot Hick, przeżył katastrofę, mieszka na opuszczonym lotnisku razem ze swoim przepięknym psem oraz uzbrojonym sąsiadem, byłym żołnierzem Bengleyem. Tak. Ale oni nie są przeciwko sobie. Hick porusza się starym samolotem, patroluje okolice, tęskni za utraconą żoną, za dawnym życiem. No, mówi, kiedyś było lepiej, gdzie jest dawne życie. I tu nagle, i tu jest ogromna rola radia, kocham takie historie, słyszy w radiu, włącza w samochodzie radio i słyszy tajemnicze, urywane głosy.
0: Radio daje mu nadzieję. 24.
1: Jest to very prawdopodobne. Daje mu to taką nadzieję na odnalezienie bezpiecznego miejsca i innych ocalałych ludzi.
0: No pięknie, a powiedz, kto w obsadzie?
1: Jacob Elordi gra tego pilota, Josh Brolin gra tego wojskowego byłego, Margaret Qualley też, Guy Pearce. Josh Brolin, który gra tego byłego żołnierza, mówił ostatnio w wywiadzie, że chciał w ogóle zrezygnować z roli w tym filmie Ridleya Scotta, i to po pierwszym dniu zdjęciowym, bo mówił o takim zetknięciu się ze specyficznym stylem pracy filmowca i że to była panika dla niego, wywołał to u niego panikę, bo pierwszego dnia Ridley Scott na planie tak, bardzo dużo gadał, opowiadał, nie robił prób. I Josh Brolin mówi, zadzwoniłem do swojego agenta i mówię, słuchaj, ja chcę z tego wypisać. Tylko że potem Ridley Scott pokazał mu efekty pracy, no i Josh Brolin został, zmienił zdanie i panowie się dogadali.
0: Ale wiesz co, ja mam trochę kłopot z Ridleyem Scottem, bo trochę jest tak, że wiadomo, no to jest wielki reżyser, wiadomo, że to jest Łowca Androidów, to jest Gladiator, ale czy tam chociażby Obcy ósma, Pasażer Nostromo, ale te ostatnie produkcje, no tak słabiutko.
1: Ty wymieniłeś chyba trzy najlepsze.
0: Oczywiście, bo te pamiętam.
1: A są jeszcze trzy ostatnie i ja też zawsze zastanawiam, pokaż mi swoje trzy ostatnie filmy. Gladiator 2.
0: Oj, nie.
1: Napoleon, Dom Gucci, średnio udane niestety. Ale tak, Ridley Scott, ikona kina na pewno, 88 lat.
0: To ja nie wiedziałem, że
1: on bardzo szybko pracuje. No właśnie, ja zastanawiam się, z czego to wynika. Nie chcę być taką też tutaj, że diagnozuję, ale wydaje mi się, że Ridley Scott za szybko pracuje, kręci niemal bez przerwy. Poziom jego produkcji bywa naprawdę nierówny, bo tak, w planach ma teraz jeszcze Wyspę Skarbów z Hugh Jackmanem. Myślał o biografii zespołu Bee Gees, tam są jakieś kłopoty z prawami autorskimi, więc na razie to jest wstrzymane. Ale Gwiazdozbiór psa, o którym rozmawiamy, nakręcił w ekspresowym tempie 34 dni, to jest naprawdę szybko, a w mediach już zdążył ogłosić, że to jest prawdopodobnie jego najlepsze dzieło od czasów Marsjanina. Zobaczymy, pożyjemy, 28 sierpnia premiera.
0: Już? Tak?
1: Tak, za chwilę ten Gwiazdozbiór psa. Tylko zobaczę, to przyjdę i opowiem. No
0: koniecznie.
1: I pogadamy.
0: Pogadamy. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, pięknie
1: dobrego
0: dziękujemy.
1: Dnia.
0: Radio RMF 24, 27 minut po godzinie 13. To oznacza, że za chwilę będą fakty, a po faktach będziemy wam przypominać, że dzisiaj, 15 lipca, dzień bez telefonu.

0: 13.30 już minęła, czas najwyższy na fakty. Mateusz Bożek razem z nami.
1: Burze i porywy wiatru nawet do 115 km na godzinę. Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem na południu i w centralnej części kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla 10 województw. Większość z nich jest drugiego stopnia. Przed gwałtownymi ulewami ostrzega również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W komunikacie przesłanym mieszkańcom zaznacza, że możliwe są przerwy w dostawie prądu. Swoimi słowami Przemysław Czarnek występuje nie tylko przeciwko polskiej racji stanu, ale też przeciwko Stanom Zjednoczonym. Tak o ostrej wypowiedzi kandydata na premiera Prawa i Sprawiedliwości mówi szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Czarnek w TV Republika stwierdził, że Unia Europejska powinna wstrzymać pomoc finansową dla Ukrainy, dopóki kraj nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. Kosiniak-Kamysz wezwał do zaprzestania szerzenia nienawiści. Przypomniał również, że w ubiegłym tygodniu prezydent USA Donald Trump podpisał się pod ustaleniami szczytu NATO w Ankarze, według których sojusz nadal będzie wspierać walczącą Ukrainę.
2: Najważniejsze informacje dnia na www.rmf24.pl.
1: Średnio spędzamy przy ekranie od 5 do nawet 7 godzin dziennie, a to może mieć zły wpływ na nasze samopoczucie, koncentrację i sen. Warto więc odłożyć nasze smartfony przynajmniej na chwilę. A dziś mamy do tego bardzo dobrą okazję. 15 lipca obchodzimy Dzień bez telefonu. Czy waszym zdaniem da się bez niego żyć?
3: Nie bardzo. Tak naprawdę wszystko załatwiamy przez telefon, i bankowość, i pracę. Sprawdzamy, czy dziecko bezpiecznie dotarło do szkoły.
4: Jestem w stanie funkcjonować bez telefonu. No szczególnie kiedy, nie wiem, jestem gdzieś na wakacjach, to wtedy bardzo chętnie ten telefon odkładam.
1: Mówili mieszkańcy Zielonej Góry. Jak słychać, opinie są więc podzielone. Do dnia bez telefonu komórkowego wrócimy tuż po faktach. W Radiu RMF 24 sprawdzimy, co możemy zyskać, odkładając nasz smartfon na półkę.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 15 lipca, Radio RMF 24. To nie jest tylko rocznica bitwy pod Grunwaldem. To jest także dzisiaj dzień bez telefonu komórkowego. Co możemy zyskać, odstawiając swój telefon? O tym ze Zbigniewem Piotrem Kamratem, psychologiem, psychoterapeutą, rozmawiała reporterka RMF Max, Agnieszka Der.
1: Właściwie trudno jest odstawić telefon, bo tam mamy pocztę i komunikatory i sprawdzamy pogodę i w zasadzie to jest takie codzienne nasze narzędzie, ale myślę, że to jest taki dzień, taki moment, żeby zapoznać się właśnie ze swoją refleksją. Czy nie mamy nic poza telefonem? Czy w zasadzie wszystko jest w tym telefonie? Albo czy w jakiś sposób jesteśmy bardzo mocno napięci, że nie znajdujemy innych sposobów na to, żeby to napięcie rozładować? Jeżeli rzeczywiście jest tak, że nieustannie scrollujemy i mamy taką świadomość, że to w jakiś sposób nas zniewala i niby rozładowuje, ale jednak nie, i ciężko nam się tego pierwszą rzeczą po obudzeniu, to jest sięganie po telefon, przed zaśnięciem sięganie po telefon, to może warto by było z kimś o tym porozmawiać i na przykład poszukać jakichś alternatywnych, dodatkowych sposobów na to, żeby zająć swoją uwagę.
2: Czy nagle może się okazać, jeżeli odstawimy taki telefon, że mamy dużo czasu?
1: No, teraz mi się przypominają te wszystkie liczniki w telefonach, które pokazują, ile czasu spędzamy w telefonie. Rzeczywiście tego czasu jest dużo. I czasami jest tak, że ten telefon, to co się dzieje w telefonie, niezwykle silnie stymuluje naszą uwagę, stymuluje bardzo silnie nasz układ nagrody i czasami już mamy taki nawyk, że wydaje nam się, że nic poza tym telefonem przysłowiowym nie stymuluje nas tak mocno. Jeżeli reflektujemy, że spędzamy te 4, 5, 6 godzin przy telefonie, bo to tam pokazuje ten licznik, to może będzie to taka refleksja, że te pół godziny na te ćwiczenia, które chcielibyśmy zrobić dla siebie, rozciągające, albo na przykład, żeby poczytać ulubioną książkę, albo w ogóle, żeby obejrzeć kawałek ulubionego serialu, że jednak gdzieś mamy ten czas, tylko że gdzieś się zapędziliśmy i go nie wykorzystujemy tak, jakbyśmy chcieli, dla swojego dobra.
2: No właśnie, bo teraz oglądając filmy, nawet scenariusze się do tego dopasowują, scrollujemy.
1: Tak, proszę zobaczyć, że te krótkie formy, które są w ekranach, sprawiły, że staliśmy się coraz bardziej niecierpliwi. Denerwujemy się, jak za długo czekamy w korku albo w kolejce. Strasznie denerwujemy się, jak czekamy za długo na paczkę. Właściwie chcemy od razu mieć informacje. I telefon, internet sprawił to, że my mamy natychmiast gotową informację. To jest taka ważna rzecz, żeby się przy tym zatrzymać, żeby też trochę zweryfikować, czy za bardzo nie idziemy w taką stronę, że chcemy tu i teraz natychmiast i że trochę w tym się udzieciniamy.
0: Tak mówi Zbigniew Piotr Kamrat, psycholog, w rozmowie z reporterką RMF Max, Agnieszką Der. A zatem spróbujmy zostawić telefon, ale oczywiście nie zostawiamy radia. Nie zostawiamy radia RMF 24 i za moment skaczemy. Tak jest, będzie o skokach narciarskich i to wcale nie jest żart.

Radio RMF24, 15 lipca, środek wakacji, a my będziemy wam opowiadać o skokach narciarskich, ale proszę nie regulować kalendarzy, wszystko się zgadza. Skoczkowie narciarscy właśnie wrócili do pracy, czyli wrócili na skoczni. Przygotowują się do cyklu letniego Grand Prix na skoczni w Szczyrku. Odbył się Memoriał Olimpijczyków, to takie pierwsze oficjalne zawody tego lata, w których rywalizowali najlepsi nasi zawodnicy. Kto zwyciężył? Oczywiście, dwukrotny medalista olimpijski, czyli Kacper Tomasiak. Skoczył odpowiednio 102 i 100,5 metra, a skocznia ma rozmiar 104 metry. Całkiem przyzwoite wyniki. Tuż za nim Paweł Wąsek, a trzecie miejsce zajął, i tu jest niespodzianka, 20-letni Kamil Waszek. Nasi weterani, czyli Piotr Żyła i Dawid Kubacki, troszkę dalej, na 9. i 10. miejscu. A pierwsze zawody cyklu letniego Grand Prix już w pierwszy weekend sierpnia. To wszystko na skoczni w Wiśle. Już za moment wskoczy do naszego studia, do Radia RMF24 Krzysztof Urbaniak i przyleci z wami salutkie środowe popołudnie. Piotr Calak, bardzo wam dziękuję. Ja już będę bezpiecznie lądował telemarkiem, ale jutro o 10:00 znowu spróbuję się odbić. Prost z progu Radia RMF24.

0: O tym się mówi.
1: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się godzina 14, czas najwyższy zajrzeć do studia faktów, a tam już czeka na nas z faktami Ewa Kwaśna.
1: Witam ponownie, zapraszam. Strażacy na Dolnym Śląsku w pełnej gotowości. We Wrocławiu w związku z gwałtownymi burzami, jakie od wczoraj przechodzą nad tym regionem, zebrał się sztab kryzysowy.
2: W razie potrzeby służby są gotowe też do przerzucenia sił i środków pomiędzy powiatami.
1: Premier Tusk wzywa na pilne spotkanie polityków Koalicji Obywatelskiej. Czego się spodziewają? Posłuchajcie ustaleń naszego dziennikarza. Anglicy żyją pojedynkiem o finał mundialu. Wieczorem zmierzą się z Argentyną. We Wrocławiu zebrał się wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego w związku z gwałtownymi burzami, jakie od wczoraj przechodzą nad Dolnym Śląskiem. W ciągu ostatniej doby służby interweniowały w regionie blisko 500 razy. Najwięcej w Jeleniej Górze. Nawałnica łama drzewa i linie energetyczne. Bez prądu wciąż jest jeszcze około 400 gospodarstw, przekazał Paweł Pyslik z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
2: Służby pozostają w gotowości. We Wrocławiu najwięcej zdarzeń mieliśmy rano. Jak podkreślano na spotkaniu, liczba dostępnych sił i środków jest wystarczająca. W Jeleniej Górze przez cały dzień ma trwać gdzieś usuwanie skutków tej wczorajszej burzy. W razie potrzeby służby są gotowe też do przerzucenia sił i środków pomiędzy powiatami, aby wspierać miejsca, w których liczba interwencji będzie największa.
1: We Wrocławiu padać już przestało, ale trwa wielkie sprzątanie. Strażacy wypompowują wodę m.in. z przedszkola przy ulicy Piotra Ignota. Spodziewamy się porządnej reprymendy, tak nieoficjalnie mówią politycy Koalicji Obywatelskiej o popołudniowym spotkaniu całego klubu z premierem Donaldem Tuskiem. Odbędzie się ono o 18:00. Od razu łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim, który jest w Sejmie. Jakubie, jaki jest cel dzisiejszych rozmów z szefem rządu?
3: Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że ma być to przede wszystkim spotkanie dyscyplinujące. Politycy Koalicji Obywatelskiej mówili mi dziś wprost, że spodziewają się, że zostaną zrugani przez swojego szefa przede wszystkim za aferę w warszawskim Szpitalu Południowym, ale też za nadużywanie politycznej pozycji przez niektórych parlamentarzystów. Będzie też dyskusja o kryzysie w służbie zdrowia oraz o nieudanych rozliczeniach poprzedników. Jak usłyszałem, ma zostać też przeprowadzona ocena mocnych i słabych stron koalicji oraz zagrożeń ze strony opozycji. Spotkanie to odbywa się tuż przed wakacyjną sejmową przerwą, dlatego szef rządu chce zmobilizować swoich polityków do intensywnej pracy. Tym bardziej, że do kolejnych wyborów pozostał nieco ponad rok. Z Sejmu Jakub Rybski.
4: Mundial 2026. Kto zagra w finale?
1: Dziś wieczorem o awans do finału mundialu zawalczą reprezentacje Anglii i Argentyny. Zwycięzca tego starcia spotka się w niedzielę w finałowym meczu z jedenastką z Hiszpanii. Argentyna to broniący tytuł mistrz świata, a Anglicy marzą tylko o jednym.
5: W radiu, w telewizji, na ulicach i w pubach temat jest tylko jeden. Szansa na to, by po raz pierwszy od 60 lat reprezentacja Anglii znalazła się w finale mundialu. Jesteśmy przygotowani na ten pojedynek. Czeka nas trudny mecz, pełen emocji, ale będzie to też tylko mecz. Tak zdaje się studzić atmosferę trener Anglików Thomas Tuchel. Taki głos rozsądku może się przydać, bo meczom Anglii z Argentyną towarzyszą historyczne animozje, a także widmo ręki Boga, jak potocznie nazywa się bramkę strzeloną niedozwoloną częścią ciała przez Diego Maradonę, która pogrzebała marzenia Anglików o złocie w mundialu z 1986 roku.
1: O czym przypominał korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frmorgan. Mecz Argentyna-Anglia o 21:00 polskiego czasu w Atlancie. Relacje naszego specjalnego wysłannika na mistrzostwa oczywiście w faktach RMF FM. A na polach pod Grunwaldem trwają przygotowania do wielkiej inscenizacji bitwy z 1410 roku. To też czas turniejów i średniowiecznego życia.
6: Co teraz obserwujemy?
7: Teraz obserwujemy turniej o srebrny miecz Grunwaldu.
6: Czyli tutaj nie tylko przygotowania do wielkiej inscenizacji, ale też prawdziwe średniowieczne życie.
7: Tak, prawdziwe średniowieczne życie jak najbardziej, bo też musimy pamiętać, że by rycerz mógł dostać pracę u jakiegoś możnego pana, to właśnie mógł się wyróżnić na takim turnieju rycerskim. Na takim turnieju właśnie w Krakowie wyróżnił się nie kto inny jak Zawisza Czarna.
1: Mówił Jarosław Małecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Inscenizacja słynnej bitwy już w sobotę. A my z faktami wracamy punktualnie o 15:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Jak mówiła przed chwilą Ewa Kwaśny w faktach RMF FM, dziś półfinał Mistrzostw Świata, drugi półfinał Argentyna-Anglia. Jak na to spotkanie przygotowuje się Londyn? O tym już za chwilę. Zerkniemy też do Szwecji. Tam weszły w życie kontrowersyjne przepisy dotyczące platform społecznościowych. Ale będzie jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dzień dobry.

0: Jak już mówiliśmy w Radiu RMF 24, dziś wieczorem na stadionie w Atlancie zmierzą się reprezentacje Anglii i Argentyny. To jest pojedynek o miejsce w finale Mistrzostw Świata. Wiadomo, że zwycięska drużyna zawalczy o złoto 19 lipca z drużyną Hiszpanii, która w znakomitym stylu pokonała wczoraj w półfinale, no jak się okazało, bezradną Francję. A na łączach nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Dzień dobry, Bogdanie, czy oglądałeś ten mecz wczoraj i to jak nie mogła sobie Francja poradzić z Hiszpanią? Jakie to było zaskoczenie dla ciebie?
1: Oglądałem wspaniały mecz. Tutaj komentarze były bardzo, bardzo proste i takie spostrzegawcze. Hiszpanie to był zespół, natomiast Francja no to jakaś zbieranina indywidualnych piłkarzy, którzy nie poradzili sobie no z tym takim jednolitym myśleniem strony hiszpańskiej. Fantastyczny mecz od początku do końca.
0: I to z takim gwiazdorem we Francji, z Mbappé. Bogdanie, wpięty jesteś w lokalne media, rozmawiasz z kibicami. Co w angielskiej trawie pisze przed tym wieczornym spotkaniem?
1: No tak, synowi Albionu. O krok od swojego pierwszego finału w mundialu od 60 lat. Także no, wypadałoby to w końcu już zrobić. Więc można sobie wyobrazić,

0: i dwóch goli. No, co ciekawe, angielscy kibice są bardziej tutaj opanowani i zachowują taki dziwny spokój, by nie powiedzieć stoicyzm. Wiedzą doskonale, że droga ich reprezentacji do tego półfinału nie była usłana różami, a podczas tego ostatniego meczu w ćwierćfinale ekipa Tomasa Tuchela no, miała z Norwegią sporo szczęścia. Mecz wygrany, oczywiście, ale bardzo nerwowy.
1: Co mówi się o dotychczasowej grze Anglików, Bogdanie?
0: No ich gra nie jest efektowna, czasami nawet nudna, ale za to pragmatyczna, nastawiona na kontrataki, no i jak się okazuje całkiem skuteczna. Jednak Anglicy nie grają bezbłędnie, czego dowodem jest całkiem sporo straconych goli w tym turnieju, mają luki w obronie. Niemniej angielskie tutaj media, muszę przyznać, dmuchają im w żagle. Opisują ten obecny zespół jako dobrze naoliwioną, niezwykle skuteczną machinę, grającą nowocześnie i potrafiącą przetrwać bardzo trudne momenty. I faktycznie Anglicy są w stanie na przykład błyskawicznie podnieść się po stracie gola, tak jak na przykład miało to miejsce w meczu z Norwegią. Tak. Na pewno atutem drużyny jest znakomity bramkarz John Pickford. W ofensywie no, kluczowe role odgrywają dwóch graczy, Harry Kane i Jude Bellingham. To bez wątpienia będzie fascynujący mecz. Argentyńczycy marzą o finale, no i czwartym tytule Mistrzów Świata, a Anglicy o drugim. Oczywiście tylko jedno z tych marzeń może się dziś częściowo spełnić.
1: Bogdanie, to zabaw się teraz w eksperta i powiedz nam wszystkim, co muszą zrobić Anglicy, żeby wygrać.
0: Żaden ze mnie ekspert, no po prostu słucham, co mówią fachowcy i mówią tak, Argentyna doskonale radzi sobie z blokowaniem strzałów z bliskiej odległości, więc Anglicy muszą jakiś patent na to znaleźć, muszą wykorzystać też stałe momenty gry i być bardziej odważni w ataku, nie tylko kontratakować, bo to potrafią. I choć podopieczni Tomasa Tuchela są już w półfinale, no nie zademonstrowali jeszcze kibicom meczu, który rozwiałby wszelkie wątpliwości. Nawet sam niemiecki selekcjoner Tomas Tuchel krytykuje swoich piłkarzy, jak mówi, jestem miłośnikiem futbolu, nie tylko dobrego, ale i ekscytującego. Tymczasem jego gracze, mimo że skuteczni, no nie rozwinęli jeszcze w pełni skrzydeł. Najwyższy czas, żeby zrobili to dziś wieczorem. Urzędujący mistrzowie świata, czyli Argentyńczycy, są historycznie na tym bardzo późnym etapie turnieju, ma bardzo, bardzo skuteczni, ale za Anglikami stoi statystyka. Do tej pory obie reprezentacje zmierzyły się ze sobą oficjalnie chyba 14 razy. Bilans tych spotkań przemawia na korzyść Anglików. Zwyciężyli 6-krotnie, remisy 6 sztuk, zwycięstwa Argentyny 3, bilans bramkowy i to jest bardzo fajne, 21 bramek do 15 w tych wszystkich spotkaniach.
1: O, solidna przewaga. A dzisiaj jaki wynik obstawiasz, Bogdan?
0: No z obowiązku tak, 1-0 dla Anglików, bardzo bym chciał, ale będzie ciężko, myślę.
1: Bardzo dziękujemy. Z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan. Wszystkiego dobrego, Bogdanie. Kłaniamy się. Do usłyszenia w Radiu RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Tak wam towarzyszyłem muzycznie w Radiu RMF 24. I oczywiście mamy dla was jeszcze więcej informacji. Teraz zerkamy do Szwecji. Tam, jak się okazuje, weszły w życie przepisy, które zobowiązują platformy społecznościowe i komunikatory do szybkiego usuwania ogłoszeń, w których gangi zlecają zabójstwa, podpalenia albo zamachy bombowe za pieniądze. To pierwsze tego typu regulacje w Unii Europejskiej. Szwedzka policja wskazuje, że gangi wykorzystują aplikacje takie jak TikTok i Snapchat, a następnie przenoszą rozmowy do szyfrowanych komunikatorów. Przestępcy docierają także do młodzieży na forach związanych z grami komputerowymi i sportem. I zgodnie z nowym prawem firmy muszą usuwać zgłoszone przez policję treści w ciągu maksymalnie godziny. Za niewykonanie obowiązku grożą kary do 5 milionów koron szwedzkich, czyli prawie 2 miliony złotych, a w poważniejszych przypadkach nawet do 4% globalnych obrotów firmy. Radio RMF 24, jest 14.23, już za chwilę najnowsze wydanie faktów.
1: Radio RMF 24.

0: Minęła 14:30, Mateusz Bożek i fakty.
1: Amerykańska armia przeprowadziła kolejną falę ataków na Iran. Poinformowało o tym w najnowszym komunikacie Centralne Dowództwo USA. Ostrzeliwane były cele wojskowe wykorzystywane przez reżim do ataków na statki handlowe w cieśninie Ormuz. Według portalu Axios Donald Trump miał wczoraj rozmawiać z przedstawicielami wojska i służb wywiadu o rozległej ofensywie na Iran. W ten sposób chciałby zmusić ten kraj do przyjęcia jego żądań dotyczących ograniczenia programu nuklearnego Teheranu. 208 godzin miesięcznie. Tyle maksymalnie chcą pracować medycy. Taką propozycję przedstawił dziś Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Przekonuje, że praca miesięcznie nawet przez 300 godzin obniża jakość leczenia. Domaga się więc rządowych zmian.
2: To naprawdę nie my budujemy ten system. To nie jest nasza wina, a lekarze już nie chcą tak pracować, naprawdę. Bo wypoczęty lekarz to jest bezpieczny pacjent.
1: Mówiła przewodnicząca związku Grażyna Cebula-Kumat. O systemie pracy lekarze i przedstawiciele pielęgniarek będą rozmawiać jutro z minister zdrowia. A do dyskusji o polskiej służbie zdrowia wrócimy tuż po faktach w RMF 24.
3: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.rmf24.pl.
1: Argentyna zmierzy się dziś z Anglią w półfinale piłkarskich mistrzostw świata w piłce nożnej, a polscy siatkarze podejmą dziś Bułgarię w ostatnim turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów. Bułgarię, w której największym zagrożeniem dla naszych zawodników jest Aleksander Nikołow.
4: No, kluczem do zwycięstwa nad Bułgarią będzie powstrzymanie go, ograniczenie go i na pewno musimy się na tym skupić, ale jak zagramy tak jak potrafimy, to raczej musimy bardziej myśleć o swojej grze, a nie o przeciwnej.
1: Mówił Tomasz Fornal. Początek spotkania o 19:00 przed biało-czerwonymi, także starcia z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie Radia RMF 24, to nasz popołudniowy program. A w nim ciąg dalszy dyskusji o tym, co powinno zmienić się w polskich szpitalach, jak naprawić polski system ochrony zdrowia. Dzisiaj, jak już mówiliśmy w faktach, pojawiły się kolejne propozycje. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy proponuje, żeby wprowadzić maksymalny limit czasu pracy lekarzy. Przypomnę, 10 godzin dziennie, 208 godzin w miesiącu. Medycy skarżą się, że są przeciążeni nadmiarem obowiązków, zwłaszcza w ostatnich tygodniach dużo mówi się o nieprawidłowościach w szpitalach.
1: Lekarze już nie chcą tak pracować, naprawdę. Chcą mieć czas dla pacjenta, czyli żeby tego pacjenta potraktować po partnersku, a nie przedmiotowo, żeby temu pacjentowi można było powiedzieć, co się podejrzewa, jakie proponujemy badania, jakie leczenie i tak dalej. Do tego potrzebny jest opracowanie ustawowo maksymalnego, dopuszczalnego, nieprzerwanego czasu pracy dla lekarza w ciągu doby. Maksymalnie myślimy, że 9-10 godzin.
0: Tak przyznaje przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Grażyna Cebula-Kubat. A rozmawiał z nią nasz reporter Michał Dobrołowicz, który jest z nami. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Michale, co jeszcze proponują lekarze, bo ten górny limit czasu pracy to nie jedyna propozycja.
2: Tak, do tego dochodzi górny limit zarobków. To jest propozycja zbieżna z tym, co proponuje rząd. Dokładnie tydzień temu o tej porze mieliśmy konferencję prasową minister zdrowia i prezesów Narodowego Funduszu Zdrowia. Pewnie pamiętacie, to były te głośno zapowiadane reformy systemu ochrony zdrowia. Zmiany, które mają uporządkować sytuację w szpitalach, wyeliminować nieprawidłowości, o których od dawna mocno słyszymy. I rzeczywiście pojawił się jeden z pomysłów, którym jest właśnie górny limit zarobków lekarzy. Rząd podał kwotę 240 zł brutto za godzinę pracy każdego lekarza w Polsce. Niezależnie od formy zatrudnienia w publicznych szpitalach. Natomiast związkowcy, zwłaszcza lekarze, mówią, że ta kwota to jest tylko punkt wyjścia i że nie powinno być ich zdaniem tej jednej kwoty na cały kraj, tylko trzeba modyfikować tę kwotę i uzależniać ją od tego, jaki to lekarz, co robi, czym się zajmuje, na ile wysokospecjalistyczne procedury wykonuje i wtedy ta kwota powinna być automatycznie wyższa, ta maksymalna, a w przypadku medyków, lekarzy, którzy wykonują te prostsze procedury, prostsze zabiegi czy badania, odpowiednio niższa. Taka jest propozycja związkowcy także zwracają tutaj uwagę na ten limit czasu pracy. Ja dopytywałem dzisiaj, mówiłem o tym w faktach RMF FM, że mamy przecież sytuację, w której brakuje lekarzy. Wiele szpitali, wiele oddziałów zmaga się z tym, że brakuje chętnych do pracy. Są poszukiwani lekarze, a takie limity czasu pracy mogłyby tylko utrudnić sytuację. I tutaj piłka po stronie rządu według lekarzy i lekarze mówią, że to rząd, Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, te instytucje powinny znaleźć tutaj rozwiązanie. Jutro będą rozmowy w tej sprawie w Warszawie, też będziemy je śledzić.
0: Michale, dzisiaj Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport pokontroli w warszawskim Szpitalu Południowym. Czy ten raport potwierdza nieprawidłowości, o których słyszymy w ostatnim czasie?
2: Tak, potwierdza większość. Mógłbym powiedzieć niestety potwierdza, bo te główne nieprawidłowości, o których słyszeliśmy, to m.in. ten słynny salonik VIP, który miał działać w warszawskim Szpitalu Południowym i działał. I to potwierdzili kontrolerzy NIK-u. W raporcie Najwyższej Izby Kontroli czytamy, ja dosyć uważnie dzisiaj przed południem prześledziłem ten raport opublikowany z samego rana. Tam pojawia się informacja o tak zwanym pokoju łóżkowym w warszawskim Szpitalu Południowym. Tylko problem polega na tym, że w tym pokoju nazywającym się łóżkowym nie było łóżka szpitalnego. Tam był telewizor, tam była sofa, tam były fotele, tam był aneks kuchenny nawet, ale łóżka nie było i to było takie miejsce, do którego wstęp mieli tylko wybrani, tylko ci, którzy mieli specjalną kartę, którą trzeba było przyłożyć i wtedy otwierały się drzwi i jeszcze trzeba było to wszystko potwierdzić, wpisując specjalny kod, a właściwie wstukując go. No i to jest jedna z nieprawidłowości, o których czytamy w tym raporcie. Pojawiają się tam też informacje o nieprawidłowościach dotyczących grafików. Było takich dwóch lekarzy, którzy jednocześnie byli wpisani w grafik warszawskiego Szpitala Południowego i mieli przyjmować pacjentów na NFZ w ramach publicznego systemu, ale okazało się, że jednocześnie oni przyjmowali pacjentów komercyjnie w tym samym czasie, w środowe popołudnia, od 16 do 19. No i to jest oczywiście niezgodne z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia. Takich nieprawidłowości związanych z brakiem dokumentacji, z czasem pracy i jego przestrzeganiem jest tam dużo więcej. To są wnioski z kontroli i ta główna konkluzja jest taka, że te nieprawidłowości wynikały z niewłaściwego zarządzania w warszawskim Szpitalu Południowym. Ta placówka wiemy, że ma nową radę nadzorczą. Dzisiaj powołane zostały dwie nowe wiceprezydenty Warszawy, także te odpowiadające za ochronę zdrowia w Warszawie. No i teraz te nowe osoby na tych stanowiskach powinny wyciągnąć wnioski i poprawić to, co do tej pory nie działało i to, co pokazał ten raport Najwyższej Izby Kontroli.
0: Michale, słyszymy o reformie systemu ochrony zdrowia od wielu dni. Kiedy pojawią się konkrety, czyli konkretne propozycje ustaw albo innych przepisów? Co dalej w tej sprawie?
2: mają pojawić się w najbliższych dniach. Jutro, jak wspominałem, ważne rozmowy w Warszawie, to znaczy to będzie posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, spotkanie medyków, w tym także związkowców, także Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca Związku Zawodowego Lekarzy, tego ogólnopolskiego, którą przed chwilą słyszeliśmy w rozmowie ze mną w Radiu RMF24. Ona też weźmie udział w tych rozmowach, ale będzie także kierownictwo resortu zdrowia, mają być przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, mają być właściciele, dyrektorzy szpitali. Oni będą jutro rozmawiać o tych reformach. Być może już na stole będą konkretne na razie projekty, na razie propozycje ustaw. Natomiast zapowiedzi ze strony rządu, zapowiedzi rzecznika rządu Adama Szłapki, które padły dzisiaj rano na naszej antenie, zapowiedzi wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, które wczoraj zdobyłem na konferencji prasowej w kancelarii premiera, wskazują, że w przyszłym tygodniu te konkretne projekty powinny już być omawiane na posiedzeniu Rady Ministrów. Takie są zapowiedzi, efekty mamy zobaczyć we wrześniu. I te pierwsze przepisy przygotowywane mają dotyczyć właśnie górnego limitu zarobków medyków, głównie lekarzy. Taki jest plan rządu. Co z tego planu wyniknie? Odpowiedź mają przynieść pewnie już najbliższe dni, a w dalszej perspektywie kolejne tygodnie.
0: No właśnie, Michale, kiedy odczują to pacjenci? Czy jest w ogóle szansa, że to się wydarzy po wakacjach na przykład?
2: Szanse pewnie są, nawet takie są plany, powiedziałbym więcej. Na pewno do końca roku ma zacząć działać centralna kolejka, czyli ten nowy sposób zapisywania się na zabiegi planowe, tak aby to wszystko było uporządkowane, dostępne elektronicznie. Ta jedna baza wolnych terminów i taka baza, która pozwoli zapisywać się na badania, to do końca roku. We wrześniu bardzo możliwe, że wprowadzony zostanie górny limit budżetu szpitala, który może być przeznaczany na wynagrodzenia medyków. Pewnie tego pacjenci nie odczują bezpośrednio, ale w jakiś sposób to ma uporządkować sytuację, organizację pracy w szpitalach, tak aby nie dochodziło do nieprawidłowości, gdy ktoś dostaje się, czy korzysta z zabiegów badań poza procedurą, poza kolejką, albo gdy lekarz oficjalnie dyżuruje, a w rzeczywistości robi coś zupełnie innego, w zupełnie innym miejscu, a o takich sytuacjach ostatnio słyszeliśmy. Jeśli to się uda, jeśli ten górny limit, czy to wynagrodzeń szpitala i budżetu szpitala na wynagrodzenia i górny limit zarobków będzie wprowadzony we wrześniu, to oczywiście pewnie w jakiś sposób to będzie odczuwalne, natomiast pamiętajmy, że to jest początek drogi, te przepisy są dopiero przygotowywane, musi je zaakceptować Rada Ministrów, potem Parlament, Sejm, Senat, jeszcze wakacje będą przecież w parlamencie w sierpniu, więc te prace będą trochę wstrzymane, czasu nie ma dużo, a na koniec musi to wszystko zaakceptować i podpisać prezydent, bo część zmian trzeba przeprowadzić tylko jako ustawy, to nie będzie wymagało tych większych, bardziej skomplikowanych procedur i podpisu na koniec prezydenta Karola Nawrockiego. Czy będzie ten podpis? Myślę, że to też będzie pod dużym znakiem zapytania, ale wiem, że rozmowy, negocjacje, próby w tej sprawie trwają i tu znów myślę, że będzie co obserwować. Czy będą zaskoczenia? Sam jestem bardzo ciekawy, co przyniosą te najbliższe miesiące.
0: Michał Dobrołowicz, Radio RMF24. Michale, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję, udanego popołudnia i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Ja przypomnę, że jutro ważne posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, a w przyszłym tygodniu rząd ma przyjąć pierwsze przepisy w ramach reformy w szpitalach. Trzymamy rękę na pulsie i sprawdzamy dla was, co się wydarzy. Mamy dla was jeszcze więcej informacji.
3: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: To jest informacyjne popołudnie w radiu RMF 24. Astronomowie ogłosili przełomowe odkrycie w jednym z najbardziej znanych układów planetarnych naszej galaktyki. Po ponad 10 latach analiz i poszukiwań udało się bezpośrednio sfotografować trzecią planetę krążącą wokół gwiazdy Beta Pictoris.
1: Ten nowy obiekt, nazwany Beta Pictoris D, jest wyjątkowo słaby i trudny do wykrycia. To jedna z najlżejszych planet pozasłonecznych, jakie kiedykolwiek udało się zaobserwować bezpośrednio z powierzchni Ziemi.
0: Ale się udało. W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Dzień dobry. To jak się to udało?
1: Zdjęcie, które pozwoliło na identyfikację planety, zostało wykonane z pomocą instrumentu ERIS zamontowanego na tak zwanym bardzo dużym teleskopie VLT Europejskiego Obserwatorium Południowego ESO na pustyni Atacama w Chile. Na opublikowanej fotografii widoczna jest gwiazda centralna Beta Pictoris, ale jej światło zostało cyfrowo usunięte w trakcie obróbki danych, no po to, żeby umożliwić obserwację jej bezpośredniego otoczenia. W tle obrazu można dostrzec też bardzo charakterystyczny dla tego układu taki rozproszony, poziomy pas. To jest dysk szczątkowy, będący po prostu pozostałością po procesie formowania się planet w tym układzie. Ten charakterystyczny element układu Beta Pictoris od lat fascynuje naukowców, dostarcza wskazówek na temat powstawania planet, ewolucji młodych systemów gwiezdnych.
0: A co wiemy o tej planecie?
1: Beta Pictoris D to, mówiłem, że najlżejsza, ale to też gazowy olbrzym, którego masa wynosi niespełna 2,5 masy Jowisza. To znacznie mniej niż w przypadku dwóch wcześniej odkrytych planet tego systemu, które osiągają masę nawet 10-krotnie większą od Jowisza. Co istotne, nowa planeta znajduje się na znacznie dalszej orbicie niż jej sąsiadki, a jej temperatura jest stosunkowo niska. No jednak to właśnie sprawia, że jest wyjątkowo słabo widoczna na tle dość jasnej gwiazdy. Odkrycie było możliwe dzięki skrupulatnej analizie nie tylko najnowszych obserwacji, ale także archiwalnych danych gromadzonych przez ponad dekadę. Astronomowie, przeglądając zdjęcia wykonane różnymi instrumentami, natrafili na ślady planety Beta Pictoris D w materiałach sprzed 11 lat, gdzie była ledwie widoczna w blasku swojego większego sąsiada, bardziej słynnej planety Beta Pictoris B. No i dopiero teraz, dzięki nowoczesnym technikom obróbki obrazu, zaawansowanym instrumentom, udało się jednoznacznie potwierdzić jej istnienie.
0: No, a takie bezpośrednie, Grzegorzu, obrazowanie tych egzoplanet to jest mega trudne zadanie.
1: Prawda? Absolutnie. Przede wszystkim dlatego, że odbite od nich światło jest oczywiście znacznie słabsze od tego od ich macierzystych gwiazd. Często po prostu ginie w ich blasku. Beta Pictoris D świeci aż 100 razy słabiej od planety Beta Pictoris B. To jest najciemniejsza egzoplaneta, jaką kiedykolwiek udało się sfotografować bezpośrednio z powierzchni Ziemi. To jest ogromny sukces dla zespołu badawczego i znaczący krok naprzód w dziedzinie astronomii obserwacyjnej. To także sugestia, żeby na nowo przeszukiwać dostępne już bazy danych, bo są szanse, że gdzieś tam są ślady nieodkrytych jeszcze obiektów. W tym konkretnym przypadku odkrycie zostało niezależnie potwierdzone przez drugi zespół badawczy, tym razem korzystający z kosmicznego teleskopu Jamesa Webba. Wiele nadziei wiąże się z budowanym obecnie w Chile przez Europejskie Obserwatorium Południowe ekstremalnie wielkim teleskopem. No, on będzie dużo większy, będzie miał dużo większe możliwości i już w przyszłej dekadzie powinien pomóc w odkrywaniu tajemnic takich obiektów.
0: Grzegorzu, a ta nazwa systemu Beta Pictoris ostatnio dość często pojawia się w doniesieniach naukowców, prawda?
1: To prawda, niespełna tydzień temu zupełnie inny zespół astronomów opublikował wyniki badań tej drugiej z planet tego układu, czyli wspomnianej wcześniej Beta Pictoris B, tej, która jest około 10 razy cięższa od Jowisza. Tam okazało się, że narzędzia stosowane do badań pochodzenia tych obiektów, dokładnie badania proporcji izotopów węgla w ich atmosferze, mogą nie być do końca precyzyjne. To układ, któremu naziemne i kosmiczne teleskopy przyglądając się więc pod bardzo różnym kątem i możemy się spodziewać, że tam pojawią się kolejne sensacje. My go nie możemy obserwować, bo to jest układ znajdujący się na niebie południowym, dlatego obserwuje się to niebo z Chile, ale Polacy mają udział w Europejskim Obserwatorium Południowym, więc mają tam pewne możliwości. A zdjęcie wykonane bohaterce dzisiejszej informacji mamy na rmf24.pl.
0: Dlatego bardzo gorąco polecamy, zerkajcie na rmf24.pl w każdej wolnej chwili. A to był Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM.
1: Grzegorzu, bardzo
0: dziękujemy. No, a wszystkim, którzy szykują się na nocne oglądanie nieba, na podziwianie gwiazd, życzymy oczywiście dobrej pogody. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji już za chwilę, za 3 minuty. Najnowsze wydanie faktów RMF FM, punktualnie o 15:00. Bądźcie blisko radia.

0: Powoli zbliża się 15, wracamy zatem do studia faktów RMF FM. Studio faktów przy mikrofonie Ewa Kwaśny.
1: Mamy ostrzeżenia o utrudnieniach dla kierowców po wypadkach na drodze numer 25 w Wielkopolsce. 3 osoby są ranne. Korki także na trasie S19 na Lubelszczyźnie. Przemysław Czarnek skrytykowany przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego po wypowiedzi o Ukrainie, ale pozostaje kandydatem PiS na premiera. W ramach naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie nie lada atrakcje kulinarne zaproponują nasi dziennikarze. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na obwodnicy Kalisza. To fragment drogi krajowej numer 25. Ciężarówka uderzyła tam w 2 samochody osobowe. Wśród rannych jest kobieta w ciąży. Trasa jest zablokowana. Utrudnienia również na trasie S19 między węzłami Kraśnik Południe i Szastarka na Lubelszczyźnie. Samochód osobowy uderzył tam w bariery. Ruch w stronę Rzeszowa odbywa się lewym pasem. Ulewa przyszła nad południową Wielkopolską. Strażacy interweniowali już ponad 40 razy i cały czas odbierają nowe zgłoszenia. Jak dowiedział się reporter RMF FM, sytuacja jest najpoważniejsza w powiatach ostrowskim i kaliskim. W Ostrowie Wielkopolskim woda zalała ulice, chodniki, podziemny parking przy Urzędzie Miejskim. Strażacy są też wzywani do powalonych drzew. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Przemysław Czarnek pozostanie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapewniają politycy tej partii. Były minister edukacji powiedział ostatnio w wywiadzie, że Unia Europejska powinna wstrzymać finansowanie zbrojeń i odbudowy Ukrainy do czasu zmiany jej polityki wobec Polski. Tę wypowiedź skrytykował sam prezes PiS, Jarosław Kaczyński, stwierdzając, że zajmie się tym kierownictwo partii. Na linii dziennikarz RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, czy w takim razie będą jakieś konsekwencje wobec Przemysława Czarnka?
2: Wszystko wskazuje na to, że skończy się jedynie na publicznym upomnieniu ze strony Jarosława Kaczyńskiego.
3: To jest dobry wpis, potrzebny wpis, który oczywiście jasno pokazuje, jakie są nasze cele, kierunki działania.
2: Mówił mi Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek po tej reprymendzie nie okazał skruchy i nie przeprosił za wypowiedzi o Ukrainie. Koalicja rządząca uważa, że to celowe polityczne działanie, aby zdobyć głosy Konfederacji.
4: Grają na różne elektoraty i wiedzą, że im się to po prostu rozłazi w szwach. W związku z tym próbują zagospodarować różne elektoraty.
2: Tak twierdzi Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej. W PiSie sprawa Przemysława Czarnka jest już uznawana za zamkniętą.
5: Pyszne fakty w RMF FM.
1: Od rana podróżujemy po Małopolsce i sprawdzamy miejsca polecane przez naszych słuchaczy w ramach wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie. Na finał dzisiejszego spotkania prawdziwa beskidzka uczta. Magdalena Wojtoń i Maciej Sołtys są już w karczmie u Walusia w Krynicy Zdroju. No i co tam się dzieje?
6: Ewa, powitali nas chlebem i solą, a następnie mnie uprowadzili.
7: Hej, to prawda. Znajdujemy się w Zbójeckich Stronach. Natomiast, drodzy słuchacze, pragnę was uspokoić, że Magda jest cała i zdrowa. Przed chwileczką ją słyszeliście. To prowadzenie miało charakter kulinarny.
1: Całe
7: Zabraliśmy szczęście. Magdę do miejsca, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością.
6: Mówi Ariel z ciupagą, więc ja trochę się bałam i poszłam. Jestem przy stole teraz z pysznościami.
8: No właśnie, a ze mną tutejszy szef kuchni, Bogdan Mądry. Wy szczycicie się dwoma daniami. Co to takiego przed nami jest?
9: Witam, dzień dobry. Przede wszystkim tak, dania, które prezentujemy tak mocno, to jest baranina w sosie piernikowym. Jest podana z gruszką korzenną, to jest gruszka duszona w czerwonym winie z przyprawami korzennymi i pire orzechowe. Drugim takim daniem, na które kładziemy taki duży nacisk, to jest właśnie dziczyzna. Tu połączenie dzika i sarny, sos z leśnych grzybów, kopytka tymiankowe i do tego dziki brokuł w tempurze. To takie dania nasze sztandarowe, które tutaj mocno akcentujemy u nas w karczmie. Będąc w karczmie, warto zwrócić na to uwagę.
6: No i Maciek to wszystko zjadł.
8: Dokładnie tak, ja to wszystko zjadłem, potwierdzam, jest pysznie, więc na ręce szefa kuchni składam certyfikat pyszności od RMF FM.
6: Gratulujemy.
9: Dziękujemy bardzo.
6: Oprócz tych pyszności, tutaj jeszcze powiedzmy dwa słowa o tych kopytkach, które mnie wyniosły pod biosa.
9: To były kopytka z sosem z czosnku niedźwiedziego, tak? Na pewno one są podane jeszcze w dodatku z gotowanymi warzywami, fasolka szparagowa, grosz orzeszek cukrowy. I drugimi kopytkami, które też tak warto podkreślić, były kopytka grzybowe.
6: Bogdanie, tak się cieszę, że zostaliście zgłoszeni do akcji Pyszne bo Polskie.
10: Ja też.
9: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy pięknie, Magda i Maciek. Gratulujemy certyfikatu pyszności RMF FM i oczywiście gorąco pozdrawiamy. A naszym słuchaczom przypominamy, że cały czas czekamy na Wasze propozycje miejsc, które warto odwiedzić. Specjalny formularz czeka na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: RMF 24.
0: Ewa Kwaśny, bardzo dziękujemy za fakty RMF FM, a jeżeli jesteście w podróży, w pracy, na urlopie czy w domu, jesteśmy z wami i mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę polska polityka i wyniki najnowszego sondażu poparcia partii politycznych. Mamy również nowe ostrzeżenia pogodowe od IMGW. Witam ponownie, Krzysztof Urbaniak, dzień dobry.
12: Jesteś idolem, wielbi cię tłum, gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Słuchacie radio RMF 24. Prawica na fali, Koalicja Obywatelska wciąż na czele, ale kluczowe starcie rozgrywa się na prawym skrzydle. Takie są wyniki najnowszego sondażu poparcia partii politycznych United Surveys dla Wirtualnej Polski. Koalicja Obywatelska pozostaje liderem, choć jej przewaga topnieje. Na partię Donalda Tuska chce dziś zagłosować 28,6% badanych. I to jest spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu z połową czerwca. Taki sam spadek zanotowało Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na 23%. Coraz bliżej są obie Konfederacja, a także Lewica. Czy to właśnie te partie będą w najbliższym czasie głównymi rozgrywającymi na polskiej scenie politycznej? O tym w podcaście Radio RMF 24 Polska Polityka. Barbara Brodzińska-Mirowska rozmawiała z politologiem Bartłomiejem Biskupem. Posłuchajmy.
1: Gdybyśmy popatrzyli na poparcie łączne PiS-u i Platformy Koalicji Obywatelskiej, no to ono jednak spada.
2: Łącznie,
1: prawda? Czyli kiedyś to było nawet 75%, teraz mamy około 60%, prawda? Więc tutaj to by na korzyść tej tezy przemawiało. No i też to, że te elektoraty w ogóle się zmieniają.
2: Starzeją się przede wszystkim.
1: No właśnie, tak. To jest około 10-12% młodych wyborców w elektoratach PiS-u i KO. No to jest dla tych partii, uważam, że duży powód do przemyśleń strategicznych, bo te partie były tak zwanymi partiami catch-all, tak? Czyli miały...
2: Jak najwięcej ludzi.
1: Tak, w różnych grupach, tak? Czasem to było więcej, mniej, oczywiście to się tak mówiło w uproszczeniu, że ten PiS ma w małych miejscowościach, a Platforma w większych. No tak, tylko że obie miały dużo po prostu i w małych, i w dużych, prawda?
2: No teraz duże połowa poparcie. Populacji już mocno dojrzałych wyborców jest równo podzielona między PiS a Koalicja. Przecież kiedyś no to właśnie było główne hasło, że PiS jest partią starszych ludzi. Już dawno tak nie jest.
1: Więc ta struktura się zmienia. Jeszcze na dzisiaj to tym partiom wystarcza, bo jest te mówiąc brzydko i socjologicznie, kohorty tak. Osób starszych po prostu są duże liczebnie. Natomiast za chwilę to przestanie wystarczać i te partie muszą się moim zdaniem przeformatowywać. O tym powinny dzisiaj myśleć. Jak się przeformatować, jaka ma być oferta do wyborców w średnim wieku, do wyborców młodszych. No i to tak robią, tak sobie to robią.
2: Znaczy, moim zdaniem zupełnie nie. No, tym bardziej, że te krótkoterminowe cele... Tak, te krótkoterminowe cele są jednak najważniejsze, a z punktu widzenia ewidentnych przeobrażeń to rzeczywiście jest coś na rzeczy. Czyli powiedziałabym, że możemy w zasadzie podsumować, nie chcę powiedzieć, że się załóżmy, bo nie chcę się zakładać, ale 27 to stara polaryzacja, jeszcze zgodzisz się?
1: 27 to jeszcze będzie stara. Ja jeszcze tylko dodam jeden czynnik. W badaniach wychodzi też bardzo jasne... brak zaufania do tych dwóch liderów politycznych, z którymi się kojarzy
2: przynajmniej
1: nasze życie, takie zainteresowanie polityką tak. Całe, czyli Tuska i Kaczyńskiego. I to też jest ważny czynnik, prawda? To są liderzy bardzo sprawni, którzy umieją dobrze zarządzać tymi partiami politycznymi, prawda? Teraz mówiliśmy o problemach oczywiście w PiS-ie, ale przez długie lata to się udawało i Donald Tusk, który na tym białym koniu jednak wjechał i
2: czy doświadczenie polityczne po prostu
1: tak
2: mają.
1: Tak spowodował sukces wyborczy, ale to już moim zdaniem też to
2: ale
1: już się kończy.
2: Ale pod politykiem nowej ery jest raczej Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen i Bosak. Mówię o kwestii uprawiania polityki, komunikowania
1: jej. Adrian Zandberg też może trochę, tak? Prawda? Dla części oni mają całkiem stabilne notowania gdzieś tam lekko pod progiem, więc też bym tutaj zwrócił na nich uwagę. I właśnie chodzi o ten styl uprawiania polityki. Może trochę bardziej, nie wiem, taki ludyczny, taki nie z tego wysokiego C, ale jednak, który się podoba wyborcom.
2: Będącego odpowiedzią na potrzeby.
1: Oczywiście, a właśnie o to zawsze chodzi, żeby zobaczyć, czego ludzie chcą i zrobić. To nie musi się wiązać z populizmem, oczywiście, takim sensu stricte, prawda? Ale po prostu oni oczekują innych ludzi, innych liderów, innych liderów politycznych. No i dlatego ten 27, wiadomo, dzisiaj mamy taki układ, jaki mamy, to nie jest jeszcze moim zdaniem ten czas.
2: Ale coś się dzieje pod powierzchnią.
1: Może jakaś inna polaryzacja, może... Może będzie rozbicie. Nowe partie na pewno różne będą, ale może będzie takie rozdrobnienie większe przez chwilę. po to, żeby później była konsolidacja, prawda? Tak to czuję.
0: Barbara Brzezińska-Mirowska w rozmowie z politologiem Bartłomiejem Biskupem. Cały podcast jest do posłuchania na rmfon.pl. Serdecznie zapraszamy. A już za chwilę Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i maszyna szyfrująca. Zostańcie z radiem RMF 24.

0: Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej znakomitej muzyki i jeszcze więcej informacji. I już teraz powiemy o nowym eksponacie w poznańskim Centrum Szyfrów Enigma, bo Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego udostępniła muzeum prawie 100-letni egzemplarz maszyny szyfrującej. Odwiedzający Centrum Szyfrów mogą już teraz podziwiać i sprawdzać samemu, jak działa taka maszyna szyfrująca, o czym konkretnie rozmawiają odwiedzający tę wystawę i czym charakteryzuje się ten egzemplarz, który trafił dziś do Poznania. Posłuchajmy.
1: Tak zwany model K, i to, co jest istotne, to jest enigma, która produkowana była na rynek cywilny, nie służyła celom wojskowym. Mieliśmy takie dwa rodzaje, przede wszystkim właśnie ta wojskowa i ta cywilna, to jest cywilna. I to, co warto powiedzieć, ona ma prawie 100 lat, więc też w przyszłym roku swój jubileusz świętuje. Została wyprodukowana w 1927 roku i ten model Enigmy był produkowany do 1944 roku, więc bardzo, bardzo długo. Używały go między innymi koleje państwowe w Niemczech, ale to był też taki model eksportowy, który na przykład trafił do Włoch i Włosi również z niego korzystali, więc dużo ciekawostek, dużo tajemnic, trzy wirniki. No myślę, że jest co oglądać i jest, że tak powiem, warto przyjść na nasze spotkania w Centrum Szyfrów Enigma, aby dowiedzieć się o niej więcej. To wygląda jak maszyna do pisania, bo są też literki, ale mamy klawisze z literami, ale również mamy wirniki, takie, że tak powiem, koliste elementy, które umożliwiały zmianę ustawień w tej enigmie, no i wybierając wtedy na przykład literę A, po zaszyfrowaniu otrzymywaliśmy zupełnie inny znak, no i trzeba było znać po prostu układ dziennych ustawień, aby taki zaszyfrowany tekst móc odkodować. To naprawdę w bardzo generalnym skrócie, natomiast serdecznie Państwa zapraszam na zwiedzanie indywidualne z audioprzewodnikiem. Można się wiele dowiedzieć, jak działała enigma i jak działał w ogóle świat szyfrowania i odszyfrowywania wiadomości. Ale również zapraszamy na zwiedzania takie z przewodnikiem, to organizujemy regularnie, wtedy można dowiedzieć się znacznie więcej.
0: Wyjaśniała i zachęcała dr Monika Hergt, dyrektor Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. A już za chwilę wrócimy do piłkarskich emocji. Dziś mecz Argentyna-Anglia. Pojedynki tych drużyn zyskiwały miano kultowych. No i przypomnimy wyczyny Diego Armando Maradony czy Davida Beckhama.

0: lat.
1: To jest popołudnie z radiem RMF 24, w którym wracamy do sportu. No bo jak już mówiliśmy, po ponad dwóch dekadach zmierzą się ze sobą reprezentacje Anglii i Argentyny. O 23 w Atlancie początek półfinału Mistrzostw Świata, o którym już teraz porozmawiam z naszym dziennikarzem sportowym. Z nami teraz Cezary Dziwiszek. Witamy, Czarku.
2: Witam serdecznie, dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry, zanim o tym wieczornym półfinale... Jak przewidywałeś wczorajszy półfinał Francja-Hiszpania?
2: No to
1: bo ja 3-2 obstawiałem
2: przyznałem
1: dla Francji.
2: Na tak zwanym poza anteniu, że również 3-2 dla Francji przewidywałem. No trochę życzeniowo, bo po prostu życzyłem sobie, żeby było dużo bramek. Spodziewałem się wyrównanego spotkania przede wszystkim, ale nie było to wyrównane spotkanie. Hiszpania zdecydowanie była lepsza. Trzeba to powiedzieć.
1: Dobrze, wróćmy do tego wieczornego półfinału dzisiejszego. No i na początek trochę historia w przypadku tej rywalizacji, Anglia, Argentyna, no jest o czym mówić.
2: Oj tak. Tutaj kilka momentów tylko wybrałem, bo... Znaczy generalnie, co ciekawe, tych spotkań, jak tak prześledziłem, wcale nie było dużo. Między Anglią i Argentyną ogólnie zaledwie 8 meczów, w tym 6 na mundialach. Zazwyczaj no, są bogatsze te historie, jest spotkań więcej między drużynami. Bilanse bezpośrednich spotkań rozbudowane, a tutaj tak naprawdę tylko te 8 spotkań. No ale też łatwiej jest to wszystko zawężyć. Oczywiście najsłynniejszym i najbardziej kontrowersyjnym mimo wszystko wydarzeniem w dziejach tej rywalizacji jest słynna ręka Boga Diego Maradony. On użył tego określenia dopiero po meczu w 1986 roku. Był to ćwierćfinał Mundialu w Meksyku. Argentyna pokonała Anglię 2-1, a jedna bramka padła po geniuszu absolutnym Diego Maradony, druga padła po jego zagraniu ręką. No i potem właśnie słynny Diego użył tego określenia. Wtedy Anglia czuła się oszukana, ale na przykład w 1966 roku to było dopiero drugie spotkanie tych drużyn. Argentyńczycy mówili z kolei o kradzieży stulecia. El robo del siglo. Dlaczego wtedy Anglicy po raz pierwszy, jedyny, wygrali Mistrzostwo Świata w 1966 roku? Geoffrey Hurst strzelił jedyną bramkę w tym spotkaniu. To była pierwsza kontrowersja. Argentyńczycy widzieli wtedy spalonego gol, został jednak uznany. Natomiast wcześniej doszło jeszcze do wyrzucenia kapitana Argentyńczyków Antonio Ratina z boiska. Argentyńczycy już kiedy tracili bramkę, grali w dziesiątkę za to, że pokłócił się z arbitrem. No i tutaj z dzisiejszej perspektywy pewnie byłaby to żółta kartka. No trudno ocenić z takiego dystansu czasowego, czy zasłużona decyzja, czy nie. To było bardzo kontrowersyjne spotkanie. Anglicy sami też stworzyli sobie, można powiedzieć, kontrowersję w 1998 roku. Czerwoną kartkę w rywalizacji mundialowej dostał David Beckham. To była 1/8 finału mundial we Francji. Anglicy w konsekwencji to spotkanie przegrali, bo grali w dziesiątkę. Właśnie Beckham dostał czerwo za kopnięcie Diego Simeone, który no, leżał po prostu na boisku, tak, i Beckham go kopnął. Jak się potem okazało, obecnie trener argentyński słynny przyznał się później, że prowokował Beckhama, tak jak Materazzi Zidana w 2006 roku. No ale cóż, wtedy nikt tego nie wiedział, no i Anglia po prostu zlinczowała zarówno w mediach, jak i kibice. Naprawdę mocno, kolokwialnie mówiąc, przejechali się po biednym Davidzie Beckhamie, który później musiał się naprawdę długo rehabilitować. Także to jest spotkanie naprawdę, to miejmy nadzieję, że będzie kolejna gorąca rywalizacja, no ale takich kradzieży, czy jakichś negatywnych emocji, czy też nawiązań do wojny o Falklandy, no to raczej byśmy sobie nie życzyli.
1: Co piszą media w obu krajach przed tym starciem?
2: No oczywiście, że robią dokładnie odwrotnie niż przed chwilą powiedziałem. Czyli Argentyna no, przywołuje tę wojnę o Falklandy w 1982 roku. Argentyna zajęła te wyspy. Dla Argentyńczyków przypomnę, że Falklandy to Malwiny, tak nazywają ten archipelag. No i Anglicy wygrali tę wojnę, czy tam Brytyjczycy raczej, tak powiedzieć. powinienem powiedzieć. Kilka dni temu minister spraw zagranicznych Argentyny ożywił spór o Malwiny, ogłaszając, że wyspy są argentyńskie. Więc oczywiście ten spór dalej żyje. Media o tym argentyńskie piszą, bo dla nich każdy taki mecz z Anglią, no to jest swego rodzaju rewanż. Piszą też o relacji mistrza z uczniem, bo przecież Anglicy sprowadzili, można powiedzieć, futbol do Argentyny, a związek piłkarski tamtejszy, argentyński, założył przecież szkocki imigrant. Angielskie media, tudzież brytyjskie piszą czas na rewanż, tylko trochę inny. Rewanż za te przegrane spotkania, ma na myśli zapewne Daily Mail. Times pisze, Anglia ma narzędzia i trenera, które dają szansę, żeby wygrać, jeśli spokój i chłodne głowy zwyciężą. Ja rzeczywiście tutaj wynotowałem ten cytat, bo podzielam tę opinię. Myślę, że Anglików przecież wielu jest młodych zawodników, no mimo wszystko stać na to, jeżeli po prostu zachowają chłodne głowy, nie dadzą się sprowokować i zagrają mądrze. Bo Anglia naprawdę to też nie przez przypadek dotarła do tego etapu turnieju.
1: Twoim zdaniem to spotkanie ma jakiegoś faworyta w ogóle? Argentyna z racji tego, że ma Messiego i broni Mistrzostwa Świata?
2: No tak, tak. No, znaczy jest papierowym faworytem na pewno. Tak jak wczoraj Francja była faworytem z Hiszpanią. I ja nie ukrywam, że liczę na taki właśnie obrót spraw, że ten papierowy faworyt polegnie. No nie można przejść obojętnie obok określenia w Argentyna. Ja oczywiście nie mówię, że ludzie, którzy krytykują Argentyńczyków, sugerują, że są jakoś tam prowadzeni za rękę przez sędziów do finału. Nie mówię, że mają rację, bo to jest oczywiście gruba przesada. Natomiast tych kontrowersji było sporo, a ja bym zwrócił uwagę na co innego. Nie na kontrowersje sędziowskie, tylko raczej na to, że Argentyna, cóż, nie miała poważnego sprawdzianu na tym mundialu jeszcze. I wcale to nie jest tak, że każde spotkanie wygrywa bez problemu. Z Egiptem przecież była o milimetry od odpadnięcia, ze Szwajcarią. No kto wie, gdyby nie czerwona kartka dla Embolo, czy Argentyńczycy na pewno by awansowali. Cóż, teraz trafiają na zdecydowanie silniejszą drużynę i tak jak powiedziałem, Anglicy naprawdę mają także narzędzia i mają swoje postaci, które mogą stawić czoła Messiemu. Messi oczywiście będzie bardzo groźny, ale jeżeli uda się jakoś go jakimś cudem zneutralizować, no to po drugiej stronie jest Harry Kane, no jest Jude Bellingham. Oni mogą naprawdę Anglię wprowadzić do finału.
1: Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa RMF FM. Czarku, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Się. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: A w radiu RMF 24 już za chwilę ostrzeżenia IMGW przed nawałnicami. Szczegóły za kilka minut. Come on, yeah.

0: Słuchacie Radio RMF 24, program popołudniowy i niestety powtarza się wczorajszy scenariusz pogodowy. W tym momencie najgorsza sytuacja jest w południowej Wielkopolsce, tam przeszła potężna ulewa. W Ostrowie Wielkopolskim woda zalała ulice, chodniki i podziemny parking przy Urzędzie Miejskim. Informujecie nas również, że w powiecie raciborskim nawałnice spowodowały, że ulice zamieniły się w rzeki. Zalane są także ulice, piwnice i ogrody w Bełchatowie. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla 13 województw. Możliwe są burze, porwy wiatru do 115 km na godzinę i opady deszczu, lokalnie do 55 mm, ale w ciągu doby suma opadów może wynieść nawet 90 mm. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 22. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji. Już za chwilę fakty RMF FM o 16.
1: Informacja i muzyka. Radio RMF 24.

0: Ponownie wracamy do studia faktów RMF FM. To już punktualnie 16:00. W studiu faktów przy mikrofonie Ewa Kwaśny. Posłuchajmy razem.
1: Witam ponownie, zapraszam. Rosjanie po raz kolejny prowadzili agresywną obserwację naszych ćwiczeń, informuje minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W związku z tym Polska poderwała myśliwce. Ambasador Ukrainy liczy na szybkie pozwolenie od IPN w sprawie poszukiwań pochówków ukraińskiej ludności cywilnej w Polsce. Będziemy też w Atlancie, tam za 5 godzin drugi półfinał mundialu. Połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem. Kolejny incydent z udziałem Rosjan nad Bałtykiem. Jak poinformował w mediach społecznościowych wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, para dyżurna naszych myśliwców z Malborka przechwyciła dwa rosyjskie samoloty wielozadaniowe z Królewca. Prowadziły one agresywną obserwację naszych ćwiczeń z integracji systemów obrony powietrznej. Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się natomiast do polskiej przestrzeni powietrznej. Dodatkowo nad Bałtykiem operowała para szwedzkich myśliwców, która eskortowała przechwycone maszyny. Wczoraj, przypomnijmy, polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy, który leciał nad wodami międzynarodowymi 30 km na północ od Ustki. Ukraina ma nadzieję, że jeszcze w sierpniu w Polsce ruszą prace poszukiwawcze pochówków ukraińskiej ludności cywilnej. Tak na polach pod Grunwaldem mówił dzisiaj ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar. Chodzi o ukraińskie wsie, których ludność miała zginąć z rąk Armii Krajowej i batalionów chłopskich. Z nami jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, czego się dowiedziałeś w Instytucie Pamięci Narodowej na temat tych poszukiwań?
2: No, z IPN otrzymałem odpowiedź, że w zeszłym roku strona ukraińska wystąpiła o pozwolenie na przeprowadzenie poszukiwań w trzech miejscach: Sachryniu, Przemyślu i Łaskowie. W dwóch przypadkach potrzebne jest uzupełnienie dokumentacji, a jeżeli chodzi o miejscowość Łasków, IPN oferuje wsparcie, a ambasador Wasyl Bodnar przyznał, że liczy, że wszystkie niezbędne pozwolenia zostaną wydane jeszcze w tym miesiącu.
3: Wydzielone są środki i teraz oczekujemy zakończenia wydania zezwoleń od konserwatora zabytku. Mam nadzieję, że w tym miesiącu dostaniemy wszystkie zezwolenia i grupa może na sierpień przyjedzie do prac poszukiwawczych.
2: Jeżeli chodzi o poszukiwania w Sachryniu i Przemyślu, do tej pory do IPN-u nie wpłynęły żadne nowe dokumenty i uzupełnienia w tej sprawie.
1: Jest porozumienie dronowe między Unią Europejską a Ukrainą. Ogłosiła to szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jak podkreśliła, każda ze stron wniesie do umowy swoje mocne strony. Ukraina – pomysłowość i doświadczenie, a Unia – bezpieczne zakłady, które pomogą zwiększyć skalę produkcji.
4: Najnowsze odkrycia naukowe w faktach RMF FM.
1: Naukowcy z Międzynarodowego Konsorcjum pod kierunkiem Instytutu Bioinżynierii Katalonii ogłosili przełomowe osiągnięcie w walce z chorobami prowadzącymi do utraty wzroku. Doniesienia w tej sprawie przynosi do studia Grzegorz Jasiński.
5: Dzień
1: witamy.
5: Dobry.
1: Grzegorzu, na czym ten właśnie przełom może polegać?
5: Sprawa dotyczy takich chorób, jak związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej oraz retinopatia barwnikowa, degeneracja fotoreceptorów komórek światłoczułych, siatkówki prowadzi w nich do stopniowego zaniku zdolności widzenia, mimo że dalsze elementy układu nerwowego siatkówki pozostają sprawne. Badacze z Katalonii opracowali lek, który pozwala przekazać informacje o obecności światła do dalszych części układu wzrokowego. I u myszy, które nie miały normalnych fotoreceptorów siatkówki, okazało się, że to działa. Co godne podkreślenia, efekty te osiągnięto w warunkach normalnego oświetlenia, bez manipulacji genetycznych czy wszczepiania jakichkolwiek urządzeń. Jak podkreśla współautorka pracy dr Rosalba Sortino, lek można podać standardową procedurą okulistyczną, nawet jako krople do oczu. Oczywiście konieczne są badania kliniczne. Na razie lek wydaje się bezpieczny i dobrze tolerowany.
1: A więcej na ten temat możecie przeczytać na rmf24.pl. Już za 5 godzin w Atlancie początek drugiego półfinału piłkarskiego mundialu. Anglia zagra z Argentyną. Do stolicy stanu Georgia przyjechało mnóstwo fanów obu reprezentacji. Na miejscu w Atlancie jest nasz specjalny wysłannik z redakcji sportowej RMF FM, Wojciech Marczyk. Dzień dobry.
6: Tak jest, witam.
1: Wojtku, spotkałeś niezwykłego kibica Argentyny.
6: Niezwykłego, bo z polskim paszportem, który widziałem na własne oczy. Do Argentyny wyemigrowała praprababcia Daniela. On sam nie pamięta, skąd pochodziła, a paszport ma dzięki tacie. Mój tata wyrobił sobie polski paszport, a teraz ma go też mój syn. Sam Daniel nie mówi po polsku i kiedy pojawił się w naszej ambasadzie w Buenos Aires, no byli zdziwieni tym sami urzędnicy. W ubiegłym roku Daniel wybrał się do naszego kraju, by poznać trochę miejsce, z którego pochodzą jego przodkowie. Odwiedził odwiedził m.in. Kraków. A dziś Daniel z trybun będzie wspierał głośno Argentynę, ale spodziewa się bardzo trudnego meczu z Anglikami. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
1: Przypominamy mecz Argentyna-Anglia o 21 polskiego czasu. Nasz specjalny wysłannik pozostaje na miejscu. Jego relacje w kolejnych faktach RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24.
0: Przed nami rozstrzygające mecze w Lidze Narodów Siatkarzy i o tym powiemy w tej godzinie, ale zaczniemy od warunków pogodowych w Tatrach. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie, dzień dobry.

terenie wojskowym Radia RMF24 opowiemy sobie teraz, co takiego zamierza produkować Polska we współpracy z Amerykanami. Będzie więc o barakudach, ale również o polskich szerszeniach. Zacznijmy od wyjaśnienia, co takiego stało się 6 lipca tego roku w Bydgoszczy. Podpisana została tam umowa przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 z amerykańską firmą Anduril. Jej efektem ma być produkcja w Polsce rodziny tanich rakiet manewrujących barakuda. Zapewne pamiętacie, jakie problemy są z pozyskaniem od Amerykanów rakiet manewrujących Tomahawk. Ich produkcja nie nadąża zresztą za zapotrzebowaniem, a ich cena sięga już 2 milionów dolarów za sztukę. Tymczasem Amerykanie mają również tańsze rozwiązanie i wszystko wskazuje na to, że jedno z nich będzie produkowane w Polsce. Jak na razie mówi się o produkcji u nas 3 wersji tych pocisków, różniących się zasięgiem i wagą głowicy bojowej. Co najważniejsze, mają być one tanie i mogą być produkowane na masową skalę. Obecnie zakłada się, że w zakładach lotniczych w Bydgoszczy będzie produkowana największa rakieta, Barracuda 500, kosztująca 10 razy mniej niż Tomahawk, bo około 200 tysięcy dolarów. Ma ona mieć zasięg ponad 900 km przy zrzucie z samolotów oraz około 700 km przy starcie z wyrzutni lądowych. Niestety, wadą tych pocisków jest ich mała głowica bojowa, która waży jedynie 45 kg, a więc dwukrotnie mniej niż przenoszą najnowsze rosyjskie drony kamikaze Shahid i Gieran. Zaletą szerszeni jest większa prędkość od Shahidów. Irańskie i rosyjskie drony latają bowiem z maksymalną prędkością do 200 km na godzinę, barakudy atakują natomiast z prędkością około 900 km na godzinę. Dodatkowo, w przeciwieństwie do Shahidów, barakudy są trudno wykrywalne. Patrząc na ich sposób działania, specjaliści dyskutują, czy mamy tutaj do czynienia z rakietą manewrującą, czy dronem. Wbrew pozorom nie jest to wcale dziwne i teraz wytłumaczę dlaczego. Amerykanie poinformowali bowiem, że wyposażyli swoje pociski w algorytmy sztucznej inteligencji, pozwalające barakudom na działanie w roju. Przy ataku grupowym rakiety mogą mieć więc zadania przydzielone, pełniąc na przykład rolę wabików, systemów rozpoznania lub przejmować misję, gdyby atak jakiejś barakudy się nie powiódł. I to wszystko ma być teraz produkowane dla nas i państw sąsiednich w Bydgoszczy, ale to nie koniec nowinek. W Sochaczewie 9 lipca zaprezentowano bowiem linię produkcyjną dronów kamikaze dalekiego zasięgu, które początkowo nazwano Hornet. I tu doszło do zamieszania, ponieważ dokładnie taką samą nazwę ma bardzo znany dzięki swoim wyczynom na Ukrainie bezzałogowy mini samolot kamikaze średniego zasięgu, opracowany zresztą w Stanach Zjednoczonych. Na szczęście w odniesieniu do polskiego rozwiązania zaczęto używać nazwy szerszeń, zresztą bardzo dobrze oddające istotę tego, co nią nazwano. I tu jeszcze trzeba parę rzeczy wyjaśnić. Oczywiście należy się cieszyć, że uruchomiliśmy linię produkcyjną tych dronów, ale też nie można przesadzać. My nie zbudowaliśmy polskich Shahidów lub Gierani. Oczywiście wyglądem nasze szerszenie przypominają to, co produkują Irańczycy i Rosjanie, ale nasza głowica bojowa ma ważyć tylko 15 kg. U Gierani to 50 do 90 kg. Poza tym szerszenie w wersji podstawowej działają do 400 km, a Shahidy do nawet 2000 km. Może wynikać to z różnicy wielkości. Shahid jest bowiem dłuższy, prawie o metr od szerszenia, ma większą o 30 cm rozpiętość skrzydeł i jest cięższy przy starcie o 125 kg. Ale najgorsze jest to, że planowana produkcja polskich szerszeni w przyszłości to kilkaset dronów miesięcznie, a to nawet dwukrotnie mniej niż wynosi dzienna produkcja Gierani w Rosji. Coś z tymi ambicjami polskiego przemysłu nie jest najlepiej, co zresztą było widać również wczoraj w Paryżu. Ale o tym, co się działo w Paryżu, porozmawiamy po krótkim relaksie przy dobrej muzyce. Zostańcie z nami.

Wracamy na teren wojskowy radia RMF24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i teraz opowiem, co się działo 14 lipca w Paryżu. Oczywiście tego dnia obchodzone są Światowy Dzień Szympansa oraz Dzień Rekina, ale we Francji świętowano oczywiście kolejną rocznicę zburzenia Bastylii, czyli Święto Narodowe Francji. Najbardziej widowiskową częścią wtorkowych uroczystości była defilada wojskowa na Champs-Élysées w Paryżu. Ale z naszego punktu widzenia najważniejsze były ustalenia tzw. koalicji chętnych, która obradowała 13 i 14 lipca w stolicy Francji. Zrobiło się tam niezłe zamieszanie, ponieważ z inicjatywy koalicji chętnych wyodrębniła się w poniedziałek tak zwana koalicja antyrakietowa i myślę, że wielu ludzi się w tym wszystkim pogubiło. Dlatego w terenie wojskowym wytłumaczymy teraz, co się tak naprawdę stało. Zacznijmy od koalicji chętnych. Została ona założona 2 marca 2025 roku, dwa dni po pamiętnej kłótni prezydenta Zełenskiego i z prezydentem Trumpem w gabinecie owalnym. By rozwiązać ten kryzys, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer wystąpił z inicjatywą wymyślenia nowego formatu współpracy w sprawie Ukrainy bez Stanów Zjednoczonych. W tej koalicji wyznaczono sobie trzy cele. Najważniejsze – zapewnienie ciągłości we wspieraniu militarnym Ukrainy, koordynację sankcji nakładanych na Rosję oraz przygotowanie sił rozjemczych, które miałyby być rozmieszczone na Ukrainie po zawieszeniu broni lub po zawarciu pokoju. Do koalicji chętnych przyłączyły się 33 państwa, w tym Polska, chociaż z pewnym zastrzeżeniem. Nasi politycy nie zgodzili się bowiem na wysłanie naszych żołnierzy na Ukrainę do sił rozjemczych. Byłem jednym z niewielu osób, które krytykowały taką decyzję. Nie chodziło bowiem o wysyłanie żołnierzy na wojnę, ale na misję pokojową i to dopiero po ogłoszeniu zawieszenia broni. Nie było to zresztą żadne nowum. Polscy żołnierze są wysyłani na misje rozjemcze od 1953 roku, czyli od Korei. Byli wysyłani bez oporu m.in. do Sahary Zachodniej, Kosowa, Bośni i Hercegowiny oraz Libanu. A do Ukrainy już nie będą. I teraz ciekawostka. Większość z państw koalicji chętnych w ogóle nie zamierza wysyłać swoich żołnierzy na Ukrainę. Jednak kraje te zgłosiły chęć udziału w misji pokojowej, wiedząc, że długo jej nie będzie. A jeżeli już do niej dojdzie, to za zgodą Rosji, która będzie musiała podpisać odpowiednie porozumienie. Na Ukrainie będzie więc bezpieczniej niż jest na przykład obecnie w Libanie. Tymczasem efekt naszej odmowy jest taki, że w koalicji chętnych nie należymy do najważniejszych krajów. Na przykład w konferencji prasowej podsumowującej szczyt koalicji chętnych w Paryżu wzięli udział przywódcy Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Natomiast nie było tam ani naszego premiera, ani tym bardziej naszego prezydenta. To teraz wyjaśnijmy, czym jest koalicja antyrakietowa. Jest to kolejna inicjatywa państw koalicji chętnych, do której zgłosiło się w sumie 10 państw. Ale nie Polska. Premier Donald Tusk tłumaczył to później, że inicjatywa ta ma charakter przemysłowy i że przystąpimy do niej, jeśli będzie gotowa oferta ze strony polskich firm. Obecnie mają one analizować swoje możliwości. Ta wymówka, bo w rzeczywistości nie chodziło o żadne konkretne deklaracje, ale o wolę współdziałania w tworzeniu europejskiego systemu antyrakietowego, nie amerykańskiego. Jak na razie w koalicji antyrakietowej planuje się określenie wspólnych wymagań operacyjnych, powołanie zespołów technicznych oraz stworzenie zgrubnego harmonogramu osiągania pierwszych zdolności. Ale Polska w tej sprawie stoi z boku. Znowu. I to tyle o koalicji chętnych i koalicji antyrakietowej. A teraz wracamy do naszego kalendarium wakacyjnych wydarzeń historycznych. Cofniemy się aż o 6 wieków i z moją gościnią, panią Iwoną Orszulak, przygotujemy was do oblężenia zamku w Malborku, ale to dopiero po krótkim muzycznym relaksie. Słuchacie programu Teren Wojskowy, radia RMF24. Bądźcie blisko.

0: Wracamy na teren wojskowy Radia RMF24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i teraz zaproszę Was na kolejną wakacyjną przygodę, czyli na oblężenie Malborka. W wyjaśnieniu co, jak i kiedy można będzie zobaczyć w tej krzyżackiej twierdzy, pomoże mi pani Iwona Orszulak, kierownik działu promocji Muzeum Zamkowego w Malborku. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Pani Iwono, od kilku tygodni zapraszamy naszych słuchaczy w Radiu RMF24 na wyjątkowe wakacyjne spotkania z historią. Więc od razu przejdźmy do konkretów. Wszyscy wiedzą o Zamku Krzyżackim, ale co wyjątkowego organizujecie w Malborku w dniach 24-26 lipca tego roku?
1: Muzeum Zamkowe w Malborku już po raz 25 organizuje oblężenie Malborka, czyli taką trzydniową imprezę historyczną, gdzie poprzez edukację będziemy pokazywać, co wydarzyło się w 1410 roku.
0: Pani Iwono, zauważyłem, że część historycznych atrakcji jest powtarzana każdego dnia, bo patrzyłem na ten harmonogram tych trzydniowych uroczystości, ale są wydarzenia wyznaczone na konkretne daty i godziny i od nich zaczniemy. W tym jest inscenizacja historyczna oblężenie Malborka 1410. Kiedy ona będzie i jak się na nią dostać? Bo chyba nie jest to łatwe.
1: Tak, to prawda, nocna inscenizacja będzie tylko w piątek i w sobotę o godzinie 22. Bilety są jeszcze dostępne, ale radzę nie czekać do ostatniej chwili, żeby zapewnić sobie możliwość wejścia na trybuny. Bilety można kupić online, nie trzeba przyjeżdżać do Malborka wcześniej, żeby je kupić. Platforma eventim.pl, także śmiało zapraszam do zakupu.
0: Ile to będzie trwało, dlatego że część naszych słuchaczy będzie przyjeżdżało tam z dziećmi, czy one wytrzymają?
1: Tak, te pytania padają często. My bierzemy to pod uwagę. Ta nocna inscenizacja trwa 60 minut, więc myślę, że dzieci wytrzymają. O ile nie są to dzieci, które chodzą spaczyć o 15.
0: Dokładnie, więc zapraszamy. Ale jeszcze druga jest impreza, to znaczy na czym polega, bo ja tam odczytałem w tym harmonogramie, na czym polega ta rycerska przygoda organizowana na Zamku Średnim i Wysokim? Też chyba dwa razy będzie to robione.
1: Tak, ona też jest tylko w piątek i w sobotę i tutaj taka atrakcja, ponieważ wnętrza muzeum zamienią się w tym czasie w teatr. Troszeczkę pokażemy, jak te przestrzenie funkcjonowały w średniowieczu, czyli naradę u Wielkiego Mistrza będzie można zobaczyć w klasztorze, jak jak się modlono, jak wyglądały narady wojenne, jak wyglądały toalety w średniowieczu, jak poselstwo na koniach przyjeżdżało. Także te wszystkie rzeczy w przeciągu półtorej godziny będzie można zobaczyć w piątek i w sobotę. I tutaj też zachęcam do kupienia biletów wcześniej na stronie biletyzamekmalbork.pl, bo one też się wyprzedają.
0: To jeszcze trzecia rzecz, która się nie będzie powtarzała i która też jest unikalna, bo chyba tylko z tego, co pamiętam, jest jednego dnia. W sobotę jest tak zwany przemarsz i uroczyste rozpoczęcie Festiwalu Kultury Średniowiecznej. Co to za wydarzenie?
1: Tak, generalnie impreza, wydarzenie zaczynamy już w piątek po południu, ale takie oficjalne otwarcie robimy zawsze w sobotę o godzinie 11. Tutaj blisko 600 rekonstruktorów przejdzie ulicami miasta, będą konie, będą flagi, będzie pochód.
0: Czy jest jakaś mapa, gdzie by mogli, żeby nasi słuchacze mogli wiedzieć, gdzie pojechać? Czy jest jakaś mapa, gdzie to się zacznie w ogóle i którędy oni pójdą?
1: My zapraszamy tak naprawdę na naszą stronę internetową, ale na miejscu będą dostępne też stędy i foldery z mapkami, żeby móc zobaczyć dokładnie w jakim punkcie i przestrzeni dokładnie co będzie się wydarzać.
0: No to pytanie najważniejsze, bo nie każdy ma możliwość bycia. Trzy dni, mnóstwo imprez towarzyszących. Czy można przyjechać tylko na jeden dzień, by zobaczyć to co najważniejsze?
1: Można przyjechać na jeden dzień, ale to tak naprawdę trzeba sobie cały dzień zarezerwować, ponieważ tak jak sobie Państwo spojrzą w program, tych atrakcji jest mnóstwo i spokojnie tak mamy też skonstruowany ten plan, że jak nie zdąży się zobaczyć o danej godzinie jakichś pokazów czy warsztatów, to można przyjść na przykład 3 godziny później i skorzystać z tej oferty.
0: I to trzeba zaznaczyć, że nie tylko będzie można zobaczyć, ale także wysłuchać, bo z tego co wiem, będzie tam wykonywana również pieśń krzyżowców, czy to prawda?
1: Tak, tak, będzie. Będzie można posłuchać pieśni krzyżowców i będzie można też zobaczyć prawdziwych średniowiecznych rzemieślników, którzy też staną pod murami Muzeum Zamkowego.
0: Czy to będzie ten obóz Wielkiego Mistrza na Międzymorzu, tak? To w tym miejscu?
1: A obóz Wielkiego Mistrza to bardziej taka atrakcja dla dzieci, ponieważ dostaną specjalne karty, gdzie będą musieli wykonać pewne zadania, które Wielki Mistrz im zleci. I jak wykonają te zadania, to są zazwyczaj gry i zabawy, no to wtedy tak naprawdę mogą udać się do namiotu Wielkiego Mistrza, gdzie dostaną specjalnie wypisany dla nich certyfikat zamkowego odkrywcy.
0: No niestety jestem już za stary, ale druga sprawa, są rzeczy też, które dla starszych osób są, bo na przykład ja tu widzę szkołę fechtunku i etykiety dworskiej, dla mnie przydatne, i pieszenia pod płomyków. Czy to pokaz, czy też będzie można w tym uczestniczyć?
1: To będzie pokaz, no tak, takiej dużej ilości gości nie jesteśmy w stanie tutaj, żeby każdy mógł akurat w tym wydarzeniu uczestniczyć, ale będzie można zobaczyć.
0: Pani Iwono, muszę się zapytać, a to pieczenie pod płomyków będzie z degustacją?
1: No zobaczymy.
0: Będę
1: nie
0: pamiętał.
1: Obiecuję.
0: I teraz następna sprawa, taka najważniejsza. Gdzie te atrakcje będą zlokalizowane? Bo widziałem, że to będzie w otoczeniu całego zamku, ale także na ulicach Malborka. Czy, tak jak pani powiedziała, już będą jakieś stędy, ale czy będą jakieś takie mapki, które nasi słuchacze mogliby sobie wydrukować albo na przykład gdzieś pozyskać, żeby wiedzieli, gdzie mają iść i zobaczyć to wszystko, co jest proponowane?
1: Tak, dokładnie o tym mówiłam. Na tej ulotce mamy mapkę z numerami i każdy numer jest opisany dokładnie, gdzie, jakie wydarzenie, jaka aktywność będzie się odbywała. A poza tym nasi wolontariusze oraz pracownicy informacji turystycznej będą służyli pomocą. Nasze siły będą duże w tych dniach, także śmiało podchodzić do osób, które mają koszulki z napisem wolontariusz albo organizator i na pewno wszystkim pomożemy, ale mówię, te materiały informacyjne będą dostępne w wielu punktach na terenie muzeum.
0: Pani Iwono, to ostatnia informacja, ale taka naprawdę ważna dla takich ludzi, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, nie z Malborka. Jak nasi słuchacze mają skorzystać z waszej propozycji? Kiedy i gdzie przyjechać? Gdzie postawić samochód? I gdzie można kupić bilety? Proszę to powiedzieć.
1: Bilety kupujemy na stronie biletyzamekmalbork.pl. Jeżeli chodzi o zaparkowanie samochodu, tak, to też proszę wejść na naszą stronę. My mamy przed wizytą taką zakładkę i tam mamy wszystko dokładnie opisane, łącznie z tym, że są też wymienione parkingi, w których miejscach one się mieszczą. Mało tego, chciałam jeszcze powiedzieć, że jak ktoś ma pieska i chciałby z nim przyjechać, ale nie może wejść do muzeum z pieskiem, to mamy specjalną przechowalnię dla psów, okazując bilet na bramie, można skorzystać z takiej przechowalni. Zaznaczam też, że ta ilość miejsc jest ograniczona. Niemniej jednak służymy pomocą tym, którzy podróżują ze swoimi pupilami, no i chcieliby ich i chcą je przechować na ten czas uczestniczenia w wydarzeniu.
0: To tak krótko jeszcze, o której przyjechać, bo wbrew pozorom po bitwie pod Grunwaldem wszyscy wiedzą, że jeżeli ktoś przyjedzie za późno, to w korkach może stanąć. Kiedy te korki będą najmniejsze? Kiedy przyjechać?
1: Jeżeli chodzi o samą inscenizację, no to przynajmniej 2 godziny przed, ale tak naprawdę atrakcji, tak jak powiedziałam, jest tak dużo, że w sobotę śmiało o godzinie 10 ruszamy z programem i myślę, że wtedy każdy już znajdzie miejsce do zaparkowania i do nas dotrze.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Była z nami Iwona Orszulak z Muzeum Zamkowego w Malborku, która do naszej mapy miejsc do zobaczenia związanych z polską historią dołożyła dzisiaj zamek w Malborku. I na tym kończymy ten wakacyjny teren Wojskowe Radio RMF24 od Jazru. Jednak zapraszam na kolejne spotkanie w przyszłą środę o godzinie 18. Będzie rewolucyjnie, bo pokłócimy się m.in. o to, czy czołgi w czasie dronów to przeżytek. Oraz wyjaśnimy, czy dron komunijny za 260 zł różni się tak naprawdę od dronów bojowych. A więc do usłyszenia.

0: liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu będziemy w Sopocie i zapytamy was, czy najem krótkoterminowy należy ograniczyć?
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Już w piątek po 12.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: I to tyle w dzisiejszym terenie wojskowym Radia RMF24. Był z wami komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura, Dipan24. A teraz zapraszam na fakty RMF FM o 19, które przygotował i przedstawi Michał Zieliński.
1: Dobry wieczór, kłaniam się. A w tych faktach wznowione po ponad dekadzie prace ekshumacyjne w Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. W pierwszych godzinach zabezpieczono pierwsze szczątki. Za 2 godziny w Atlancie drugi półfinał mundialu Anglia-Argentyna. Za chwilę dowiecie się, ile kosztują bilety na ten mecz. Ale na początek wiadomości z dróg. Wielokilometrowy korek powstał na trasie S8 Łódź-Wrocław. Powodem tego zatoru jest pożar ciężarówki. Doszło do niego na wysokości Nowej Wsi między węzłami Sieradz Południe i Złoczew na jezdni wiodącej w stronę Wrocławia. Jest tam już prawie 7-kilometrowy korek. Można go objechać skręcając na wysokości Sieradza na Krajową 12 i jadąc potem wojewódzką drogą numer 482 w stronę Złoczewa. 3 osoby zostały ranne na trasie S7 Świętokrzyskiem między węzłami Jędrzejów Południe i Mierzawa. Dachował samochód osobowy. Ruch w stronę Krakowa odbywa się lewym pasem, ale nie ma tam większych utrudnień. Szczątki pierwszej ofiary z pojedynczego grobu na Wołyniu zostały dziś podjęte przez badaczy i zabezpieczone. To efekt prowadzonych od wczoraj prac ekshumacyjnych w gminie Riwne w powiecie kowelskim. To jest teren dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, gdzie jednego dnia w 1943 roku oddział ukraińskiej powstańczej armii wymordował ponad 1050 osób. Z tymi ustaleniami nasza reporterka Magdalena Greiner.
2: Magdo,
1: gdzie teraz prowadzone są te prace?
2: W Woli Ostrowieckiej, w nieistniejącym już dawnym gospodarstwie Aleksandra Strażyca. Dziś to dziki i leśny teren. Mogiła, która została odkryta w kwietniu, ma około 6,5 na 2,5 metra. Badacze szacują, że może w niej być od kilkudziesięciu do 100 osób.
3: Wiemy, że na pewno tam znajdują się szczątki, w tym szczątki dziecka, które odnaleźliśmy również w kwietniu. Właśnie jutro w praktyce rozpoczynamy eksplorację tego prawdopodobnie największego dołu śmierci, który odnaleźliśmy w kwietniu tego roku.
2: Powiedział mi przed chwilą ksiądz Tomasz Trzaska z IPN. Badacze szacują, że podjęcie wszystkich szczątków z pierwszej mogiły zajmie około tygodnia. Później przeniosą się do dawnej miejscowości Ostrówki i tam będą eksplorować kolejną zbiorową mogiłę. Od wszystkich szczątków zostanie pobrany materiał genetyczny, który może pozwolić na identyfikację ofiar.
1: Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości podjęło uchwałę, w której zobowiązuje działaczy ugrupowania do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną, a chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska Jacka Sasina. O tej decyzji informuje rzecznik PiS Rafał Bochenek. Jak dodaje, jeszcze dziś do wszystkich parlamentarzystów i eurodeputowanych PiS rozesłane będzie oświadczenie, w którym mają potwierdzić, że nie są członkami takich stowarzyszeń. Czas na wypełnienie oświadczenia to 7 dni od jutra. Jest tymczasowe porozumienie w sprawie limitu cenowego na rosyjską ropę. Ambasadorowie państw Unii uzgodnili utrzymanie obecnego poziomu do 23 lipca. Gdyby nie było tego porozumienia, to Rosja mogłaby więcej zarabiać na eksporcie ropy. Decyzja daje państwom członkowskim ten dodatkowy tydzień na wynegocjowanie ostatecznego porozumienia w sprawie 21 pakietu sankcji. W Stanach Zjednoczonych rosną obawy przed ponownym wybuchem wojny na pełną skalę z Iranem, po tym, gdy Amerykanie przez 1,5 godziny bombardowali nadbrzeżne instalacje rakietowe reżimu. Doniesienia mediów na ten temat śledzi nasz waszyngtoński korespondent Paweł Żuchowski.
4: Dzień dobry. Ostrzał ma na celu dalszą degradację potencjału wojskowego sił irańskich wykorzystywanego do ataków na statki handlowe w cieśninie Ormus, poinformowało centralne dowództwo w swoim komunikacie. W ciągu ostatnich dni USA zintensyfikowały działania, a dziennik New York Times ocenił, że w ciągu ostatniej doby nasiliły się obawy o ponowny wybuch pełnoskalowej wojny na Bliskim Wschodzie. Portal Axios informuje, że wczoraj Donald Trump odbył z doradcami naradę w sprawie Iranu. Jutro ma wygłosić orędzie do narodu. Temat nie jest znany, ale spekuluje się, że może dotyczyć również sytuacji na Bliskim Wschodzie.
5: Piłka nożna w faktach RMF FM.
1: To nadal Stany Zjednoczone, ale tym razem Atlanta, bo tam pojedynek Anglia-Argentyna rozstrzygnie, kto zmierzy się z Hiszpanią w finale mundialu. Na miejscu w stolicy stanu Georgia jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk. Wojtku, ile trzeba było zapłacić za możliwość zobaczenia dzisiejszego meczu z trybun stadionu?
6: Jak dowiedziałem się z rozmów z kibicami z Anglii i Argentyny, kilkanaście tysięcy złotych. Grupa polskich kibiców mieszkających w Chicago i na Florydzie, która wybiera się na dzisiejszy mecz, nie chciała mi zdradzić, ile dokładnie zapłaciła. Usłyszałem jedynie, że dużo.
7: No żona słucha, bo mnie zabija, jak się dowie. Ona usłucha RMF-u, więc nie, zabije mnie.
6: W polskim obozie zdania, kto wygra, są jednak podzielone.
8: Argentyna! Argentyna!
9: Ja myślę, że Anglicy. Ja tylko Anglikom kibicuję, oni Argentynie.
6: Czemu Anglicy, a nie Argentyna?
9: Anglicy lepiej grają troszeczkę. Argentynie dużo sędziowie pomogli, tak mi się wydaje.
6: A kto zagra z Hiszpanią w wielkim finale mundialu, przekonamy się późnym wieczorem z Atlanty. Wojciech Marczyk.
1: Ja jestem pewien, że żona na pewno by zrozumiała. Za godzinę u nas pierwsze dzisiejszego wieczoru mistrzowskie fakty sportowe.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24.

0: Tu radio RMF24 i podcast Czarne Skrzynki. Największe i najbardziej wstrząsające katastrofy przytrafiają się nagle i niespodziewanie. Co do nich doprowadziło? Jak czuli się bohaterowie tych wydarzeń? Jak potoczyły się ich dalsze losy? W podcaście Czarne Skrzynki wracamy do katastrof, które zmieniły historię i rozbieramy je na czynniki pierwsze. W tym odcinku wrócimy do roku 2007 i do jednej z najkrwawszych strzelanin w historii amerykańskich szkół wyższych. Masakra w Virginia Tech. Kuba Śliwiński, zapraszam. Dziewiętnastoletnia studentka Christina Anderson wbiega po schodach do sali wykładowej. Jest spóźniona. Zajęcia już się zaczęły, więc po cichu zajmuje jedno z miejsc z tyłu. Gdy tylko siada, ona oraz jej koledzy i koleżanki słyszą dziwne, głośne odgłosy, które odbijają się echem w korytarzu. Christinie przychodzi do głowy, że mogą to być wystrzały z broni palnej, ale wydaje się to tak nieprawdopodobne, że musi istnieć inne wytłumaczenie. Ani ona, ani nikt inny w sali 211 nie wie, że 23-letni mężczyzna w stroju myśliwskim i czarnych rękawiczkach wszedł do budynku uniwersytetu, blokując główne wejście od wewnątrz. Ma przy sobie 2 pistolety i 400 sztuk amunicji, a jego serce przepełnia nienawiść do społeczeństwa.
1: Słuchacie podcastu Czarne Skrzynki.
0: Najczarniejszy dzień w historii amerykańskich uczelni. Masakra w Virginia Tech. Jest sierpień 2003 roku. To szczególny czas dla Stanów Zjednoczonych. Wiosną miała miejsce inwazja na Irak, gdzie nadal przebywa około 150 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Jednak nie wszyscy młodzi ludzie są zainteresowani karierą wojskową. 19-letni Cho Sang-gui właśnie zamieszkał w swoim nowym pokoju w akademiku na Virginia Tech University we wschodnich Stanach Zjednoczonych. Będzie go dzielił z 6 innymi studentami, w tym z Andym, który wprowadził się już wcześniej. Chłopak siedzi na skraju łóżka i obserwuje, jak Sang-gui się rozpakowuje. Andy zorientował się już, że Sang-gui jest nieśmiały, ponieważ nadal nie odezwał się do niego ani słowem. Dziwi go nieco, że rodzice Sang-gui tak krótko i oschle żegnają się z synem, ale sam Sang-gui nie wydaje się tym przejmować. Pożegnanie Andy'ego z rodzicami obfitowało w dużo większe emocje i z tego, co zaobserwował, tak wygląda to w przypadku większości studentów. Andy myśli, że może to kwestia różnic kulturowych i postanawia, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby on i Sang-gui się dogadali. Młody mężczyzna nie wie jeszcze, że Sang-gui jest nie tylko nieśmiały, ale że od dziecka wręcz unikał kontaktów ze wszystkimi, których spotkał, z wyjątkiem swojej starszej siostry i rodziców. Przybyli oni do Stanów Zjednoczonych z Korei Południowej, gdy Sang-gui miał 8 lat. W szkole chłopiec zawsze trzymał się na uboczu, a kiedy wracał do domu, panikował i płakał, że następnego dnia musi wracać do klasy. Inne dzieci nazywały go puzonowym dzieckiem i dokuczały mu, ponieważ nigdy się nie odzywał, wyglądał poważnie i zwykle włóczył się sam z wielkim futerałem na puzon na plecach. Jako dziecko grał na tym instrumencie. Sang-gui po raz pierwszy zszokował wszystkich, gdy miał 15 lat. Uczęszczał wówczas już do szkoły średniej. Był rok 1999, chwilę wcześniej doszło do masowej strzelaniny w Columbine High School. Sang-gui stworzył wtedy esej oddający hołd dwóm młodym sprawcom. I to nie wszystko. Jedna z koleżanek z klasy doniosła na niego nauczycielce, gdy napisał, że jego koledzy powinni spłonąć w piekle. Nauczyciele bardzo się zaniepokoili i poprosili rodziców Sang-guia o poddanie go ocenie psychiatrycznej. Stwierdzono, że chłopiec cierpi na mutyzm wybiórczy i ciężką depresję. Mutyzm wybiórczy oznacza, że dana osoba ma trudności z mówieniem, ale tylko w niektórych sytuacjach. Może to prowadzić do różnego rodzaju lęków i izolacji od świata zewnętrznego. Diagnoza nie była powiązana z żadnymi innymi dysfunkcyjnymi zachowaniami, takimi jak zaburzenie empatii lub skłonność do przemocy. Więc rodzice 15-latka pomyśleli, że może wystarczy, by Sang-gui poszedł na terapię. zaczął też przyjmować leki antydepresyjne, a zanim skończył 18 lat, wydawało się, że radzi sobie coraz lepiej. Nadal jednak nie miał żadnych przyjaciół.

Radio RMF 24 i podcast Czarne Skrzynki. Dzisiaj wracamy do najczarniejszego dnia w historii amerykańskich uczelni. 16 kwietnia 2007 roku i masakra w Virginia Tech. 7 rano. Sangui budzi się, nakłada krem na trądzik, ubiera się i wychodzi z akademika. Tymczasem do domu studenckiego West Ambler Johnston Hall przyjeżdża 19-letnia Emily Jane Hilscher. Spędziła weekend ze swoim chłopakiem Karlem, który studiuje na innej uczelni i który właśnie podrzucił ją pod akademik. Emily pilnie się uczy, ponieważ zamierza zostać lekarką weterynarii. Podchodzi do wejścia i odbija kartę dostępu. Otwiera bramę i widzi młodego mężczyznę, który próbuje przemknąć za jej plecami. Emily nie reaguje. To nie jest nic niezwykłego, że studenci zapominają swoich kart i wchodzą z pomocą kogoś innego. Dziewczyna idzie korytarzem w kierunku swojego pokoju i z niepokojem zauważa, że mężczyzna spod bramy idzie za nią krok w krok, jakby ją śledził. Przy drzwiach do pokoju odwraca się i pyta, co jest grane. Wywiązuje się głośna kłótnia, która budzi sąsiada Emily Ryana. Każdy, kto go zna, wie, że jest zawsze skłonny do pomocy. Podniesiony głos Emily

mu wyjrzeć i sprawdzić, czy z jego koleżanką wszystko w porządku. W tym samym momencie widzi, jak Sangui wypycha Emily do jej pokoju, podczas gdy ona krzyczy, by z niego wyszedł. Ryan biegnie w stronę Emily, ale właśnie wtedy Sangui podnosi broń i strzela dziewczynie w plecy, a następnie, stojąc w drzwiach, odwraca się do Ryana i strzela w jego klatkę piersiową, po czym opuszcza dom studencki. Na miejsce zdarzenia szybko przybywają policjanci. Są oszołomieni widokiem, który zastają. Wzywają karetkę do Emily i Ryana, ale żadnego z nich nie udaje się uratować. Tymczasem do akademika przyjeżdża Heather, współlokatorka Emily, która również wyjechała na weekend. Jest w szoku. Policja pyta ją, czy wie, co w ostatnich dniach robiła Emily, a Heather odpowiada, że była ze swoim chłopakiem Karlem. Na pytanie, czy ten ma broń, odpowiada twierdząco. Posiadanie broni nie jest niczym niezwykłym w Virginii, ani w ogóle w Stanach Zjednoczonych, ale policjanci zakładają, że mogą mieć do czynienia z jakimś skomplikowanym trójkątem miłosnym. Teraz wszystkie policyjne siły koncentrują się na znalezieniu chłopaka zamordowanej Emily. Władze Virginia Tech otrzymują informacje o strzelaninie, ale z jakiegoś powodu nie odwołują porannych zajęć. Zbliża się 8 rano, a młodzi ludzie napływają do sal wykładowych. Administracja uczelni zwołuje zebranie i próbuje wymyślić, jak poradzić sobie z problemem. Jedna z osób wysyła do kolegi e-mail o treści: uzbrojony mężczyzna na wolności, ale nie możemy tego jeszcze ogłosić. Gdy dochodzi 9 rano, do wszystkich studentów i pracowników Virginia Tech zostaje rozesłana wiadomość z informacją, co się stało. Jednak z powodu problemów technicznych mail nie zostaje wysłany natychmiast. Co ciekawe, w tym samym czasie szkoły publiczne znajdujące się w pobliżu uczelni są już zamknięte z powodu strzelaniny. W innej części akademika budzi się właśnie 19-letnia Christina Anderson. Jest na drugim semestrze studiów w Virginia Tech. Trzęsie się z zimna, a kiedy odsuwa firankę, widzi, że pada śnieg. Patrzy na zegar i zdaje sobie sprawę, że musi wstać, jeśli chce zdążyć na zajęcia. Ubiera się w pośpiechu, chwilę wahając nad tym, czy założyć zimowe buty. W końcu zarzuca torbę na plecy i biegnie w kierunku Norris Hall, jednego z budynków uniwersyteckich. Sangui, który właśnie odebrał życie dwójce młodych ludzi, jest już w swoim pokoju w akademiku. Zakłada na siebie kamizelkę myśliwską, a na jego ramieniu widnieje napis Aks Ismail. Pakuje całą amunicję, broń oraz łańcuchy do torby szkolnej. Wkłada tam też dużą przesyłkę. Następnie po raz ostatni opuszcza swój pokój i udaje się spacerem do Norris Hall, po drodze wysyłając paczkę z napisem NBC News, Nowy Jork. Zbliża się w 8:30. Niedługo do wszystkich na uczelni zostanie skierowany e-mail z administracji. Napisano w nim, że doszło do strzelaniny i że prowadzone jest dochodzenie w sprawie tego incydentu. Wszyscy powinni zachować ostrożność i wszelkie wskazówki dotyczące tego, kto może za nim stać, są mile widziane. Jednak w 2007 roku jeszcze nie każdy ma przy sobie telefon komórkowy. Nie każdy siedzi też przy komputerze, więc do większości osób, które znajdują się obecnie na terenie uczelni, e-mail nie dociera. Ani Christina, ani Rachel, ani nikt inny w sali 211 nie ma pojęcia, że Sangui właśnie wszedł do Norris Hall, niosąc dwa naładowane pistolety i mnóstwo amunicji. Christina ledwo zdążyła pozbierać swoje książki, kiedy słyszy dziwne odgłosy. Wszyscy na siebie patrzą. Masowe strzelaniny są nadal rzadkim zjawiskiem, nawet w Stanach Zjednoczonych, więc niewiele osób dopuszcza do siebie myśl, że może to być początek jednej z nich. Studenci nie mają pojęcia, że to Sangui, który właśnie otwiera ogień w sąsiedniej sali i śmiertelnie rani kilku wykładowców i studentów. Dźwięki nie milkną, więc wykładowczyni, z którą Christina ma zajęcia, Jocelyn Nowak, mówi: powiedzcie mi, że to nie jest to, o czym myślę. Christina zdaje sobie już sprawę, że dzieje się coś bardzo złego.
Nowak podbiega do drzwi, otwiera je i widzi, że na korytarzu stoi uzbrojony 23-latek. Zatrzaskuje drzwi i krzyczy do studentów: idźcie na tył sali i schowajcie się pod biurkami. Dzwońcie pod 911. Krystyna szybko nurkuje pod biurko, a Jocelyn Nowak i 20-letni Henry Lee barykadują drzwi za pomocą biurek i własnych ciał. Wszyscy inni próbują się ukryć. Tymczasem Sangui na korytarzu napotyka wykładowcę, który próbuje go powstrzymać. Strzela do niego. Następnie udaje mu się otworzyć drzwi do sali 211, gdzie znajduje się Krystyna i jej koledzy. Pierwszą ofiarą zostaje Jocelyn Nowak, a kolejną Henry Lee, który razem z wykładowczynią próbował powstrzymać Sanguya przed wtargnięciem do sali. Sangui idzie wzdłuż ławek, strzelając do wszystkich, których napotyka na swojej drodze. Jeden ze studentów, Matthew Leport, który służył w wojsku, rzuca się na Sanguya, próbując go obezwładnić, ale napastnik szybko się odwraca i strzela do Matthew aż 7 razy. Chłopak ginie na miejscu. Krystyna wstrzymuje oddech. Widzi wokół siebie ciała kolegów i koleżanek. Dziewczyna wciska twarz w krzesło, na którym siedziała. Nagle czuje ból. Zostaje postrzelona w plecy. Sangui chodzi po sali, otwierając ogień do każdego, kogo mija. Wszystko dzieje się bardzo szybko. Następnie sprawca wychodzi i kontynuuje swoją morderczą rundę po innych salach. Niektóre są już zabarykadowane ciężkimi biurkami. Czasem napastnik strzela w kierunku drzwi, raniąc i zabijając tych, którzy stoją blisko wyjścia. Są sale, do których wchodzi po kilka razy. Tak jest również w przypadku tej, w której Krystyna wciąż walczy o życie. Gdy Sangui wraca do sali 211, strzela do kolejnych studentów, po czym idzie dalej. Jednej ze studentek udaje się dodzwonić na policję, ale kiedy pytają ją, czy wie, gdzie jest sprawca, dziewczyna niespodziewanie milknie. Minęło 10 minut, odkąd Sangui zaczął strzelać, a teraz po raz trzeci wchodzi do sali numer 211. Strzela do dziewczyny, która zawiadomiła policję. Najpierw w stopę, potem w plecy. Funkcjonariusze z jednostki SWAT, którzy weszli już do budynku bocznym wejściem, orientują się po tym, gdy dzwoniąca na policję studentka nagle przerwała rozmowę, że napastnik musi być w sali numer 211. Do uszu Sanguya docierają ciężkie kroki biegnących ludzi. 23-latek staje na środku sali. Następnie przykłada pistolet do głowy. Patrzy prosto przed siebie, po czym pośród 11 ciał studentów i ich martwej wykładowczyni oraz 6 osób, które ciężko ranił, Sangui naciska spust i odbiera sobie życie. Wkrótce potem do akcji wkracza SWAT. Gdy funkcjonariusze widzą, co się wydarzyło w sali 211, nie mogą w to uwierzyć. Jeden z nich krzyczy: "Shooter down!" Policjanci zdają sobie sprawę, że w ciągu 11 minut Sangui stał się sprawcą największej masowej strzelaniny w szkole, jaka miała miejsce w historii Stanów Zjednoczonych. Odebrał życie 33 osobom, w tym również sobie. Krystyna, która wciąż leży na ziemi i traci coraz więcej krwi z powodu 3 ran postrzałowych, widzi pochylającego się nad nią policjanta, który krzyczy do innych członków zespołu: "Żółty, żółty!" Ale gdy mężczyzna zerka na nią ponownie, zmienia zdanie. Nie, czerwony. Później Krystyna dowie się, że za pomocą takiego kodu policjanci oznaczają poszkodowanych. Żółty oznacza rannego, natomiast czerwony sygnalizuje, że obrażenia stały się na tyle poważne, że istnieje zagrożenie życia. Krystyna myśli o swojej ostatniej rozmowie z rodzicami. A co jeśli powiedziała im coś niewłaściwego i nie będzie miała szansy tego naprawić? Wkrótce członkowie zespołu SWAT wynoszą dziewczynę z sali i upewniają się, że karetka zabierze ją do szpitala. Słuchacie radia RMF24 i podcastu Czarne Skrzynki. Za kilka chwil wrócimy do tego, co wydarzyło się na Uniwersytecie Virginia Tech w 2007 roku.

0: Tu radio RMF 24 i podcast Czarne Skrzynki. W tym odcinku przedstawiamy kulisy strzelaniny na Uniwersytecie Virginia Tech. Policja próbuje zidentyfikować sprawcę, ale w wyniku postrzału z bliskiej odległości jego twarz staje się nierozpoznawalna. Podobnie jest w przypadku kilku z jego ofiar. Coraz więcej funkcjonariuszy przybywa na miejsce zdarzenia, witają ich strugi krwi spływające po schodach z drugiego piętra, gdzie sprawca zastrzelił na korytarzu dwie osoby. Gdy policjanci próbują ustalić liczbę zabitych, wielu z nich z trudem powstrzymuje łzy. Budynek zostaje ewakuowany, a teren wokół miejsca strzelaniny zabezpieczony. Wciąż słychać syreny karetek pogotowia, które zabierają ciężko rannych do szpitala. Podłogi w Norris Hall, gdzie Sangui wystrzelił 174 pociski, są całe pokryte krwią. Podczas gdy uczelnia Virginia Tech zostaje zamknięta, policja organizuje konferencję prasową, na której opowie również o wszystkich heroicznych wysiłkach podejmowanych przez pracowników i studentów uczelni, którzy poświęcili swoje życie, by ratować innych. Z całych Stanów Zjednoczonych nadciągają zaniepokojeni rodzice, którzy usłyszeli już o masakrze w wiadomościach i którzy nie mogą nawiązać kontaktu ze swoimi dziećmi. W Virginia Tech studiują 34 tysiące osób, więc ryzyko, że ucierpiał akurat członek danej rodziny, jest stosunkowo niewielkie. Niemniej, w przypadku 32 rodzin ich bliscy już nigdy nie oddzwonią. Mama Krystyny jest jedną z osób, które otrzymują telefon, jakiego nigdy nie chciałyby odebrać. Dowiaduje się, że jej córka walczy o życie. Personel szpitala informuje ją, że Krystyna jest w stanie krytycznym i musi być natychmiast operowana. Zszokowana kobieta dzwoni do ojca Krystyny i razem udają się w 4-godzinną podróż do szpitala, znajdującego się w pobliżu Virginia Tech. Tymczasem głos zabiera ówczesny prezydent USA, George W. Bush. Przemawia z Białego Domu, deklarując, że modli się za ofiary i wyrażając życzenie, by szkoły były miejscami, w którym Amerykanie mogą czuć się bezpiecznie. Tożsamość sprawcy zostaje ujawniona dopiero następnego dnia, 17 kwietnia o godzinie 9:15. Niektórzy znają ją już wcześniej, w tym wykładowczyni Sanguja Niki Giovanni. Po południu na uczelni odbywa się wielka ceremonia, podczas której kilka osób wygłasza przemówienia. Późnym wieczorem ma miejsce czuwanie przy świecach. Studenci Virginia Tech wiedzą, że nic już nigdy nie będzie takie samo. Tymczasem policja wydaje komunikat, że w organizmie Sanguja nie wykryto alkoholu ani narkotyków. 18 kwietnia NBC News, której redakcja mieści się w Nowym Jorku, otrzymuje paczkę, której zawartość zszokuje wszystkich. W środku znajdują się filmy kręcone przez Sanguja w furgonetce, nagrania demonstrujące różne rodzaje broni, którą posiada, a także jego manifest dla potomnych. NBC News emituje fragment materiału, a następnie przekazuje go policji. W tym czasie rodzina Sanguja wystosowuje list adresowany do opinii publicznej, w którym przeprasza za to, co zrobił 23-latek. Jego siostra pisze o ofiarach. Wszyscy oni mieli tyle miłości i talentu do zaoferowania, a ich życie zostało brutalnie przerwane przez ten bezsensowny czyn. Czujemy się strasznie zagubieni. Sangui to ktoś, z kim dorastałam i kogo kochałam. A teraz mam wrażenie, jakbym go nigdy nie znała. Zawsze byliśmy kochającą się rodziną. Mój brat był cichy i wycofany, ale starał się dopasować do społeczeństwa. Nigdy nie wyobrażaliśmy sobie, że jest zdolny do takiej przemocy. Sprawił, że świat płacze, a nasze życie zmieniło się w koszmar. W rodzinnym kraju Sanguja, Korei Południowej, masakra również stała się wiadomością numer jeden. Prezydent wyraził solidarność z ofiarami i oburzenie czynem sprawcy, a przed ambasadą USA w Seulu odbyło się czuwanie przy świecach. Ponadto ambasada Korei Południowej wezwała swoich rodaków do poszczenia przez 32 dni, po jednym dniu w intencji każdej z ofiar. Do tragicznych wydarzeń z 2007 roku wrócimy już za kilka chwil. Zostańcie z nami.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Radio RMF24 i podcast Czarne Skrzynki. Największe i najbardziej wstrząsające katastrofy przytrafiają się nagle i niespodziewanie. Tak też było w roku 2007, kiedy doszło do masakry na Uniwersytecie Virginia Tech. Na koniec roku akademickiego odbyła się wielka ceremonia kończąca naukę na Virginia Tech. Rodziny tych ofiar, którym zostało zaledwie kilka miesięcy do ukończenia studiów, otrzymały dyplomy. Odebrano je w asyście oklasków i łez. Emocje były tak wielkie, że nie wszyscy rodzice zdecydowali się odebrać je publicznie. Niektórzy uczynili to później. Christina Anderson, która znajdowała się w sali 211, gdzie zginęło najwięcej osób i gdzie sama została trzykrotnie postrzelona, przeżyła i po pewnym czasie wróciła do zdrowia. Zrobiła sobie jednak półroczną przerwę w nauce, zanim zdecydowała się kontynuować studia. Mimo że było to najstraszniejsze 11 minut w jej życiu, Christina jest wdzięczna, że policyjny zespół SWAT przybył na miejsce zdarzenia tak szybko, a także za odwagę i determinację funkcjonariuszy. Gdyby nie błyskawiczna reakcja policjantów, wszystko mogłoby się skończyć jeszcze gorzej. Wkrótce jednak wyszły na jaw fakty, które zarówno przerażały, jak i bulwersowały opinię publiczną. Okazało się, że Sangui otwarcie mówił o swoim podziwie dla strzelców z Columbine High School, gdy był w szkole średniej, a kilka osób, zauważając jego dziwne zachowanie i niepokojąc się, do czego może być zdolny, zgłosiło to do odpowiednich służb, które jednak nic z tym nie zrobiły. W 2007 roku masowe strzelaniny nie były powszechnym zjawiskiem w Stanach Zjednoczonych i większość osób nie była sobie w stanie wyobrazić, że może do nich dojść. Mocno skrytykowano jednak decyzję administracji Virginia Tech, by nie zamykać uczelni po tym, jak dwie osoby zostały zastrzelone na terenie kampusu. Władze uczelni długo były przekonane, że to nie masowa strzelanina, a tragiczny skutek skomplikowanych relacji młodych ludzi. Rodziców ofiar takie stanowisko jednak nie przekonuje. Twierdzą, że wysyłając swoje dzieci na uniwersytet, zakładali, że będą one bezpieczne. Szeroko zakrojone dochodzenie ujawniło pod koniec 2007 roku, że kierownictwo Virginia Tech popełniło błąd, nie zamykając uczelni. Na tej podstawie kilka rodzin pozwało władze uniwersyteckie. Wśród nich znaleźli się rodzice dwóch zamordowanych dziewcząt. Twierdzili oni, że te nadal by żyły, gdyby tego dnia uczelnia kazała im zostać w domu. Po długiej batalii prawnej Virginia Tech została zobowiązana do wypłaty rodzinom 32 tysięcy dolarów odszkodowania, co według władz uczelni nie było sprawiedliwym wyrokiem. Pracownicy Virginia Tech twierdzą, że ostrzegali studentów w odpowiednim czasie. Trudno się z tym jednak zgodzić, biorąc pod uwagę fakt, że czekano z wydaniem komunikatu 2 godziny, a gdy rozesłano e-mail z ostrzeżeniem, do drugiej strzelaniny zostało zaledwie kilka minut. Masakra na Virginia Tech doprowadziła do poważnych zmian nie tylko na uczelni, ale w całych Stanach Zjednoczonych. Zaczęto kłaść większy nacisk na dostęp studentów do opieki w zakresie zdrowia psychicznego. Wdrożono także procedury bezpieczeństwa, a w przypadku poważnego zagrożenia na terenie kampusu system natychmiastowego powiadamiania. Kolejne lata okazują się trudne dla studentów Virginia Tech. Wielu z nich cierpi na zespół stresu pourazowego, a tylko nieliczni z ocalałych wracają na uczelnię, by odebrać dyplomy. Nadal odbywają się coroczne ceremonie ku czci ofiar. Powstaje także krąg pamięci, duży, okrągły pierścień z 32 kwadratowymi kamieniami. Był on zainspirowany podobnym pierścieniem, który został ustawiony przed uczelnią zaraz po masakrze i służył jako miejsce opłakiwania ofiar. Jednak pierwotny pierścień zawierał nie 32, a 33 kamienie. Studenci, którzy go stworzyli, uważali, że napastnik też był jedną z ofiar i że żałują, że nie okazali mu na czas wsparcia, którego potrzebował. Podobnie było przed szkołą Columbine High School po strzelaninie, która miała miejsce w 1999 roku. Uczniowie postawili tam krzyże dla wszystkich ofiar plus dwa dla sprawców, którzy tak jak Sangoi odebrali sobie życie. Jednak te dwa krzyże zostały usunięte przez oburzonych krewnych ofiar. Miejsce, gdzie stoi pomnik przed Virginia Tech, jest nadal licznie odwiedzane, a sama uczelnia jest także gospodarzem corocznego Memorial Run, biegu mającego na celu uczczenie pamięci ofiar i ocalałych. Ponadto, co roku 16 kwietnia odbywa się czuwanie przy świecach, podczas którego odczytywane są nazwiska wszystkich zmarłych. Christina ma obecnie 37 lat. Jest mężatką i matką małych dzieci. Czasami przypominają jej się straszne krzyki ofiar. Zawsze przy wchodzeniu do obcych pomieszczeń rozgląda się w poszukiwaniu wyjść awaryjnych. Po strzelaninie postanowiła poświęcić swoje życie pracy na rzecz bezpieczeństwa w szkołach. W 2007 roku, tym samym, w którym doszło do masakry, założyła organizację non-profit Kosha Foundation for Safe Schools, w ramach której prowadzi wykłady na temat zapobiegania przemocy, współpracuje z policją i administracją szkół oraz pracuje nad unikaniem podobnych zdarzeń w przyszłości. Postanowiła wyciągnąć wnioski z tego, co się stało, zamiast pozwolić, by strzelanina zrujnowała jej życie. Christina twierdzi, że istnieje wzorzec zachowań wskazujący na masowego strzelca. Uważa jednak, że najlepszą strategią zapobiegania takim sytuacjom jest dbanie o siebie nawzajem i upewnienie się, że każdy potrzebujący otrzyma odpowiednią pomoc w odpowiednim czasie. Po masakrze w Virginia Tech w 2007 roku Christina była przekonana, że w Stanach Zjednoczonych zostaną wprowadzone rygorystycznie przestrzegane zasady, które zapewnią, że nic podobnego nigdy się nie powtórzy. Rzeczywistość pokazała, że tak się nie stało. Od tego czasu strzelaniny w szkołach stały się znacznie częstsze. W ciągu zaledwie 5 lat liczba masowych strzelanin w Stanach Zjednoczonych niemal się podwoiła. Z 323 w 2018 roku do ponad 600 w 2023. Podwoiła się także liczba śmiertelnych ofiar. Ponadto liczba strzelanin w szkołach również dramatycznie wzrosła do 346 w samych Stanach Zjednoczonych, tylko w 2023 roku. Magazyn Forbes opublikował niedawno dane pokazujące, że przemoc z użyciem broni jest główną przyczyną śmierci wśród dzieci i młodzieży w USA. Najmłodszą osobą, która kiedykolwiek dopuściła się strzelaniny w szkole w Stanach, był 6-letni chłopiec. Wiele osób, które przeżyły masową strzelaninę w Virginia Tech, popiera drugą poprawkę, która mówi o prawie do noszenia broni. Twierdzą one jednak, że jej kupno nie może być aż tak proste, jak obecnie ma to miejsce. 16 kwietnia każdego roku to data wciąż budząca emocje, zarówno u Christiny, jak i u jej rodziców. Mama Christiny jest zawsze poruszona wspomnieniem dnia, w którym prawie straciła córkę, a także faktem, że nie wszyscy rodzice mogą powiedzieć to jedno słowo. Prawie. To był podcast Czarne Skrzynki Radia RMF24. Wszystkich odcinków posłuchasz na platformie RMF On, na kanale YouTube RMF24 oraz na innych platformach podcastowych.
1: Tu Radio RMF24.
2: Ogłoszenie.
1: Wielka polityka zza oceanu.
2: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
2: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: To będzie pretekst do tego, żeby jedni wyszli, a drudzy zostali wyrzuceni, tak de facto.
1: Powiedział mi Dariusz Joński z KO. Pytałam o zdanie kilku polityków Prawa i Sprawiedliwości związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, ale żaden nie chciał skomentować decyzji kierownictwa partii.
2: Druga połowa września to planowany termin startu budowy portu Polska, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o wielkie lotnisko między Warszawą i Łodzią, nazywane przez poprzednią ekipę rządzącą CPK, czyli Centralnym Portem Komunikacyjnym. Na linii teraz nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, jaki jest plan na najbliższe tygodnie w Baranowie, gdzie ma powstać to lotnisko?
3: Do początku września mają skończyć się wywłaszczenia właścicieli tych terenów, a w drugiej połowie września prawdopodobnie wbita będzie symboliczna pierwsza łopata i wtedy rozpocznie się wbijanie pali, utwardzanie tych gruntów, na których mają powstać terminale i obok dworzec kolejowy. Tak to zapowiada Piotr Rachwalski z Portu Polska.
4: Mamy z tych kilku tysięcy działek większość już pozyskaną, trwają prace porządkowe.
3: Harmonogram zakłada, że lotnisko będzie obsługiwać pasażerów za ponad 6 lat. Wtedy ma działać też kolej dużych prędkości i przejazd pociągiem między Łodzią a Warszawą ma trwać 40 minut.
2: Episkopat Argentyny, wskazując na naukę papieża Franciszka, apeluje do narodu, by przeżył mecz z Anglią w duchu pokoju i szacunku. W tym apelu, przygotowanym przez doradców argentyńskiego kościoła, jest mowa o wciąż żywym bólu związanym z wojną o wyspy Falklandy, Malwiny z Wielką Brytanią w latach 80. zeszłego wieku, ale też o tym, że sport to osobna scena stosunków między narodami. Media w obu krajach poświęcają dodatkowe miejsce niechęci, która pozostała po tamtej wojnie, ale najważniejszy jest oczywiście wymiar sportowy, walka o finał mundialu. I o to pytał w Londynie nasz korespondent Bogdan Frymorga.
5: Nie wydaje mi się, żeby Argentyna była tą samą drużyną co 4 lata temu albo jeszcze wcześniej. Myślę, że to dla nas najlepsza szansa, żeby dojść do finału i zdobyć Mistrzostwo Świata. Obie drużyny mogą mówić o szczęściu. Zaszły bardzo daleko, choć nie dominowały na murawie tak jak Hiszpanie czy Francuzi. Więc jak ten mecz będzie dziś wyglądał? Wydaje mi się, że nasi piłkarze są lepsi od Argentyńczyków. To prawda, że Messi wykazuje świetną formę, ale jesteśmy lepsi w środku pola i naszym napastnikom też niczego nie brakuje.
1: W faktach RMF FM zaproszenie do kina.
2: W sieci właśnie pojawił się najnowszy zwiastun Gwiazdozbioru Psa, nowego filmu słynnego reżysera Ridleya Scotta.
6: W obsadzie są m.in. Jacob Elordi, Josh Brolin i Guy Pearce.
2: Informuje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Kiedy ten film trafi do naszych kin?
6: 28 sierpnia. To jest dreszczowiec z akcją w postapokaliptycznym świecie, w którym chodzi o to, by przetrwać i zachować człowieczeństwo. Młody pilot i były żołnierz żyją z dala od brutalnej rzeczywistości i nagle trafia do nich tajemniczy sygnał radiowy.
7: I heard a voice on the radio. My name is Hick.
8: I'm Seema.
6: Film powstał na podstawie bestsellerowej powieści Petera Hallera o tym, że zawsze warto szukać miłości i sensu.
2: Za godzinę w faktach o tajemniczych kolumnach pelerynek w Tatrach, między innymi. A już za chwilę mistrzowskie fakty sportowe.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: I nikogo na pewno nie zdziwi, że mistrzowskie fakty sportowe zaczniemy od półfinału mundialu. Przy mikrofonie Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór. Absolutnie tak, bo już za niecałą godzinę w Atlancie pierwszy gwizdek w spotkaniu Anglii z Argentyną. Na miejscu w strefie kibica niedaleko stadionu jest Wojciech Marczyk. Wojtku, dobry wieczór. Spotkania obu tych zespołów, co tu kryć, zawsze budziły mnóstwo emocji.
11: Dobry wieczór. I dziś jest podobnie. Przypomnijmy, 40 lat temu w ćwierćfinale mundialu Anglicy przegrali z Argentyną, a jedną z bramek w tym spotkaniu ręką zdobył przecież Kocham Maradonę, ale to było oszustwo. Przyznał mi jeden z angielskich kibiców. Argentyńczycy liczą dziś oczywiście na Messiego, który z każdym spotkaniem na mundialu śrubuje kolejne rekordy. A fani z Wysp, w kim pokładają nadzieję? To będzie dzień Juda Bellinghama, zawodnika tego turnieju. Powiedział mi z pełnym przekonaniem jeden z angielskich fanów zmierzających na stadion z Atlanty, Wojciech Marczyk.
10: Składy na mecz już są, nie brakuje największych. Messiego w Argentynie, Bellinghama i Kane'a w Anglii. Do Atlanty w stanie George ja i Wojtka będziemy jeszcze wracać. A teraz Chicago, Illinois, gdzie nasi siatkarze prowadzą już 2-0 z Bułgarią w pierwszym meczu kolejnego turnieju Ligi Narodów. W trzecim secie także jesteśmy na prowadzeniu 13-8. Na koniec jeszcze jedna piłkarska informacja. Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ma nowego asystenta. Został nim jego wieloletni współpracownik z Legii, Lecha i Zagłębia, Hiszpan Kibo Vicuña. Ostatnio pracował jako pierwszy trener w Indiach. Na stanowisku zastąpił zmarłego w kwietniu Jacka Magierę.
8: Radio RMF 24.

0: Zawsze w RMF FM mamy dla was aktualne fakty i tak będzie też od tej porze, bo na zegarze 21, a przed mikrofonem Michał Zieliński.
1: Wielka stawka, wielkie emocje, wielkie gwiazdy i wielka widownia. Za moment zacznie się drugi półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Anglia zagra w Atlancie z Argentyną. Poza tym dofinansowanie pieców na pelet pozostanie, deklaruje Państwowy Fundusz, który udziela dotacji. Ludzie w kapturach suną dolinami w Tatrach. Rozmawiał z nimi nasz reporter. ...70 tysięcy ludzi na stadionie w Atlancie, setki tysięcy w strefach kibica, no i setki milionów śledzących transmisje telewizyjne i streamy. Po wczorajszym zdecydowanym zwycięstwie Hiszpanii nad faworyzowaną Francją, teraz uwaga świata skupiona na drugim półfinałowym meczu mundialu. Anglia gra z Argentyną. Piłka na środku, za moment zacznie się mecz, a w Atlancie w strefie kibica jest nasz specjalny wysłannik na mundial, Wojciech Marszyk, z którym teraz się łączymy.
2: Jestem,
1: Wojtku,
2: witam.
1: Sympatyków której reprezentacji jest tam więcej?
2: O, zdecydowaną przewagę mają tutaj kibice z Argentyny. Oni głośno śpiewali swój hymn, ale trzeba przyznać, że to nie wszyscy Argentyńczycy. Sporo osób z krajów hiszpańskojęzycznych wspiera dzisiaj po prostu Albi Celestes i z tego to też wynika. No, ale mnóstwo tutaj jest tych niebiesko-białych koszulek, angielskie, białe lub czerwone w zdecydowanej mniejszości. Zaraz po tym hymnie były głośne oklaski, no i wiara. Leo Messi sprowadzi ich zespół do finału piłkarskiego mundialu, a więcej o tym meczu opowiem już za chwilę.
1: Rządowe dofinansowanie na piece na pelet nie zostanie wstrzymane. Taka jest deklaracja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z drastycznym wzrostem cen peletu pojawiły się wątpliwości, czy należy utrzymać zachęty do instalowania tego rodzaju pieców. W wieczornych faktach z nami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czy wobec podwyżek piece na ten opał znikną z programu dofinansowania?
3: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na razie nie przewiduje takiej możliwości. Kierownictwo funduszu liczy, że to przejściowa sytuacja.
4: Kiedy wzrasta popyt, a jest mniejsza podaż, no to ceny idą w górę. Na pewno ograniczać nie będziemy ze swojej strony, choćby z tego względu, że dużo choćby ciepłowni takich wielkoskalowych, systemowych, one też korzystają z wymiany źródeł ciepła na pelet.
3: Wskazuje wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda. Jest jednak obawa, że podaż się nie zwiększy. Wyliczenia branżowe wskazują, że podaż drewna w tym roku będzie niższa niż w poprzednim. Pelet produkowany jest z odpadów, z drewna. Bez drewna nie będzie odpadów.
1: W Tatrach niemal codziennie ostatnio grzmi i pada, momentami wręcz leje. Mimo wszystko bardzo wielu turystów wcale nie rezygnuje z wycieczek. Dolinami wędrują wręcz kolumny w kolorowych pelerynkach.
5: Taka pogoda i się chce?
6: Chce się, jest bardzo przyjemnie, naprawdę. Urok sam sobie gór już oddaje pomimo pogody.
5: No ale
6: to jest
5: pada,
6: niezapomniane.
5: Chłodno, grzmiało przed chwilą.
6: No i co z tego? Idzie się, podziwia się i tyle.
5: No ale jak się trzeba ubrać w takim razie?
7: No jakoś na ciepło, żeby było zimno.
5: Te pelerynki, widzę, też się przydają?
7: Tak, przyjdzie deszczowa, tak.
5: Nie chciało się zostać w domu, w suchym?
7: No nie chciało się, bo fajny widok jest.
5: Czyli pogoda nie przeszkadza?
7: Tak.
1: No, w Atlancie 30 stopni, wilgotność 63%, deszcz podczas meczu niewykluczony. Po 3 minutach starcia o finał mundialu. Anglia-Argentyna 0-0, a za chwilę w mistrzowskich faktach sportowych przeniesiemy się do Atlanty.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Kolejne mistrzowskie fakty sportowe ma dla was Cezary Dziwiszek.
9: Kłaniam się ponownie. W Atlancie, tak jak słyszeliśmy, po kilku minutach, teraz 4 minuta gry, wciąż bez goli w półfinale mundialu. Anglia mierzy się z Argentyną. Tuż pod stadionem w strefie kibica Wojciech Marczyk. Wojtku, dobry wieczór.
2: Jestem, witam, dobry wieczór.
9: To spotkanie to jest także rywalizacja napastników. Co tu kryć? Messi, Kane, czy zdążyli już odznaczyć swoją obecność?
2: No, jak na razie o tyle, że jeden i drugi byli faulowani. Odznaczenie się w tym jest taka, że no, Anglicy bardzo dużo oczekują dzisiaj, może nie od Harry'ego Kane'a, od Jude'a Bellingham'a. Ten młodszy został takim liderem reprezentacji Anglii. On ma też 6 trafień na tym mundialu, tak samo jak Harry Kane. Messi 8 bramek. Dzisiaj po raz pierwszy w karierze gra przeciwko Anglii, mimo że to jego 6 mundial. Trudno sobie to wyobrazić. Mecz jak na razie przez te pierwsze minuty pełen walki, pełen takiej brudnej gry i jak na razie bez bramek. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
9: Dziękuję, Wojtku, i tego się spodziewamy prawdopodobnie. prawdopodobnie aż do samego końca. Z Atlanty teraz przenosimy się do Chicago, gdzie trzeci turniej Ligi Narodów świetnie rozpoczęli nasi siatkarze od zwycięstwa z Bułgarią 3-0. W kolejnych meczach Polacy zagrają z Brazylią, Francją i USA. 11. etap Tour de France Vichy do Nevers wygrał po sprinterskim finiszu Norweg Søren Varenskjöld. Do czołówki załapali się Polacy. 30. był Michał Kwiatkowski, 31. Kamil Gradek. Liderem wyścigu pozostaje Tadej Pogacar z ponad 3,5-minutową przewagą nad Jonasem Winigo.
0: Jutro wreszcie będzie taki dzień, kiedy temperatura w ciągu dnia osiągnie 28-29 stopni. Dużo słońca, mało chmur, czyli prawdziwe lato w pełni. No tak powinien wyglądać lipiec, przynajmniej dla tych, którzy akurat na urlopach albo czekają na to, żeby się trochę uśmiechnąć do słońca. W kolejnych dniach będzie podobnie, więc cieszcie się ze słońca i korzystajcie z niego. A u nas już za chwilę ważny moment naszego programu.
10: RMF 24.

0: Ogłoszenie.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie. O sytuacji na Bliskim Wschodzie. O kolejnych decyzjach prezydenta USA. O cenach benzyny. O naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: O czym warto wiedzieć w środowy wieczór o godzinie 22. O tym poinformuję was teraz w RMF FM. Michał Zieliński, zapraszam.
1: Połowa, półfinał zakończona. Jeśli wynik się utrzyma, to mecz potrwa dłużej, bo na razie w starciu w finał mundialu jest 0-0. Za chwilę przeniesiemy się do Atlanty, gdzie kończy się przerwa w meczu Argentyna-Anglia. Będą też mistrzowskie fakty sportowe RMF FM. A poza tym między innymi najnowsze doniesienia z Bliskiego Wschodu. Amerykańska armia ponownie atakuje cele w Iranie. W Atlancie wkrótce zacznie się druga połowa meczu Anglia-Argentyna. Zwycięzca będzie walczyć o tytuł piłkarskiego mistrza świata, ale na razie jest 0-0. Fair play w tym meczu raczej nie obowiązuje. Mnóstwo jest nieczystych zagrań po obu stronach. W strefie kibica w Atlancie jest nasz specjalny wysłannik na mundial. Ponownie dziś łączymy się z Wojciechem Marczykiem. Wojtku, jak na te wyjątkowo ostre zagrania reagują tam kibice?
2: No, jeżeli Anglicy otrzymują żółtą kartkę, a oni w większości je otrzymywali, to tutaj argentyński tłum szaleje. Tych argentyńskich kibiców jest tutaj naprawdę mnóstwo. Za każdym razem oni reagują głośno, a gdy Leo Messi ma piłkę, to słychać głośne Vamos Leo, Vamos Leo. Oni mają nadzieję, że to właśnie Leo Messi poprowadzi ich drużynę dzisiaj do zwycięstwa. Zresztą tak samo jak było w wielu meczach na tym mundialu. Jak na razie, jak wspomniałeś, dużo nieczystej gry, dużo ostrych zagrań, no i bezbramkowy remis, a do tego meczu wrócę już za chwilę w mistrzostwie. Faktach sportowych.
1: Nowa fala amerykańskich ataków na Iran. Stany Zjednoczone właśnie atakują cele w Iranie. Z kolei Iran wysyła rakiety manewrujące i drony na Kuwejt. Irańskie media informują o zniszczeniu nadmorskiej wieży obserwacyjnej w Chabahar. Celem ataków był też inny port, Bandar Abbas oraz Ahvaz. To z kolei przy granicy z Irakiem. Trwa zatem wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie, a prezydent Donald Trump przed momentem zapewnił w rozmowie z telewizją Fox News, Iran chce się spotkać. Byłym członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciejowi Eś oraz Cezaremu J. grozi 10 lat więzienia. W prokuraturze regionalnej w Rzeszowie usłyszeli zarzuty w związku z nadużyciami przy organizacji i finansowaniu przez fundację kampanii Sprawiedliwe Sądy. Obaj podejrzani zostali po przesłuchaniu wypuszczeni na wolność. Więcej szczegółów Krzysztof Zasada.
3: Byli szefowie PFN według śledczych mieli wspólnie i w porozumieniu nadużyć uprawnień i nie dopełnić obowiązków przy organizowaniu kampanii, która stała w sprzeczności z celami statutowymi fundacji. Tym samym spowodowali stratę w kwocie co najmniej 8 400 tysięcy złotych. Na tych zarzutach jednak nie koniec, dodał prokurator Jaromir Rybczak.
4: Z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych przekazali wartości niepieniężne w postaci usług marketingu politycznego wycenianych właśnie na kwotę 8 400 tysięcy złotych na rzecz partii politycznych Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.
3: Podejrzani nie przyznali się do zarzutów. Prokuratura zastosowała wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze, zakaz opuszczania kraju oraz zatrzymała im paszporty.
1: Przez całe wakacje przedstawiamy dowody na to, że pyszne, bo polskie. Razem z wami tworzymy listę najsmaczniejszych produktów i miejsc, w których warto się zatrzymać i zjeść. Dziś o poranku odwiedziliśmy Nowy Sącz w Małopolsce i tamtejszą uprawę imbiru. Barbara Majoch prowadzi niewielkie gospodarstwo, w którym udaje jej się z powodzeniem uprawiać tę egzotyczną roślinę.
5: Potrzebuje ciepła, dużo ciepła. Cały ten okres wzrostu, temperatura nie może tam spadać poniżej 15 stopni, ale też nie może mu być za gorąco, bo nie lubi tego. I oczywiście niepełne słońce. To jest dla imbiru...
6: Zabójcze.
5: Zabójcze. Nie chciałam tego słowa użyć, ale...
6: Ale ja to powiedziałem.
5: Jest zabójcze, tak. I ja z doświadczeń własnych, bo też byłam w Indiach i widziałam, jak tam są prowadzone uprawy imbiru, to oni mają przysłony, sadzą w uprawach współrzędnych z palmami kokosowymi. I te palmy kokosowe dają po prostu cień. My to troszkę tutaj inaczej próbujemy, bo mamy podwójną folię i w ten sposób próbujemy się zabezpieczyć. Mam nadzieję, że to wystarczy. Na tę chwilę jest okej.
1: Okay. Jest twórczynią plantacji imbiru, rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. W przyszłym tygodniu nasza akcja Pyszne, bo polskie przeniesie się na zachodnie Pomorze. A w Atlancie piłkarze Argentyny i Anglii właśnie wychodzą na boisko. Za moment rozpocznie się druga połowa półfinałowego meczu mundialu. Za moment również zaczną się mistrzowskie fakty sportowe RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Zaprasza Cezary Dziewiszak.
0: Czekamy jeszcze na gwizdek w Atlancie, gdzie za chwilę druga połowa półfinału mundialu. Przypomnę, Anglia remisuje z Argentyną 0-0, a pod stadionem w strefie kibica niezmiennie Wojciech Marczyk. Dobry wieczór, Wojtku.
9: Jestem, witam.
0: Sytuacji na razie jak na lekarstwo w tej pierwszej połowie. Czy mimo wszystko ktoś zdołał się wyróżnić? Czy któraś z reprezentacji może sprawia lepsze wrażenie?
9: No trudno wyróżnić tutaj kogokolwiek, chyba że za jakąś większą liczbę fauli. W pierwszej połowie groźnie uderzał Enzo Fernandez. To tutaj w strefie kibiców wzbudziło wielkie poruszenie fanów Albicelestes. Anglicy mieli dobrą okazję Stonesa po rzucie wolnym, ale też obok bramki. Sporo walki, sporo w tym meczu jest też takiej zawziętości boiskowej. Za każdym razem, kiedy dopada do piłki Leo Messi czy Jude Bellingham, to pojawia się przy nich kilku graczy. Rywale wiedzą, że to właśnie ci dwaj zawodnicy mogą zadecydować o losach dzisiejszego spotkania. Druga połowa meczu Anglia-Argentyna za chwilę się rozpoczyna. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
0: Bardzo dziękuję Wojtku. Mundial trwa, a dwa polskie kluby już zaczynają sezon, już jutro. W Poznaniu mecz o Superpuchar Polski, w którym zagrają mistrz Lech i zdobywca pucharu Górnik. W spotkaniu będą obowiązywały nowe przepisy odnośnie sędziowania, takie jak właśnie na Mistrzostwach Świata. Wkurzony jest trener kolejorza Niels Frederiksen, ale nie na przepisy, tylko na PZP, który miał poinformować kluby o zmianach dopiero dziś. Nie otrzymaliśmy żadnych informacji o nowych przepisach. Czyli jutro kierownik mojej drużyny będzie musiał przez pół godziny tłumaczyć się piłkarzom przed meczem, a on nie jest sędzią. Początek spotkania o Super Puchar o 19, a Argentyna i Anglia już w grze, przypomnę, w Atlancie 0-0.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: No chłodno jeszcze w nocy, temperatura od 13 do maksymalnie 17 stopni, na północy to nawet będzie od 10 do 12, więc takie wieczorne spacery raczej w takim ubraniu czy przygotowaniu jesiennym. Do tego jeszcze deszcz może się pojawić, zwłaszcza na południu naszego kraju, sporo tego deszczu i mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Taki jest pogodowy plan na najbliższe kilka godzin.
8: Tu Radio RMF 24.

0: Słuchacie RMF FM, dochodzi godzina 23, zatem nowe fakty, ważne fakty, emocjonujące fakty przedstawi Michał Zieliński.
1: Niesamowity zwrot akcji w półfinale Mistrzostw Świata. Argentyńczycy, którzy od 55 minuty przegrywali z Anglikami, w ostatnich minutach strzelili dwie bramki i dosłownie sekundy dzielą ich od awansu do najważniejszego meczu mundialu. Polacy swoje gęsi mają i chcą na nich zarabiać. Niemcy, największy europejski rynek gęsiny, blokują polskie starania o unijny certyfikat. Będą też informacje z dróg. Niezwykle dramatyczne ostatnie minuty półfinału Mistrzostw Świata. Przegrywający do 86 minuty Argentyńczycy zdobyli dwie bramki i teraz sekundy dzielą ich od awansu do finału. Łączymy się z Atlantą, gdzie przed stadionem jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk. Wojtku, imponujący i może zaskakujący wielki powrót w tym meczu obrońców tytułu Mistrzów Świata.
2: Zaskakujący, chociaż Anglicy, trzeba przyznać, że po strzelonym golu głównie skupili się na obronie. Kilka ofensywnych zmian przeprowadzonych przez Lionela Scaloniego. No i Argentyńczycy próbowali do końca. Najpierw trafienie Enzo Fernandeza z dystansu, bardzo efektowne. I ta strefa kibica tutaj opanowana przez argentyńskich kibiców zdecydowanie wybuchła radością, kiedy doprowadziły piłkarze Argentyny do remisu. No ale później jeszcze druga bramka. Martinez popisał się bardzo dobrą główką. Teraz Argentyńczycy jeszcze próbują podwyższyć. Leo Messi przy piłce. Tutaj za każdym razem, kiedy on ma piłkę, jest głośne Leo, Leo, vamos, Leo. Tutaj naprawdę wielkie emocje. Wiele Argentyńczyków już gdzieś te ręce ma w górze. Już liczy na to, że zaraz będzie mogło cieszyć się z tego kolejnego awansu do finału mundialu. Bo przypomnijmy, że przecież Argentyńczycy bronią tytułu. No i tutaj w tych dramatycznych okolicznościach mocno się zbliżyli. Zostało jeszcze tak naprawdę kilkadziesiąt sekund, kilkanaście sekund do końca tego spotkania. Tutaj argentyńscy kibice domagają. Ale on nie brzmi, jeszcze go nie ma, jeszcze Anglicy mają chwilę swojego czasu. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
1: Teraz w faktach 23. najnowsze informacje z dróg. Z dróg zablokowana jest autostrada A4 na Opolszczyźnie, na jezdni w stronę Wrocławia. Przed węzłem Opole południe samochód potrącił pieszego. Trasa ma być zamknięta jeszcze przez ponad godzinę. Po wieczornym pożarze ciężarówki wciąż zamknięta jest również ekspresowa S8 w Łódzkiem. Między węzłami Sieradz Południe i Złoczew na zamkniętej jezdni w stronę Wrocławia utknęły setki samochodów. Ostatecznie policja je zawróciła i wycofała z tego zablokowanego odcinka. Objazd, jak już informowaliśmy, prowadzi z węzła Sieradz Południe krajową 12 na wojewódzką trasę numer 482 i potem 477, którą można wrócić na ekspresówkę. Ceniona polska gęś owsiana z wolnego wybiegu i karmiona nieuskanym owsem oprotestowana przez Niemcy. Niemcy oficjalnie blokują starania o przyznanie unijnego certyfikatu dla tego polskiego specjału. Nasza dziennikarka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Berginą, dowiedziała się, że Komisja Europejska przekazała już Polsce oficjalny sprzeciw Berlina. Łączymy się teraz z Brukselą. Kasiu, jaka jest szansa na wygraną z Berlinem?
3: Jest szansa, ale łatwo nie będzie. Polska i Niemcy mają 3 miesiące na osiągnięcie porozumienia, choć termin ten może zostać wydłużony o kolejne 3 miesiące. Producenci przekonują, że niemiecki sprzeciw nie wynika z argumentów merytorycznych, lecz z obaw przed konkurencją z Polski. W końcu około 2/3 naszego eksportu gęsiny trafia właśnie na rynek niemiecki. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, ostatnie słowo będzie należało do Komisji Europejskiej. Polska ma już jednak doświadczenie w takich kulinarnych wojnach. Wygrała już w przeszłości bitwy o Scypka i Kabanosy. Producenci liczą, że z polską gęsią owsianą będzie podobnie.
1: Tu fakty RMF FM o 23:00, 3,5 minuty po 23:00 dokładniej. Dosłownie przed kilkunastoma sekundami zakończył się półfinał Mistrzostw Świata w Atlancie. Argentyna pokonała Anglię 2-1. Jeszcze raz połączymy się na chwilę ze strefą kibica przed stadionem w Atlancie, gdzie jest Wojciech Marczyk. Wojtku, no słyszymy już dowody tego wybuchu radości argentyńskich kibiców.
2: No, to będzie dzisiaj długa noc dla argentyńskich kibiców tutaj w Atlancie. Oni będą szaleć. 17, więc naprawdę mają wiele godzin, żeby świętować ten do finału mundialu. Coś nieprawdopodobnego. Tak naprawdę jeszcze na kilka minut przed końcem meczu Argentyńczycy przecież przegrywali 0-1. potem dwie świetnie wyprowadzone akcje i pokonanie Anglicy, którzy tak naprawdę od tej zbytej bramki w 55 minucie głównie skupiali się na obronie. Tutaj wielka fiesta, pościągane koszulki wielu argentyńskich kibiców, flagi, wspólne śpiewy, no to dzisiaj będzie tutaj wielkie święto w Atlancie. W Atlancie, która tak naprawdę mocno żyje tym mundialem i kibica naprawdę jest mnóstwo fanów i ci argentyńscy fani mają tutaj zdecydowanie przewagę. Oni pewnie wyjdą jeszcze na ulicę, bo spotkają się z tymi przecież, którzy wyjdą ze stadionu w szampańskich nastrojach. Tutaj padają sobie wszyscy w ramiona, no naprawdę będzie tutaj wielkie, wielkie argentyńskie święto, bo Leo Messi i Argentyna awansują po raz drugi z rzędu do finału piłkarskiego mundialu. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
1: To wyjątkowe napięcie udzieliło się najwyraźniej połączeniu satelitarnemu, zatem w niedzielę wielki finał mundialu. Hiszpania zmierzy się z Argentyną, a do dzisiejszego półfinału, do podsumowania i do Atlanty wrócimy w faktach o północy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Oj, to będzie faktycznie gorąca noc. Emocji nie braknie u nas, patrząc na pogodę. Jutro we czwartek, no naprawdę też u nas gorąco, bo od 24 w Gdańsku, przez 27 stopni w Białymstoku i Olsztynie, po 28 w Lublinie, Kielcach, Katowicach, Wrocławiu i Zielonej Górze, aż 29 stopni w Poznaniu, Łodzi, Krakowie i Rzeszowie, a także w stolicy, a zatem piękny, ciepły dzień.
5: RMF 24.

0: za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Marcin Jędrych, zapraszam na Fakty o Północy, które w RMF FM przedstawi Michał Zieliński.
1: W Argentynie szaleństwo. Piłkarze tego kraju po raz drugi z rzędu awansowali do finału piłkarskiego mundialu. Obrońcy tytułu po pełnym emocji meczu pokonali 2-1 Anglików, chociaż do 85 minuty jeszcze przegrywali. Poza tym w tych faktach Najwyższa Izba Kontroli o Szpitalu Południowym w Warszawie, a na deser pyszne, bo polskie. Zapraszam. Przegrywali, ale się nie poddali. Pokazali wolę walki, mieli podania od Messiego i instynkt strzelecki Martineza i Fernandeza. Reprezentacja Argentyny w ostatnich minutach półfinału mundialu zdobyła 2 bramki, odwróciła losy meczu. Przypomniała, że broni tytułu Mistrzów Świata, a także zyskała szansę powtórzenia tego sukcesu w niedzielnym finale z Hiszpanią. Po ostatnim gwizdku w Atlancie, gdzie rozgrywany był mecz, rozległy się śpiewy argentyńskich fanów. Pewnie będziecie tak śpiewać przez całą noc. Jasne, dopóki nie zedrzemy gardeł. Do końca wierzyliście, że mogą odwrócić wynik? Spodziewałem się dogrywki, ale cieszę się, że skończyli wcześniej. Po 4 latach znów finał. Niewiarygodne. Szalone, że możemy obronić tytuł. Ostatnio to się udało chyba Brazylii w latach 50., więc jesteśmy w ekstazie. Jadę. Jedziesz do New Jersey? Oczywiście, na finał. Z kibicami z Argentyny w Atlancie rozmawiał nasz specjalny wysłannik z redakcji sportowej Wojciech Marczyk.
2: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
1: Ten ostatni mecz mundialu o Mistrzostwo Świata w New Jersey to będzie zatem finał z udziałem reprezentacji mówiących tym samym językiem. Taka sytuacja zdarzyła się tylko raz w pierwszych Mistrzostwach Świata w 1930 roku. Argentyna zagra 7 raz w finale Mistrzostw Świata i staje przed szansą wywalczenia 4. tytułu, dzięki czemu zrównałaby się z Włochami i z Niemcami, chociaż Brazylia tytułów ma 5. Dla Hiszpanii to będzie 2. finał i szansa na 2. triumf mundialu. To Fakty RMF FM o północy. 4:02 już za nami. Szereg nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym potwierdził wydany wczoraj raport Najwyższej Izby Kontroli. Postępowanie przeprowadzone przez tę instytucję było odpowiedzią na doniesienia m.in. o tym, że część pacjentów lecznicy miała być przyjmowana poza kolejką i poza procedurą. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrowicz.
3: Ten najnowszy raport NIK-u potwierdza dużą część doniesień o nieprawidłowościach. Kontrolerzy wskazują, że niektóre pomieszczenia w szpitalu były wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem. Chodzi m.in. o słynny salonik VIP. Jedna z sal była oznaczona jako pokój łóżkowy, ale nie było tam żadnego łóżka. Zamiast tego w środku były telewizor, fotele, meble i aneks kuchenny, a żeby wejść do środka trzeba było mieć specjalną kartę i znać kod. Kontrola wykazała też nieprawidłowości w grafikach. 2 lekarzy w tych samych godzinach pracowało jednocześnie na NFZ i komercyjnie, a to jest wbrew umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia.
1: W ramach naszej akcji Pyszne bo Polskie próbowaliśmy wczoraj produktów z polskiego imbiru i odwiedziliśmy gospodarstwo rybackie. W Krynicy byliśmy w karczmie u Walusia, gdzie coś dla siebie znajdą między innymi ci szukający połączenia tradycji z nowoczesnością.
4: Te kopytka, które sobie nałożyłam, te z czosnkiem niedźwiedzim, te z zielonym groszkiem są przepyszne, są lekkie. Ja nie jem mięsa, więc dla mnie tak naprawdę to jest pełne danie i tak samo, jeżeli ktoś nie je mięsa, może u was znaleźć coś ciekawego. A ciekawe, co Maciek sobie wybierze.
5: To jeszcze mamy kopytka tymiankowe, które również jest fajne, ciekawe połączenie.
6: Czy to są te?
5: To są tymiankowe kopytka.
4: Prawie, no to razem na 3-4. Dobra.
6: Pyszne.
5: Następne takie ciekawe połączenie to jest kaszanka na przykład, która gdzieś tam została zapomniana. Mamy ją w takim nowoczesnym wydaniu. Sos z demiglasu, oscypek tutaj regionalny, konfitura z czerwonej cebuli, ryliż paprykowy. Też fajne połączenie smaków, ciekawe wydanie, warto skosztować. Zapraszam.
4: Panie Bogdanie, ja sobie jeszcze nałożę.
5: Proszę bardzo.
1: W karczmie u Walusia z szefem kuchni Bogdanem Mądrym rozmawiali Magdalena Wojtoń i Maciej Sołtys. Nasza akcja Pyszne bo Polskie wraca w przyszłym tygodniu. Tym razem pojedziemy do Zachodniopomorskiego. Michał Zieliński, dziękuję za wspólny wieczór. Przypomnę, wydarzeniem wieczoru jest awans Argentyny do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyńczycy po dramatycznym meczu wygrali z Anglią 2-1. To wszystko teraz. Ja mówię dobranoc, a kolejne fakty to o pierwszej przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zbliża się już godzina pierwsza, więc czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Dziś w Radzie Najwyższej Ukrainy głosowanie nad wyborem nowego premiera. Wczoraj prezydent Zełenski złożył wniosek o powołanie Serhija Koreckiego. Przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przy okazji reform chcą wprowadzenia limitu godzin pracy. Głośna sprawa ataku nożem na broniących swoich działek górali ma swój sądowy finał. Napastnik usłyszał wyrok. Ukraina będzie miała nowego premiera. Prezydent Wołodymyr Zełenski skierował do parlamentu wniosek o powołanie Serhija Koreckiego, dotychczasowego szefa państwowego koncernu Naftohaz. Dziś zaplanowano głosowanie w Radzie Najwyższej. Korecki ma zastąpić Julię Sfirydenko, której dymisję parlament przyjął we wtorek. Rosja tymczasem tej nocy po raz kolejny zaatakowała Kijów rakietami balistycznymi. Według ukraińskich sił powietrznych w kierunku stolicy wystrzelono co najmniej 4 pociski. W mieście ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Mieszkańcy słyszeli eksplozję. Na razie nie ma informacji o ofiarach ani zniszczeniach. Nie więcej niż 208 godzin w ciągu miesiąca chcą pracować przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Taką propozycję związkowcy przedstawili wczoraj jako propozycję do planowanej reformy systemu ochrony zdrowia. O szczegółach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Propozycja lekarzy to reakcja na informacje o nieprawidłowościach w szpitalnych grafikach i o rekordowo długich dyżurach. Przewodnicząca ich Związku Zawodowego Grażyna Cebula-Kubat przekonuje, że potrzebny jest limit czasu pracy lekarzy. 10 godzin dziennie i właśnie maksymalnie 208 godzin w miesiącu. Teraz zdarza się, że część medyków pracuje nawet niemal 2 razy więcej.
2: Lekarze już nie chcą tak pracować, naprawdę. Chcą mieć czas dla pacjenta, czyli żeby tego pacjenta potraktować po partnersku i nie mogą lekarze pracować to, co ministerstwo postuluje na 2 etatach, czyli 320 godzin.
1: Ten postulat lekarze przypomną w czasie czwartkowego posiedzenia zespołu trójstronnego. Jednym z tematów mają być też górne limity wynagrodzeń w szpitalach. W posiedzeniu udział wezmą też po raz pierwszy od wielu miesięcy przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej i szefowa resortu zdrowia.
3: To są fakty RMF FM.
0: Sądowy finał głośnej sprawy ataku nożem na broniących swoich działek górali. W styczniu ubiegłego roku, przypomnijmy, właściciel wypożyczalni skuterów śnieżnych i kładów zaatakował nożem mieszkańca, który zwrócił mu uwagę, że nie ma prawa rozjeżdżać jego pola. Tylko umiejętności samoobrony pozwoliły zaatakowanemu uniknąć poważnego zranienia. Sąd w Zakopanem wymierzył napastnikowi karę 7 miesięcy bezwzględnego więzienia i nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego w wysokości 11 tysięcy złotych.
4: Metoda rozwiązania istniejącego problemu przy użyciu noża, przy narażeniu pokrzywdzonego na niebezpieczeństwo przynajmniej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie jest akceptowalna ani społecznie, ani przez sąd. Dlatego też sąd wymierzył oskarżonemu karę najsurowszego rodzaju, karę pozbawienia wolności.
5: Pytanie, czy to faktycznie nauczy czegoś tych ludzi, że jednak prawo własności i inne prawa, jakiekolwiek, należy respektować. Mam nadzieję, że tak.
0: Mówił sędzia orzekający Marek Marchalewicz i pokrzywdzony oskarżyciel posiłkowy Tomasz Gut. Nowatorska operacja neurochirurgiczna w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Specjaliści przeprowadzili ją u 15-letniej Mai, która w wyniku wypadku samochodowego doznała rozległego urazu mózgowo-czaszkowego. Doprowadził on do zwężenia tętnicy i udaru niedokrwiennego. Mimo założenia stentu okazało się, że istnieje poważne ryzyko kolejnego udaru. Lekarze utworzyli więc tak zwany bypass, czyli nową drogę dopływu krwi do mózgu. To zabieg mikrochirurgii naczyń wymagający niezwykłej precyzji.
6: Nitka ma grubość włosa, a igła ma typowo 70 mikrometrów. Tą nitkę trzeba złapać w igłę i odpowiednio przebić jedno i drugie naczynie, zawiązać węzeł. Cierpliwie jeden obok drugiego, jeden obok drugiego. Jeżeli do tego dołożymy powiększenia między 20 a 30 razy pod mikroskopem, to powoduje, że trzeba dużej cierpliwości, spokoju w trakcie wykonania tego zabiegu, żeby osiągnąć efekt.
7: Teraz się czuję dobrze. Po operacji byłam oczywiście osłabiona, jak zwykle po każdej operacji, ale wracałam do siebie i jak na razie jest naprawdę dobrze.
0: Mówili neurochirurg dr Dariusz Szarek oraz pacjentka Maja. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach była Anna Kropaczek.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: A w niej wracamy do tematu reformy ochrony zdrowia. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy ma szereg uwag do rządowej reformy. Chodzi m.in. o zmiany, które mają wyeliminować nieprawidłowości w lecznicach, na przykład rekordowe zarobki wybranych medyków. Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem Adamem Szłapką, rzecznikiem rządu.
8: Słuchacie uwag lekarzy? To są dobre propozycje? Znaczy, odniesie się do tego oczywiście pani minister zdrowia, która przedstawiła w zeszłym tygodniu pakiet zmian, które dotyczą jawności, procedur, no ale też ograniczenia tych najwyższych zarobków.
9: No tak, a z drugiej strony lekarze
8: w przyszłym tygodniu myślę, że będzie już konkretny projekt ustawy na posiedzeniu rządu. Dzisiaj rozumiem, te postulaty zostaną przedstawione, to pani minister i Ministerstwo Zdrowia, NFZ się do nich odniosą.
9: W przyszłym tygodniu na rządzie będą już te ustawa w Sejmie?
8: No w Sejmie kończy się posiedzenie
9: teraz. Ja wiem, na następnym już trafią?
8: No myślę, że tak, ale to jest oczywiście, to są skomplikowane rozwiązania, Ministerstwo Zdrowia pracuje, ale no tutaj premier bardzo jasno powiedział, że te rozwiązania mają być przygotowane szybko. Pierwszy etap tych zmian, no to jest ta ustawa, która leży do piątku, tak? Na biurku pana prezydenta. Tu chodzi o tą ustawę PESEL, tak żeby Ministerstwo Zdrowia miało świadomość tego,
9: ile... Ale macie jakiś przekaz od prezydenta? To znaczy, no podpisze, zobaczymy, nie podpisze? Znaczy,
8: trudno mi sobie wyobrazić, żeby prezydent tego nie podpisał. Znaczy, to by było po prostu takie już jawne działanie tylko po to, żeby zaszkodzić rządowi i moim zdaniem także systemu ochrony zdrowia.
9: Lekarzom było tak, no jest różnica w górnych zarobkach między tymi wysokospecjalistycznymi lekarzami, nie wiem, no neurochirurgami, którzy wykonują bardzo rzadkie, precyzyjne, no neurochirurgi to akurat nie jest najlepszy przykład, ale którzy wykonują bardzo precyzyjne sposoby leczenia, a między innymi lekarzami. Może rzeczywiście taka różnica jest potrzebna?
8: Tak jak powiedziałem, Ministerstwo Zdrowia się do tego odniesie, ale jestem w 100% przekonany, bo pracuję nad tym intensywnie, że zaproponuję takie rozwiązanie, które będzie po prostu dobre przede wszystkim z punktu widzenia pacjenta.
9: A politycznie będą jeszcze jakieś rozliczenia w Koalicji Obywatelskiej wokół tej sprawy? Ktoś jeszcze poleci? Coś się wydarzy?
8: Znaczy osoby odpowiedzialne za nadzór w szpitalu południowym
9: mówię o
8: pracować.
9: Premierze, który mówi, że robi mu się niedobrze, jak słyszę o kolejnych politykach czy samorządowcach z formacji. Będą jakieś skutki tego, że mu się robi niedobrze?
8: Jeśli jest
9: premierowi.
8: Ktokolwiek, kto łamie prawo, to z pełną stanowczością zostanie rozliczony. Tu nie ma żadnych wątpliwości.
9: A posłanka Pępek cały czas funkcjonuje.
8: Posłanka Pępek wytłumaczyła się przed władzami klubu.
9: Nie najszczęśliwiej się wytłumaczyła, przynajmniej publicznie nie najszczęśliwiej.
8: Nie brałem udziału w rozmowie z prezydium klubu.
9: Dobrze. Dzisiaj spotkanie z premierem, będziecie o tym też rozmawiać, spotkanie klubu z premierem.
8: Klub się spotyka regularnie, premier też regularnie uczestniczy w tych spotkaniach. Będzie oczywiście o bieżącej sytuacji, także o sytuacji w ochronie zdrowia, no bo... Będą ustawy rządowe, będą
9: i nie będzie żadnych sugestii, żeby jednak kogoś jednak wyczyścić, może, nie wiem, prezydent Trzaskowski, może ktoś jeszcze, może jakieś silniejsze kroki, czy na razie nie lecą sondaże, więc je trzeba rozliczyć.
8: Na spotkaniu klubu?
9: Klub to są również politycy, więc rozmawiają także o polityce, także o tym, czy będą w kolejnym
8: ale panie
9: klubie parlamentarnym.
8: Pozwoli pan, że nie będę mówił, co się wydarzyło na klubie, który ma się dopiero wydarzyć?
9: Ale proszę, może pan przypuszcza, co się wydarzy.
8: Na pewno będzie rozmowa o bieżących sprawach, o aktualnym posiedzeniu Sejmu i...
9: Słucham? A o CPN-ie będzie rozmowa? O powrocie do tego programu? No bo mamy eskalację na Bliskim Wschodzie. Wyraźną eskalację i wyraźne wzrosty cen.
8: Tak. Tutaj Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów będzie absolutnie analizować sytuację. Jeżeli dojdzie do gwałtownego wzrostu cen, no to będzie powrót do rozmowy na ten temat. Ten program świetnie zadziałał. Myślę, że najlepiej w Europie. Udało się Polakom zaoszczędzić miliardy złotych.
9: I to doceniamy, dlatego pytamy się, co dalej.
8: Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest bardzo dynamiczna. Codziennie słyszymy różne zapowiedzi i ta cena się zmienia gwałtownie. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych godzin i dni będziemy mieli do czynienia z deeskalacją, otwarciem cieśniny.
9: Co się musi stać, żeby ten program wrócił? To znaczy, co takiego, poza tym, że już Korpus Strażników Rewolucji mówi, cieśnina Ormus jest, nikt nie będzie płynął, dopóki nie będziemy mogli płynąć my. No, Donald Trump mówi to, co mówi, zmienia trochę, ale też mówi o blokadzie irańskich statków, no a ceny rosną.
8: Ceny rosną, to prawda, ale pamiętajmy, że te wypowiedzi zmieniają się często z dnia na dzień. W związku z tym też ceny ropy naftowej gwałtownie albo spadają, albo rosną.
9: Tydzień, dwa tygodnie muszą rosnąć, żebyśmy zaczęli poważnie...
8: Musimy wziąć pod uwagę też to, że ten najtrudniejszy był ten szok na samym początku wojny, bo wtedy ta cena bardzo gwałtownie poszybowała. My bardzo szybko zareagowaliśmy i zareagowaliśmy bardzo mądrze, Myślę, że najlepiej w całej Europie, bo nie dosyć, że było obniżenie tych podatków, tu jeszcze był wprowadzony dodatkowy mechanizm.
9: Ale to już było.
8: Tak,
9: i pytanie,
8: oczywiście.
9: Czy nie wróci więcej, czy wróci?
8: Tak jak powiedziałem, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Finansów będzie bardzo rzetelnie analizować sytuację. Jeżeli ceny będą rosły dalej, no to będzie rozmowa na ten temat. Pamiętajmy, że każdy miesiąc funkcjonowania tego programu to był gigantyczny, ponad miliardowy koszt dla budżetu.
9: Ale każdy miesiąc tego programu to był gigantyczny zysk dla portfeli bardzo wielu Polaków.
8: Tak, i dzięki temu udało się powstrzymać gwałtowny wzrost inflacji i ceny nie rosną, no bo teraz się to wszystko ustabilizowało.
9: To teraz przejdźmy do wielkich ćwiczeń w Polsce. Premier Donald Tusk powiedział po spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu, że jesienią w Polsce odbędą się międzynarodowe ćwiczenia koalicji, przede wszystkim wojsk francuskich i brytyjskich, by przygotować je do realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i regionu. Kiedy konkretnie? Jesień to jest...
8: Jesienią.
9: Jesienią, ale wrzesień, październik, listopad. Złota polska jesień, czy już bardziej smutna?
8: Skoro publicznie padło jesienią, to na razie w przestrzeni publicznej mówimy o tym, że to jest jesień.
9: Ale jest konkretny termin już ustalony?
8: Jesień.
9: Jesień.
8: Pamiętajmy
9: o tym. A wiemy, ilu żołnierzy weźmie udział?
8: Nie ma jeszcze takiej informacji. Ale to będą ważne, duże ćwiczenia. To jest kontynuacja tej strategii, którą przyjęliśmy też w 2023 roku w ramach naszych też rozmów z sojusznikami i przekonywania ich do tego. Zresztą to jest strategia bardzo zgodna z tym, co od dłuższego czasu mówią Amerykanie. Jesteśmy sojusznikami w NATO. Możemy wszyscy na NATO liczyć, ale też jest taki moment, że Europa musi być odpowiedzialna. I Polska to robi doskonale. Wydaje 5% PKB na obronność, plus dodatkowe 2% na te takie dodatkowe rzeczy związane też z infrastrukturą.
9: Panie ministrze, gdzie będą te ćwiczenia? Poza tym, że w Polsce. W Polsce, ale Przemysław Suwalski gdzieś pod granicą.
8: Panie redaktorze.
9: Polska jest dużym krajem, pan się zgodzi.
8: I bardzo dobrze.
9: Ale jeżeli mają się przygotowywać do działań także w Ukrainie, no
8: kiedy,
9: to gdzieś
8: kiedy będzie ten moment, że będzie można dokładnie o tym mówić, to będziemy o tym informować. Na tym etapie ważne jest to, że po pierwsze państwa europejskie absolutnie mają to poczucie, że musimy też brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo całej Europy, szczególnie Polski.
9: Czy to jest krok do stałej obecności wojsk sojuszniczych francuskich, niemieckich w Polsce? Bo już słyszeliśmy wypowiedź szefa MON, który mówi, jesteśmy gotowi.
8: Tak. Oczywiście to też tutaj Polska tego nigdy nie kwestionowała, że w naszym interesie jest to, żeby wojska sojusznicze były rozmieszczone na terytorium sojuszniku.
9: To znaczy także niemieckie?
8: No jesteśmy w NATO.
9: Panie ministrze, pytam o to dlatego, że pan oczywiście doskonale wie, jaka byłaby reakcja części opozycji na sugestie, że w Polsce będą stacjonować niemieckie wojska. Stała obecność.
8: Ale rozumiem, że któryś z polityków opozycji może coś wykrzyczeć niefrasobliwego, niemądrego, niezgodnego z polskim interesem. Potem kierownictwo na przykład Prawa i Sprawiedliwości uzna, że to jest za daleko i ten polityk dostanie po uszach i się skończy rumakowanie.
9: Z całą pewnością kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nie będzie krytykować polityków, którzy będą protestować przeciwko obecności niemieckiej, bo kierownictwo mówi o obecności niemieckiej.
8: Bo ja nie chcę, nie jesteśmy tutaj od gdybania, tylko mówienie o tym, na jakim jesteśmy etapie.
9: No właśnie.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, rzecznika rządu Adama Szłapki. Do tej rozmowy wrócimy w Faktach jeszcze za godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 20.

0: Już prawie godzina druga według radiowego zegara, więc czas na kolejne fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Trwa eskalacja napięcia na Bliskim Wschodzie po irańskich zapowiedziach ataków na amerykańskie cele w regionie. Po wybuchu afery w Szpitalu Południowym będą zmiany w stołecznym ratuszu na stanowiskach dwóch wiceprezydent Warszawy. Biało-czerwoni wiceliderami siatkarskiej Ligi Narodów. Polska wskoczyła na drugie miejsce w tabeli po zwycięstwie nad Bułgarią. Bliski Wschód pozostaje w stanie najwyższego napięcia. W Kuwejcie obrona przeciwlotnicza odpiera zagrożenie ze strony irańskich dronów, a w Bahrajnie uruchomiono syreny alarmowe po wykryciu zagrożenia z powietrza. To kolejny etap eskalacji po irańskich zapowiedziach ataków na amerykańskie cele w regionie. Równocześnie Stany Zjednoczone kontynuują uderzenia na irańskie instalacje wojskowe, a Teheran utrzymuje, że cieśnina Ormuz pozostaje zamknięta i zapowiada dalsze działania odwetowe. Magdalena Młochowska oraz Izabela Marcewicz-Jędrysik zostaną powołane na stanowiska wiceprezydent Warszawy. Zastąpią Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską-Górę, obie odwołane po wybuchu afery w Szpitalu Południowym. W faktach z nami reporter RMF FM Igor Skrzypek. Czy będą zajmowały się zastępczyni Rafała Trzaskowskiego?
1: Magdalenie Młochowskiej przypadnie nadzór nad ochroną środowiska, gospodarką odpadami i sprawami lokalowymi. W centrum uwagi znajdzie się jednak Izabela Marcewicz-Jędrysik. W przyszłości menadżerka w ochronie zdrowia, teraz będzie odpowiedzialna za stołeczne placówki medyczne. Zapowiada, że chce odbudować zaufanie do Szpitala Południowego i całej warszawskiej opieki medycznej.
2: Z całą pewnością wizyta w Szpitalu Południowym i rozmowa z panią prezes nowo powołaną jest dla mnie priorytetowa i ona nastąpi niewykluczone, że już w poniedziałek, czyli z dniem powołania mnie na stanowisko wiceprezydenta Warszawy.
1: Odbudowa zaufania z pewnością nie będzie łatwa. Najwyższa Izba Kontroli właśnie potwierdziła w najnowszym raporcie, w Szpitalu Południowym dochodziło do nieprawidłowości, m.in. dotyczących przeznaczenia pomieszczeń szpitalnych.
0: Napadli na mieszkańca Częstochowy, szukając zemsty. Prokuratura oskarżyła w tej sprawie 4 osoby. Dwie z nich mają teraz zarzut usiłowania zabójstwa. Akt oskarżenia został skierowany do sądu. Marcin Buczek zna szczegóły tej sprawy.
3: To było zimą tego roku. Zamaskowani napastnicy wyważyli drzwi w mieszkaniu mężczyzny. W rękach mieli maczety, pałki oraz noże i zaczęli zadawać ciosy. W kierunku ofiary padł także strzał z broni hukowej. Mężczyzna zdołał jednak wezwać pomoc,